Trust me, baby, you can have faith in me. You can trust me, baby.

come shine. I see you enter me the day.

0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Dada.

Chciałem w półmroku tkwić, to aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny. To znaczy, że skaczemy z literki na literkę w polskim alfabecie i rozmawiamy o wyrazach, które rozpoczynają się właśnie tymi kolejnymi literkami. Nadszedł czas na literkę G i tą literą rozpoczyna się wyraz bardzo wdzięczny, jeden z moich ulubionych i mam nadzieję, że wasz również. Jeżeli jeszcze tego wyrazu nie polubiliście, to może dzisiaj to się zmieni. Ten wyraz to groszek, zielony, pachnący groszek. Tak właśnie z tym może się to

słowo kojarzyć, bo przecież groszek to jest właśnie nazwa rośliny zielonej, pięknej, często pachnącej, ale także chrupiącej. Owoce tej rośliny chrupiemy w sałatkach, do obiadu, przy różnych okolicznościach, przy różnych okazjach. Pewnie niedługo będziemy mogli zacząć już jeść świeży groszek, tegoroczny, a nie tylko groszek z puszki. No właśnie, bo groszki mogą być z puszki, mogą być mrożone, mogą być konserwowe. Na rozmaite sposoby podaje się groszki, czyli owoce tej rośliny. Ale przecież groszkiem nazywamy także czasami małe, okrągłe cukierki, chociaż wcale nie są to owoce rośliny. Tylko takie małe, okrągłe cukierki kupuje się w sklepie, one są zapakowane w torebki, no i przyznajmy to, zbyt zdrowe nie są. A dlaczego się jej nazywa groszkami? Dlatego, że z wyglądu przypominają te zielone, chrupiące kuleczki roślinne. Czyli tutaj nie ma związku zdrowotnego, bo ten zielony groszek jest bardzo zdrowy. Jest natomiast podobieństwo wyglądu. Wreszcie mamy groszek ptysiowy. Jeszcze inna rzecz do jedzenia. Jak na pewno wiecie, groszek ptysiowy to są takie drobne kuleczki sparzonego ciasta, które się dodaje do zup. I nie dlatego, że mają związek zdrowotny czy smakowy z cukierkami, tylko dlatego, że są okrągłe. Wiele okrągłych kuleczek to są groszki. Ale przecież groszek to są także kropki. Na tkaninie, na tapecie, na materiale można mieć sukienkę w groszki, można mieć bluzkę w groszki. To jest bardzo modny deseń, czyli wzór. Gdy ktoś ozdabia coś, na przykład tapetę, ścianę, okładkę zeszytu lub coś jeszcze innego właśnie groszkami, czyli jeżeli ktoś rysuje groszki gdzieś, żeby ozdobić jakiś kawałek materiału, to groszkuje. Groszkowanie to jest właśnie ozdabianie deseniem w groszki. No i coś groszkowego to jest właśnie coś w groszki, coś, co ma narysowane kropki, czyli te groszki. Albo groszkowy to jest jasnozielony. Tutaj to słowo może nawiązywać też do naszego pierwszego groszku, tego roślinnego. Ciekawa jestem, jakie groszki najbardziej lubicie spośród tych, o których Wam opowiedziałam. Może spróbujecie je narysować? Czy jakieś słowa kojarzą się Wam z groszkami? A może jakaś bajka, na przykład o księżniczce na ziarnku grochu, czyli właściwie groszku? Może tę bajkę sobie przypomnicie? Spróbujcie nad tym jednym małym, ale jakże ważnym groszkiem się zastanowić. Może jeszcze jakieś inne tajemnicze światy on Wam otworzy. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. I w naszej rundce alfabetycznej jesteśmy przy literze C, a więc mamy dzisiaj słowo na C. Jakie to słowo? Aha, ciekawe, tak mi się wydaje, chociaż słowo ciekawe też zaczyna się na literę C, to nie o nie mi chodzi. Chodzi mi o wyraz cedzić. Ciekawa jestem, czy znacie ten wyraz cedzić. Ma on trzy znaczenia. Po pierwsze, cedzimy coś, gdy przepuszczamy jakiś płyn przez filtr, na przykład sito, po to, żeby ten płyn oczyścić, albo żeby oddzielić jakieś rzeczy, które w nim pływają. Wyobraźmy sobie na przykład, że mamy ugotowaną w garnku zupę, a w niej pływają marchewki, pietruszki, ziemniaki, rozmaite kawałki. Nie chcemy jednak tych kawałków jeść razem z płynem. A więc przelewamy zupę przez sito, tak, że te kawałki, marchewki, ziemniaki itd., itd. zostają na sitku, a przelatuje sam płyn. I właśnie to jest cedzenie. Cedzenie w tym pierwszym znaczeniu. Mamy też znaczenie drugie. Gdy cedzimy na przykład herbatę, to znaczy, że pijemy ją powoli, małymi łykami. Możemy cedzić herbatę, możemy cedzić wodę ze szklanki, możemy cedzić sok, czyli tak powolutku pić. Wolno i małymi łykami. Sączyć to jest słowo, które ma podobne znaczenie do tego naszego drugiego cedzenia. No i wreszcie cedzić to bardzo wolno wymawiać słowa, oddzielając je przerwami. Tak, jakbyśmy kapali słowo po słowie. Tego aż trudno słuchać, prawda? Bo to, co przed chwilą wam zaprezentowałam, to właśnie było cedzenie słów. Czasami to jest przydatne, gdy chcemy zwrócić uwagę słuchaczy na to, co mówimy, gdy chcemy podkreślić, że to, co mówimy, jest ważne, ale jeżeli tak ktoś cały czas cedzi słowa, to staje się to nie do zniesienia. Mamy również wyraz cedzidło. Cedzidło to jest inaczej cedzak, czyli taki przyrząd, który służy do cedzenia, ale cedzenia zupy, a nie herbaty, ani nie słów. No i mamy również słowo cedziny. Cedziny to jest to, co zostaje na przykład na sitku po odcedzeniu jakiegoś płynu. Czyli gdybyśmy tę naszą zupę przecedzili, to cedzilibyśmy ją przez cedzidło, a na sitku, na tym cedzidle zostałyby cedziny, czyli te rzeczy, te kawałki warzyw, które w zupie nam pływały, a których nie chcemy jeść. Ciekawa jestem, czy coś wam się z cedzeniem kojarzy? Czy kiedyś sami coś cedziliście? Które cedzenie najbardziej przypadło wam do gustu? Pomyślcie o cedzeniu, cedzidłach, cedzinach i może jeszcze o innych rzeczach, które wam teraz przychodzą do głowy, a które wiążą się właśnie z tym naszym dzisiejszym słowem. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym, doskonale to wiecie, rozmawiamy sobie o literach polskiego alfabetu i o wyrazach, które rozpoczynają się tymi właśnie literami. Dotarliśmy w naszej przygodzie i w naszej podróży alfabetycznej do litery T. Wiele słów rozpoczyna się literą T. To jest jedna z większych liter polskiego alfabetu, większych w tym sensie, że rozpoczyna dużo, dużo wyrazów. A jakiż to wyraz na T czeka na was dzisiaj? Ha. To jest wyraz, który pozornie nie kojarzy się z zimą, a zimę mamy przecież w kalendarzu i za oknem, ale tak naprawdę jakieś związki tego słowa z zimą da się odnaleźć. A jakież to słowo? Proszę bardzo, to jest wyraz traktor. Możecie zapytać, przecież pani literce chyba się coś pokręciło. Jak to, pani literko, traktor miałby się wiązać z zimą? A? Już wyjaśniam. Otóż chodzi o to, że słowo traktor, tak jak bardzo dużo wyrazów naszego języka, ma kilka znaczeń. W pierwszym znaczeniu to jest oczywiście taki pojazd mechaniczny o bardzo dużej sile pociągowej i dlatego nazywamy go także ciągnikiem. To jest taki pojazd, który służy w gospodarstwach do wykonywania bardzo wielu, bardzo ciężkich prac, zwłaszcza polowych. Traktorem możemy ciągnąć różne przyczepy, wozy, samochody nawet. Możemy także ciągnąć maszyny rolnicze. Traktor ma tak

dużą moc, że wszystko to wykona. I taki traktor, jak powiedziałam, nazywamy ciągnikiem. Ale to nie koniec, bo traktor to również jest nazwa buta. Buta na grubej, gumowej podeszwie i to jest podeszwa, która ma specjalny kształt, jest specjalnie uformowana. Jak użyjemy słowa traktor w znaczeniu but? No na przykład pojawi się ono w zdaniu: lubię chodzić w traktorach. Mam czarne traktory, czerwone traktory i traktory w kwiatki. Czyli w tym zdaniu opisuje swoje buty, trzy pary swoich butów. Czarne, czerwone i w kwiatki. Takie traktory mogą być albo wysokie, nad kostkę, takie nawet do pół łydki, albo mogą być płaskie, takie nawet nie sięgające kostki. Najważniejsze jest to, na jakiej są podeszwie. No i właśnie podeszwę takiego buta również nazywamy traktorem. Mówimy but na traktorach. Ale but na traktorach to nie jest but, który stoi na maszynach rolniczych, tylko to jest właśnie but, który ma taką podeszwę, że są w niej głęboko wyżłobione rozmaite rowki. I teraz wyobraźcie sobie taką grubą, grubą podeszwę z głębokimi żłobieniami i wyobraźcie sobie, że idziecie po śniegu w takich właśnie butach. No od razu łatwo sobie wyobrazić, że taki właśnie but z taką podeszwą zostawia na śniegu piękne, głębokie ślady. Takie ślady, których nie można przeoczyć. To są ślady mocne, dlatego że ta podeszwa buta na traktorze właśnie ma tak głębokie żłobienia, że one pięknie się odciskają na śniegu. Tworzą nawet takie szlaczki. Jeżeli macie buty na traktorach, kozaki na traktorach, nawet półbuty na traktorach, to możecie sami na śniegu pięknie malować, rysować różne szlaczki. Nawet maszyna nasza, traktor, czyli ciągnik, która ma też ogromne koła, a opony tych kół też mają takie głębokie żłobienia, nawet taka maszyna może w pewnym sensie rysować szlaczki na śniegu. I w ten oto sposób bardzo łatwo i chyba też przyjemnie dla oka możemy połączyć traktor, chyba w każdym ze znaczeń, z zimą, bo zimą przecież mamy, a przynajmniej chcielibyśmy mieć, śnieg. Ciekawa jestem, czy kojarzą wam się z czymś jeszcze traktory? Czy macie buty na traktorach? Czy lubicie chodzić na traktorach? Czy widzieliście kiedyś ten prawdziwy traktor, czyli ciągnik, czyli maszynę? Z czym wam się jeszcze traktor kojarzy? Co chcielibyście o tym komuś opowiedzieć? Pomyślcie, przemyślcie i opowiedzcie. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień frazeologiczny, to znaczy dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach tkwiących w języku. I te barwne powiedzonka czasami pobudzają wyobraźnię, zwłaszcza te, które wywodzą się od słów zupełnie zwyczajnych, zupełnie normalnych. Nie pomyślelibyśmy, że w tych normalnych słowach kryje się coś niezwykłego, a jednak tak jest. I dlatego proponuję wam dzisiaj rozmowę o pewnym bardzo zwykłym, całkowicie zwykłym słówku i to w dodatku krótkim, czyli można powiedzieć mało liter, zwykła treść, ale jakże niezwykły potencjał frazeologiczny. To słówko składa się z czterech liter N-O-W-O. Już wiecie, jakie to jest słówko, prawda? Chodzi o wyraz nowo. Nowo. Bardzo często ten wyraz słyszymy, kojarzy się z nowością, oczywiście, i to jest dobry trop. A kiedy tego wyrazu używamy? No na przykład, gdy mówimy o nowo wybranym przewodniczącym, albo gdy mówimy o nowo odkrytym lądzie, jeżeli są jeszcze jakieś lądy do odkrycia, albo gdy mówimy o nowo wybudowanym osiedlu. W takich sytuacjach stosujemy właśnie słówko nowo, które pokazuje, że coś dopiero co, niedawno, świeżo się wydarzyło, dlatego jest jeszcze nowe. I z tym właśnie słówkiem nowo wiąże się kilka powiedzeń, kilka frazeologizmów, które warto znać i warto je stosować. Jak zwykle frazeologizmy warto stosować. Przede wszystkim mamy takie powiedzenie: ktoś się czuje jak nowo narodzony. Albo ja się czuję jak nowo narodzona. Może ty się czujesz jak nowo narodzony. Każdy może się czuć jak nowo narodzony. Tylko co to właściwie znaczy? Czy chodzi o to, że rzeczywiście mamy się urodzić po raz drugi? No nie, to jest niemożliwe. Ale gdy tak mówimy, to wcale nie chodzi o takie dosłowne urodzenie się po raz drugi, tylko chodzi o samopoczucie. Ten, kto się czuje jak nowo narodzony, czuje się rzeźko, zdrowo, czuje się wspaniale, ma doskonały humor, czuje, że świat może zawojować. No naprawdę, czuje się jak nowonarodzona. Mam tyle sił, jakby jeszcze nic mnie nie zmęczyło, jakby całe życie było jeszcze przede mną, jakbym miała siły na całe jeszcze życie. Właśnie jak nowonarodzony człowiek. Więc taką treść mamy w tym powiedzeniu, w tym frazeologizmie. Bardzo bliskie jest mu powiedzenie, jakby się na nowo świat narodził. Jeżeli się czujemy tak, jakby się na nowo świat narodził, już nie my, tylko świat, przekazujemy bardzo podobną treść. Czujemy się znowu tak zdrowo, tak rzeźko, jakbyśmy się od nowa pojawili na świecie, jakby nic nas jeszcze nie miało prawa zmęczyć. Czujemy się, jakby na nowo świat się narodził. Jest też powiedzenie podobne, choć niesie trochę inne znaczenie. Czujemy się jak nowonarodzone dziecko. Czuć się jak nowonarodzone dziecko. Wydawałoby się, że to znaczy coś podobnego do tej rzeźkości, do tego zdrowia, do tego nowonarodzonego świata, ale jest trochę inaczej. Gdy mówimy, że czujemy się jak nowonarodzone dziecko, to właściwie czujemy się bezradni. Nie jesteśmy jeszcze niczego świadomi, no bo takie dziecko, które dopiero co się urodzi, ono jeszcze niewiele wie, a właściwie nic nie wie. Dopiero się pojawiło na świecie i jeszcze w niczym nie jest zorientowane. Więc tutaj trzeba uważać, bo to właśnie powiedzenie, ten frazeologizm, niesie trochę inną treść. No i wreszcie możemy powiedzieć, że rozpoczynamy życie na nowo. Albo od nowa. To jest ostatnie z naszych dzisiejszych powiedzeń. Co to właściwie znaczy, że rozpoczynamy życie na nowo albo od nowa? Przecież nie chodzi o to, że rodzimy się po raz drugi. Nie, nie, nie. Ale gdy tak mówimy, to świadczy to o tym,

że podjęliśmy decyzję, że zaczynamy żyć teraz lepiej, inaczej. Tak, jakbyśmy się nowo urodzili, jakbyśmy się urodzili po raz drugi i jakbyśmy dostali drugą szansę na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. To jest taka przenośnia, tak sobie myślimy i ujmujemy to w powiedzenie rozpocząć życie od nowa albo na nowo. Podejmujemy decyzję, że zaczynamy żyć lepiej, inaczej niż dotąd, że zmieniamy swoje postępowanie, zmieniamy sposób bycia. Dlaczego? No bo pewnie się okazało, że to, jak dotąd postępowaliśmy, jednak wcale nie było takie dobre. Na przykład źle się czuliśmy z tym, co robiliśmy. Albo sprawiliśmy komuś przykrość. Albo coś się nie układało po naszej myśli i nie umieliśmy temu zaradzić. Jeżeli rozpoczynamy życie od nowa, to odcinamy to, co było kreską i zaczynamy działać tak, żeby nam i innym z nami było przyjemniej. Ciekawa jestem, co wy ostatnio zrobiliście od nowa albo na nowo, albo czy czuliście się kiedyś jak nowo narodzeni, a może jak nowonarodzone dziecko? Spróbujcie pomyśleć o różnych sytuacjach, w których można użyć właśnie tych powiedzeń związanych ze słówkiem nowo. Pomyślcie o tym i zobaczycie, jak od razu otwierają się wam nowe przestrzenie wyobraźni. Powodzenia i do usłyszenia!

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się.

0: Może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
1: Trzeba tylko, mój kolego, je obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
2: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego.
0: I

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Autopromocja.
2: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
3: Polecimy wysoko, w środy od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
2: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
3: Sąsiadom, pluszakowi.
2: Będzie bajkowy superhit.
3: I śpiewanie na żywo.
2: A może napiszemy piosenkę?
3: Co? Chyba ty.
2: Rodzinny koncert życzeń.
3: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: 24 dzień czerwca, Martyna Huderska i Ania Jączek. Dzień dobry, witamy.

Witamy raz jeszcze. Już 6 minut po godzinie 7. Drodzy Państwo, wczoraj taki lodowy, chłodzący temat. Dzisiaj będziemy nawiązywać też do ochłody i szukać takich wyjątkowych miejsc w przestrzeni miasta. Ale to będą dość niezwykłe miejsca, bo fontanny, proszę Państwa, nie tylko, jak się okazuje, ozdabiają parki i skwery, ale na pewno cieszą oko i zapewniają przyjemny chłód w upalne dni. Więc dzisiaj wielkie poszukiwania fontann. W Warszawie jest ich całkiem sporo i o tych będzie opowiadała nasza gościni po godzinie 8. Ale mam nadzieję, że gdzieś w waszej przestrzeni, może właśnie miejskiej, też takie można odnaleźć. Jestem bardzo ciekawa, czy z nich korzystacie i czy można z nich korzystać, bo są oczywiście takie, przy których można się

trochę popluskać, a są i takie, które możemy jedynie podziwiać. Będziemy poszukiwać też tych najpopularniejszych i najbardziej znanych fontann. No i może uda nam się dzisiaj stworzyć też jakąś ciekawą listę, więc zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. No i pytanie, jak wam minął wczoraj Dzień Taty i czy próbowaliście zrobić lody domowym sposobem, tak jak wczoraj nasz gość sugerował. Ja nie spróbowałam, nie miałam dwóch metalowych misek w domu. Muszę się przygotować troszkę lepiej. I nie miałam śmietanki, 36%. No ale nic straconego. Jeżeli ktoś z was wypróbował przepis naszego gościa i chciałby się do tego odnieść w poranku, to też zapraszam serdecznie. 22 645 2055. Dzisiaj w poranku oprócz tematów związanych z fontannami, to będziemy też przypominać o tym, gdzie można Polskie Radio dzieciom spotkać w najbliższy weekend, a będzie to zarówno morze, jak i góry. Takie sobie obraliśmy dwa piękne kierunki na przywitanie wakacji. No bo to przecież już pierwszy wakacyjny weekend. Ostatnie dni do ostatniego dzwonka odliczamy. Dziś środa, jutro czwartek, a w piątek zakończenia roku szkolnego. Jak słyszałam, takie uroczystości w niektórych szkołach odbędą się nawet dzień wcześniej. Więc jeżeli o tych przygotowaniach też chcielibyście opowiedzieć, o tym, czy przygotowujecie się do akademii, może jakiejś uroczystej. Wiersze, opowieści, piosenki na zakończenie roku. Ja tak zapamiętałam akademię kończące rok szkolny, a może coś się pozmieniało. Także bardzo ciekawi jesteśmy, jak to wszystko wygląda i prosimy o takie opowieści. Można do nas telefonować albo pisać na adres dzieci@polskieradio.pl. W poranku będzie można też zdobyć zaproszenia do warszawskiego teatru Gulliver. Więc proszę o czujność. A o 7:30, jak co dzień, nasz rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie. Krasnoludki są, ale na razie się jeszcze nie ujawniają. Jak ktoś do nas zadzwoni, to na pewno będą chciały do was pomachać, bo uśmiechają się promiennie. 9 minut po godzinie 7:00. Po piosence sprawdzamy pogodę.

0: Thank you. Thank you.
1: Tu pod małych stóp, a teraz sprawdzamy pogodę.
2: Pogoda.
1: Proszę Państwa, nie tylko Polska zmaga się z ekstremalnie wysokimi temperaturami. Podobno ma to wpływ również na połączenia kolejowe i na odwoływanie lekcji w szkołach. Czy Wy coś wiecie na ten temat? Miejscami obowiązują alarmy meteorologiczne najwyższego stopnia. Znaczna część Europy z upałami się zmaga, między innymi Hiszpania, Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Tutaj termometry od wielu dni pokazują wartości powyżej 30 stopni Celsjusza, a miejscami temperatura przekracza nawet 40 stopni. Jak to wygląda w Polsce? Już Państwu opowiadam i co nas dzisiaj czeka. No, są ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzeżenia drugiego stopnia i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa też ostrzega przed skwarem, więc fontanny, lody jak najbardziej. Upał będzie nam doskwierał w województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim. Tu temperatura od 29 do 31 stopni. Od jutra maksymalna od 31 do 34. W nocy termometry pokazują od 16 do 19, więc już można rozbijać namioty, a ostrzeżenia w mocy od godziny 13 dziś do godziny 20 w piątek, więc te najbliższe dni będą naprawdę ekstremalne. Bardzo proszę o siebie zadbać, to ważne. Wiem, że my się tak powtarzamy troszkę, że trzeba ograniczać przebywanie na słońcu i odpowiednio się nawadniać i nosić kapelusze i stosować kremy z filtrem. No i myślę, że zwierzaki też nie najlepiej upały znoszą, więc pewnie krótsze spacery. No to wy to wszystko wiecie. Także proszę o siebie zadbać. 15 minut po godzinie 7, a po piosence pierwsze informacje fontannowe, które mam nadzieję także będą płynęły od Was. 22 645 20 55. Proszę telefonować, jeżeli chcecie o jakiejś ciekawej fontannie opowiedzieć.

0: Oj, nie tylko Sopot ma słoneczko latem. Wszyscy mamy dużo, dużo tego słońca. A czy Sopot ma jakąś fontannę, którą chciałby się pochwalić? Jeśli tak, to bardzo proszę, niechaj mieszkańcy Sopotu telefonują. I innych miast również. Czekamy tutaj z Anią na Was. Pod numerem telefonu 22 645 20 55. A kto w Warszawie czasami spaceruje wokół fontann multimedialnych, rozświetlonych światełkami? Pięknie to wszystko wygląda, szczególnie po zmroku. A zastanawialiście się kiedyś, jak fontanny działają? No, woda tryska wysoko do góry, to wiemy. No to co się dzieje z siłą grawitacji? Dlaczego ona tak wytryska do góry? I o co tutaj chodzi? Spróbujemy dzisiaj na te pytania również znaleźć odpowiedź. A nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła zapytać najmłodszych, jak zrobić fontannę. Czy to jest trudne? To posłuchajmy.
1: Jak się gdzieś pracuje na budowę, to można sobie zrobić fontannę.
2: Ja bym zrobiła fontannę tak, że na początku zrobić takie kółko cegłą, zrobić taką w środku taką ściankę małą, płaską, wiatrak na górze, który będzie się ciągle kręcił i po prostu wlać tam wodę, włączyć wiatrak i można z tego zrobić fontannę. A jeszcze można taką jakby małą zjeżdżalnię dodać, że woda by na dół leciała.
3: Są takie cukierki, które tak wybuchają w coli. No i jeszcze taką z wodą fontannę to bym tak zrobiła, że po prostu bym takie paletki. No i bym zrobiła takie kółeczka, takie dziurki. Tam bym zrobiła takie coś, co odbija wodę, by to tak latało z wodą.
4: Trzeba na początku mieć cegłę, takie kółko ułożyć cegieł, potem zrobić takie kolejne kółko i potem takie najmniejsze, zaklejone będą te kółka. No i tam nalejemy wody i na samej górze możemy jakiś posąg postawić, na przykład gwiazdki czy kogoś innego. I wtedy woda się będzie lała, bo trzeba tam po prostu dolać i coś zrobić na dole, żeby cały czas była. No najlepiej jak się jest budowlańcem, bo wtedy może wyjść najłatwiej i tam dać takie

0: kulki, które cały czas będą świeciły. No i jak jest noc, to tak ładnie będzie świeciało i tak fajnie będzie się lało, bo z góry będzie się lało i tak fajnie będzie odpadało. I będzie fajna nocna fontanna.
1: Już żałuję, że nie jestem budowlańcem.

Jesteś przegrany, jest źle, będzie gorzej. Nie ma co walczyć.

A wy próbowaliście kiedyś zrobić fontannę? Macie na to jakiś sposób? Pomysł? Może tak spontanicznie? 22 645 20 55? A może macie ulubioną fontannę, przy której lubicie się chłodzić? I czy można troszkę skorzystać z takiej możliwości? Czy raczej nie? Czy tylko podziwiamy? Wiecie, że fontanny pierwotnie miały charakter tylko użytkowy i służyły do dostarczania wody pitnej i wody do kąpieli i mycia mieszkańcom miast, miasteczek i wsi. A dziś służą nam jako ozdoby. No i wyglądają naprawdę przepięknie. Architekci dwoją się i troją, żeby wymyślać coraz ciekawsze konstrukcje. Fontanny pojawiły się już w czasach starożytnych. No i wtedy projektanci fontan polegali na grawitacji, kierując wodę z wyższego źródła do niższego. No i robili to w tak zwanym układzie zamkniętym, żeby zapewnić konieczne ciśnienie. A akwedukty starożytnego Rzymu odprowadzały wodę z gór do wyniesionych cystern i stąd rozprowadzano je rurami i wtedy zaledwie

Kilka metrów różnicy wysokości wystarczyło, żeby zapewnić wystarczające ciśnienie wody, tak żeby ten wytrysk wody był zadowalający i żeby wszystkim się podobał. No i tak działające fontanny grawitacyjne znano przynajmniej od czasów starożytnej Mezopotamii. Najstarsze z odnalezionych

punktu i płynie w jego kierunku w wyniku właśnie grawitacyjnego przyciągania, chociaż oczywiście pojęcie grawitacji nie było jeszcze wtedy znane. A ponieważ woda jest cieczą, jak dobrze wiemy, i płynie w kierunku źródła przyciągania grawitacyjnego, czyli do środka Ziemi, no to tak to wszystko wygląda. No i mamy tutaj troszkę fizyki, tak na koniec roku szkolnego. Nie będę Was na pewno dzisiaj fizyką męczyć i ciśnieniem powietrza i nie będziemy tutaj kolejnych zasad fizyki rozkładać na części pierwsze w poranku. Skupimy się przede wszystkim na tej stronie wizualnej fontan, nad tym, jak się zmieniały, gdzie na świecie można znaleźć te najpiękniejsze, najbardziej charakterystyczne i które przyciągają turystów. W tej chwili już 28 minut po godzinie 7, a skoro o grawitacji mowa,

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: No teraz to już nie ma żartów. Sprawdzamy, czy śpicie. 31 minut po godzinie 7. 22 645 20 55. Zapraszamy dorosłych do telefonowania i do odgadywania, a w zamian niespodzianka i krasnoludkowe fanfary.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pan Radek i Kalinka się do nas dodzwonili. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. W jakim nastroju jesteście?
2: Dobry.
3: Bardzo dobry.
1: Bardzo się cieszę. Świętowaliście trochę wczoraj, dzień taty?
2: Tak.
1: No to wspaniale. Panie Radku, jakieś marzenie się panu spełniło?
3: No, oczywiście. Dostałem piękną laurkę.
1: No to
3: i kubeczek z okazji dnia.

0: O, no to cudnie, to już jest w czym pić kawę.
1: O,
0: jak specjalny kubek. Słyszę, że jesteście w trasie. Dzisiaj chłodzimy się obok fontann w poranku. W tym mieście, w którym wy mieszkacie, są jakieś piękne fontanny?
1: No w Łodzi jest fontanna. Mhm. Tak, piękna.
0: Lubicie?
1: Przy OPD na placu.
0: A to już zapisujemy tutaj na naszej liście. Lubicie takie architektoniczne niespodzianki? Jak
1: no,
0: fontanny?
1: Oczywiście.
0: Tak. Takie nietypowe pytanie będzie związane z fontannami, bo będziemy szukać najpierw pewnego stworzenia i spróbujemy znaleźć jakiś związek między nim a fontanną właśnie. Jest pan gotowy, panie Radku, na wysłuchanie opisu tego stworzenia?
1: Jestem gotowy.
0: Cudownie.
1: Kalina, jesteś gotowa?
2: Tak.
1: Dobra,
0: to jest jedno z najbardziej chyba fascynujących zwierząt na naszej planecie. Ma spore rozmiary. No, wśród nich jest to największe zwierzę świata, które może osiągnąć nawet 30 metrów długości i ważyć 150 ton.
1: Ile?
0: 150 ton. Poważnie. Ogromne to jest stworzenie. Ogromne. Długowieczne. No i nawet nie dała Kalina panu szansy, panie Radku, bo tak, bo chodzi o wieloryba.
1: Brawo, Kalina.
0: Pięknie. Słuchajcie, bardzo ciekawie się ze sobą komunikują walenie, bo podobno i za pomocą kliknięć, i gwizdów, i takich dźwięków, które przypominają jęki albo ćwierkanie. Nie mamy zarejestrowanych tych dźwięków, bo nasza reporterka Julka Rozbiecka jeszcze nie wyruszyła na spotkanie z wielorybem. Może kiedyś, tego jej życzę. Ale mam takie pytanie, czy wy macie jakiś pomysł, co może wieloryba łączyć z fontanną?
1: Z fontanną?
0: No.
1: Co może łączyć wieloryba, Kalina?
2: To ma dziurkę.
0: Aha.
1: To ma dziurkę i co robi?
2: Wypryska z niej woda.
1: Oj, wszystko.
0: Tak jest, no pięknie, wszystko wiecie. Podobno ta charakterystyczna fontanna wielorybia to jest skroplone powietrze, które jest wydychane przez nozdrza wieloryba przed kolejnym wdechem. I taka wysokość tego słupa wody to może sięgać nawet kilkunastu metrów. Oj, chciałabym to kiedyś zobaczyć, taką fontannę w naturze wielorybią. Cudownie. No wszystko wiecie, co ja mam powiedzieć więcej. A tak poza konkursem, macie jeszcze pomysł na to, jakie zwierzątko jeszcze potrafi tak tryskać wodą wysoko?
2: Słoń.
0: Słoń.
1: Słoń, bo masz
0: prąd. Pięknie, tak. Tak jest. Tak się może chłodzić. Czasami jak odwiedzamy słonie w zoo, to słonie tak ochładzają turystów. Znienacka ciach na nich wodą. Gratuluję Państwu, tak. Wysyłamy niespodziankę do Łodzi, tak?
1: Tak, bardzo dziękujemy.
0: Ja dziękuję serdecznie, a chcecie kogoś pozdrowić?
1: Kalina, pozdrawiasz? Pozdrawiasz?
2: Tak.
1: Głośno.
2: Mamę, brata,
1: no i kogo jeszcze?
2: Babcię, całe polskie,
0: Boga, Adesa
1: i Kamikasia. No, ja dołączam się do tych życzeń i życzę Państwu dobrego dnia.
0: I my życzymy wszystkiego dobrego. No i odpoczynku. Uciekajcie tam przed tymi upałami. Bo nie ma wyjścia. 40 stopni. To już jest konkret. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

piosenka Brescia Golec i no to co, że mam piegi na nosie. Bardzo lubię tą piosenkę. 15 minut zostało do godziny 8. Obiecałam, że będzie biletowa niespodzianka. Bardzo proszę. Teatr Lalek Gulliver, który świętował niedawno swój jubileusz. 80 lat Teatru Gulliver. Kawał historii i wiele pięknych spektakli. Na pewno niektóre z nich znacie. Wiem, że ten teatr lubią nie tylko mieszkańcy Mokotowa, więc zapraszamy gorąco wszystkich. Pierwszy weekend wakacji, jeżeli chcecie spędzić w teatrze przy ulicy Różanej, a konkretnie niedziela, godzina 16, to jest ten moment, to szybciutko proszę do nas telefonować. Ja jeszcze kilka słów powiem a propos tego, jaki to spektakl i do kogo jest adresowany, bo to ważne informacje. Spektakl zatytułowany Pan Aparat, ostatnie zdjęcie. Co to za historia? Historia dotyczy Alutki i jej mamy. Mama Alutki zapisuje swoją córkę na wszelkie możliwe konkursy piękności. Wszystkie. Z dużą starannością dba o wygląd córki, o dietę. No i przed obiektywem Alutka trochę się zmienia, bo pewnie domyślacie się, że ma specjalną kreację, ma makijaż, upięte włosy. Ale przychodzi taki moment, że aparat się buntuje i odmawia współpracy. I co wtedy? No, rzeczywistość Alutki też się trochę zmienia. Może wreszcie zjeść malinowe lody i trochę odetchnąć i stać się po prostu małą Alutką, a nie Alutką, która jest prawie dorosłą kobietą w obiektywie aparatu. To spotkanie Alutki i pana aparata, moi drodzy, staje się początkiem pięknej przyjaźni, ale też drogą ku odkrywaniu marzeń. Sztuka Darii Sobik w reżyserii Pameli Leończyk, czyli opowieść o świecie, w którym wizerunek stał się nadrzędną wartością, a czasami relacje przez to schodzą na dalszy plan. I co wy na to, żeby wybrać się na taki spektakl i poznać Alutkę i spróbować po swojemu odczytać tę historię? 22 645 20 55. Zapraszam gorąco do telefonowania, a w zamian za

podwójne zaproszenie. Poproszę o opowieść o najpiękniejszej fontannie. Możecie ją sobie wyobrazić, jakby wyglądała. 22 645 20 55, numer telefonu do studia, a zaproszenie jest na 28 czerwca na godzinę 16 do warszawskiego Teatru Lalek Gulliver.

0: Krzyś chciałby się wybrać do teatru. Zgadza się, Krzysiu?
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę. Jak by wyglądała ta najciekawsza fontanna na świecie? Jakbyś był projektantem?
1: Na pewno by grała.
0: Aha.
1: Świeciła się i może się obracała.
0: No pięknie.
1: A jaki... Była zrobiona z takiego ładnego, błyszczącego materiału.
0: A jaki miałaby kształt?
1: Może na przykład takiej... takie małe jeziorko.
0: Aha.
1: Wybudowane z muru. I jeszcze fontanna z muru, taki jakiś kształt, ale nie wiem jak.
0: Bardzo mi się to podoba. A jakie kolory? Jakimi kolorami by świeciła? Jakie lubisz najbardziej?
1: Chyba tak po prostu, różnymi kolorami.
0: Mhm, czyli to by się zmieniało.
1: Tak.
0: Mhm, to troszkę jak te nasze fontanny multimedialne w Warszawie na przykład. A muzyka?
1: A muzyka taka spokojna.
0: Mhm, czyli takie kojące dźwięki. Oj, chciałabym sobie usiąść przy takiej fontannie. Mam nadzieję, że może słucha nas teraz jakiś projektant, który będzie chciał taką właśnie fontannę stworzyć. No albo jak dorośniesz i ty będziesz

0: miał taki pomysł, to może wcielisz w życie. Wiesz już, kim chciałbyś być, Krzysiu, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie wiem.
0: Jeszcze nie. O, jeszcze masz dużo, dużo czasu. Zapraszamy cię serdecznie do teatru. Bardzo ci dziękuję za tą wizję i za tą opowieść. I krasnoludki też ci dziękują. A ty lubisz fontanny?
1: Tak.
0: A gdzieś w pobliżu twojego domu jest jakaś ciekawa fontanna?
1: Niestety nie.
0: Nie ma. Mhm. No to mam nadzieję, że może w tym wakacyjnym czasie trafisz na taką, która cię zachwyci. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Zapraszamy do teatru Gulliver. Jeśli chcesz kogoś pozdrowić, to oczywiście możesz. Bardzo proszę.
1: Mamę, tatę, babcię, dziadka, drugą babcię, moją całą grupę i panie z mojej grupy.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Jeszcze mojego drugiego dziadka.
0: Och, dobrze. Pozdrawiamy.
1: I tego, który już nie żyje.
0: Pozdrawiamy wszystkich, o których sobie ciepło myślisz. Serdecznie ci dziękuję za telefon, jeszcze raz za tą piękną opowieść. No i życzę ci dobrego dnia i też dobrego czasu w teatrze. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.

nasz czas i jakże charakterystyczny głos Natalii Kukulskiej. 4 minuty do godziny 8. Dziś środa, a my powolutku w Polskim Radiu Dzieciom przygotowujemy się nie tylko do zakończenia roku szkolnego, ale przede wszystkim do powitania wakacji. Oj, witać będziemy już w piątek w poranku i będziemy kontynuować świętowanie w weekend na północy w Słowińskim Parku Narodowym Marta Powałowska, a w Krakowie na Łące Wesoła Martyna Chudarska. Zapraszam bardzo serdecznie na Festiwal Miłosza, który w tym roku wyruszył w bardzo ciekawym kierunku, bo jest już nie tylko propozycją dla dorosłych, ale także dla dzieci. W weekend, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę na krakowskiej Łące na Wesołej zadebiutuje przystanek Młody Miłosz. To jest nowe pasmo dla dzieci i młodzieży, więc w pięknym, spokojnym, zielonym miejscu w centrum Krakowa.

Owa. Będziemy czytać poezję, bawić się, rozmawiać, przygotowywać farby ze szpinaku i borówek, leżeć w hamaku, słuchać słuchowisk z gramofonu, haftować, harcować. Jestem przekonana, że bardzo dobrze się bawić, a ja na dodatek będę prowadzić audycję. Od godziny 10 do godziny 12, więc zapraszam Was bardzo serdecznie, bo oczywiście w audycji, w naszym studiu plenerowym jest miejsce dla każdego, nie tylko dla tych wspaniałych autorów, którzy pędzą do Krakowa, wśród nich m.in. Mania Strzelecka, pani Anna Onichimowska, Daniel de la Tour i wiele innych, pani Joanna Olech między innymi, wspaniała pan Łapiński ze swoim dzikiem, dzikusem i Agnieszka Wolny-Hamkało. Także ta lista wspaniałych twórców jest długa, ale dla Was też jest miejsce, więc czekam na Was między 10 a 12 w sobotę i w niedzielę. No a potem to już będziemy szaleć, między innymi z ptaszkami, z takim zespołem Ptaszkowie Śpiewali, który też dobrze znacie z anteny Polskiego Radia Dzieciom. I będą warsztaty teatralne przygotowane przez Teatr Groteska i spacery dźwiękowe po łące i poetycki mecz w badmintona. No i jestem bardzo ciekawa, kto wygra. Zapraszam serdecznie, Łąka na Wesołej, sobota i niedziela. Wejście od ulicy Kopernika lub ulicy Grzegórzeckiej, Kraków, a wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej Polskiego Radia Dzieciom pod hasłem Przystanek Młody Miłosz oraz w mediach społecznościowych. Wystarczy wpisać hasło.

0: Autopromocja.
1: Nudzi mi się.
2: Nie mogę zasnąć.
1: Mogę się jeszcze pobawić?
3: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
2: A kto z nami czyta?
1: Ja.
2: Ja.
3: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od godziny 18:00. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: A 24 czerwca na poranek zapraszają Martyna Huderska i Ania Janczyk. Minęła 8:00.

Dziś w poranku Polskiego Radia Dzieciom rozmowy o fontannach, o zdobie parków, placów, skwerów. Latem to miejsca, które przyciągają chłodem. Czy zawsze tak było? Wiemy, że nie. W dawnych czasach fontanny miały inne zastosowanie. Miano tej najsłynniejszej fontanny na świecie zyskała rzymska fontanna di Trevi. To pewnie za sprawą filmu Federico Felliniego, ale jest też wiele innych znanych fontan, na przykład ta magiczna w Barcelonie, warszawska w Paryżu, taka wyjątkowa fontanna na Jeziorze Genewskim, albo 61-centymetrowy chłopiec w Brukseli. No to taka miniaturka w zasadzie w porównaniu ze 150 fontannami pod Petersburgiem. Ale mamy też nasze słynne fontanny, na przykład w Ogrodzie Saskim w Warszawie, albo wspaniały Neptun w Gdańsku. O tych warszawskich fontannach dzisiaj w poranku będzie opowiadała Hanka Warszawianka, która Warszawę zna jak nikt. Więc jeżeli będziecie chcieli z nią porozmawiać, to można będzie oczywiście, jak zawsze, zadzwonić. A jeżeli was coś już teraz trapi, jakieś pytanie, a już za momencik przekroczycie próg szkoły czy przedszkola i nie będzie można tego pytania zadać osobiście, to można do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Gdybyście chcieli pobawić w projektantów fontan, to oczywiście zapraszam także do tworzenia takich rysunków i przesyłania nam zdjęć na adres dzieci@polskieradio.pl, a może macie w swoich zbiorach filmiki albo zdjęcia fontan, na przykład z wakacyjnych podróży. Ja mam całkiem sporo i tak sobie dzisiaj uświadomiłam o poranku, że najwięcej chyba filmów związanych właśnie z Barceloną i z pięknymi, kolorowymi fontannami, które wprawdzie nie wydają dźwięków, ale rzeczywiście tryskają bardzo, bardzo wysoko i mają no chyba wszystkie kolory świata. Więc to jest też jedna z moich ulubionych fontan, chociaż akurat tej fontanny di Trevi, najbardziej znanej, najsłynniejszej, w Rzymie nie widziałam. Więc jeżeli wy chcecie opowiedzieć o tej waszej ulubionej, albo o takiej, którą chcielibyście zaprojektować, to oczywiście zapraszam was bardzo serdecznie do snucia takich opowieści. 3000 lat przed naszą erą w starożytnej Mezopotamii. Wiecie, że ludzie

chcieli ozdabiać swoje tereny i przy okazji też chłodzić się fontannami. I wtedy wykonywano je z kamienia, z marmuru. Były też takie maleńkie fontanny, pięknie zdobione, umiejscowione na przykład na wewnętrznych dziedzińcach, a czasami nawet w domach. W Rzymie podobno już w czasach naszej ery odkryto aż 39 monumentalnych fontan zasilanych z akweduktów. Co ciekawe, są też różne typy fontan. Na przykład taka arabska fontanna nie wybija wody gdzieś wysoko w powietrze. Ta woda nie rozbija lustra wody, tylko ścieka delikatnie po elementach fontanny samej rzeźby. Takie fontanny bardzo często widujemy w otoczeniu kościelnym. Można je zobaczyć na przykład w Krakowie przy kościele podgórskim. Typ europejski z kolei to są te wszystkie parki fontannowe. To jest fontanna, która wybija pod ciśnieniem wodę, o tym mówiliśmy, i ta woda wyskakuje wysoko, wysoko w powietrze i wraca, rozbijając lustro wody, i wtedy tworzy taki orzeźwiający wachlarz. No bez wątpienia fontanny są elementem miasta, nie tylko ciekawym wizualnie, ale też bardzo potrzebnym. Dlaczego są tak potrzebne? No to o tym między innymi także porozmawiamy z naszą gościnią, bo Hanka Warszawianka powolutku zbliża się do studia Polskiego Radia Dzieciom. Jeszcze raz przypomnę drogi kontaktu z nami 22 645 20 55 i dzieci@polskieradio.pl.

0: na rowerze, pędziła do nas jak strzała. Hanka Warszawianka, dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Jaka pogoda na jazdę na rowerze? Wiatr ci rozwiewał włosy, czy
1: jeszcze?
0: Tak,
1: jeszcze doskonało.
0: Ach, jeszcze tak.
1: O 8 z minutami.
0: No bo mamy 8:11 teraz, tak? A potem to już trzeba się będzie chronić.
1: Tak, na razie jeszcze jest świetnie, do 9 można jechać i nas słuchać na przykład.
0: O,
1: to
0: koniecznie.
1: Jest miks doskonały.
0: Prawda?
1: Świetna pogoda.
0: No i można sobie też przycupnąć gdzieś jeszcze o tej porze przy fontannie na przykład.
1: Właśnie.
0: Może być bardzo
1: fontanny
0: przyjemnie.
1: To dzisiaj najlepsze miejsce w całej Europie.
0: Zdecydowanie. Sprawdzałyśmy z Anią pogodę i to nie tylko nas, te upały nękają. Rzeczywiście skąpana w słońcu jest cała Europa. I nawet trochę zaczyna to niektórym przeszkadzać. No ale 40 stopni, no to
1: a potem przypomnimy sobie, że 2 tygodnie temu było czasami 6.
0: Prawda?
1: I od razu robi się chłodniej.
0: Tak, tak, to można wracać.
1: Kwestia podejrzenia, spojrzenia.
0: Można wracać wspomnieniami. Bardzo się cieszę, że jesteś.
1: Ja się cieszę,
0: moi drodzy, z Hanką Warszawianką warto poznawać Warszawę, bo

0: ona pokazuje nam stolicę od zupełnie innej, takiej nietypowej strony. Dzisiaj wędrujemy szlakiem fontan. Tak naprawdę to o konkretnych fontannach jeszcze nie mówiliśmy warszawskich, tylko skupiliśmy się troszkę na tych technicznych aspektach, no i na tym, kiedy pojawiły się pierwsze fontanny, jak one wyglądały, a to były tak odległe czasy, że nikt się nie spodziewał. 3000 lat temu, no proszę, cieszą nas po dziś dzień, chociaż się trochę pozmieniały. Masz swoją ulubioną?
1: Tak.
0: Która to fontanna?
1: Ulubiona jest ta, przez którą można przejść. No bo czyli tak, fontanna, której dysze ukryte są pod płytami chodnika. Ona jest też tak dyskretna, że jeśli jedzie się wokół budynku biurowego Metropolitan na Placu Piłsudskiego, to w ogóle jej przecież nie widać, trzeba wejść na dziedziniec i czasami dalej jeszcze to nie wystarcza, a potem przechodzimy środkiem i nagle okazuje się, że ona jest po prostu wokół nas. I to jest coś, co w tej chwili ten budynek jest akurat w remoncie, bo już ma kilkanaście lat, więc czas się zająć utrzymaniem i mamy nadzieję, że ona tam dalej pozostanie. Ale to jest coś, co rzeczywiście potrafi wywołać efekt wow, a czasami wow!
0: Zaskoczenia.
1: Horrendy! Jak to ja w środku? I nawet poważne wydawałoby się osoby, które są tam przeze mnie zabierane, to jak już przechodzimy, ja idę zawsze pewnie środkiem, wiedząc, że no jak poleje, to znaczy, że świetnie, ochłodzę się i za chwilę przecież wyschniemy. I ludzie się tak najpierw krępują, a potem pewniej w tych garniturkach. Czasami potem rzeczywiście okazuje się, że o, nie trafili z tym przejściem i właśnie zostali oblani. I po 3 sekundach okazuje się, że to jednak nie było takie złe i dziecinne. Można dalej się w ten sposób przechadzać po mieście. Także fontanna, której nie widać, którą czasami można tylko dostrzec, jest moją ulubioną.
0: Ale masz rację, że to jest coś takiego w fontannach, że one uruchamiają w nas taką dziecięcość i taką chęć zabawy i lekkiego szaleństwa. No i myślę, że rzeczywiście coś tam się przełamuje w tych bardzo poważnych panach w garniturach, jak woda ich trochę pochlapie.
1: Te warszawskie fontanny są też o tyle specyficzne, że my tego na co dzień w ogóle nie zauważamy, ale tak naprawdę nasze fontanny są bardzo trudno dostępne. To znaczy, co z tego, że stoi na środku parku?
0: Nie
1: można tam
0: przecież.
1: Myślę o ogrodzie saskim.
0: Się pochlapać.
1: Nie da się do niej podejść. Tymczasem, nie mówię już o Rzymie, gdzie po prostu amatorzy kąpieli co i raz są wyławiani, a tłumy po prostu wiwatują, szaleją, albo myślę sobie, no nie. Czemu ja na to nie wpadłem? Natomiast tych warszawskich, wbrew pozorom, no to tylko w tej właśnie w Metropolitanie oraz w Parku Fontan możemy po prostu się pochlapać i tej wody dotknąć. A w Bazylei to nie jest tak strasznie daleko. Fontanna Tengelego, która po prostu wygląda jak zbiorowisko recyklingowanych przedmiotów, które kiedyś miały bardzo poważne zastosowanie, a teraz po prostu ruszają się. Ludzie czekają, czy one teraz nas pochlapią, czy nie, czy jeszcze tylko zdjęcie zrobimy bezpiecznie. I patrzenie na to i w zasadzie i tej wody można dotknąć. Tam faktycznie siedzi się jest niecka i w związku z tym mamy kontakt rzeczywiście z tą wodą i to samo jest w fontannie Strawińskiego, też tego samego autora w Paryżu. Także my nawet nie widzimy, jak te warszawskie fontanny są do podziwiania, a nie do zabawy.
0: To jest
1: przedziwne, ale tylko właśnie jak skonfrontujemy z innymi miastami, że ojej, tam się można pochlapać, można włożyć rękę, zanurzyć, a te nasze są do podziwiania, do oglądania.
0: Jest dużo takich artykułów też w internecie, służb miejskich, takich bardzo poważnych urzędów, że tam nie wolno pić wody to absolutnie, ale w ogóle zanurzyć łapki ani nogi, nie, bo tutaj jakieś zagrożenie epidemiologiczne albo jakieś inne.
1: To jest podejście właśnie zaskakujące. Mnie to szczerze mówiąc zaskakuje, dlatego że miasta, w których wodę da się pić z fontan, to mogą być takie fontanny po prostu fontanienki, źródełka.
0: Takie źródełka, a tych źródełek troszkę jest, prawda? No ale
1: tak,
0: właśnie, no może

0: bardziej.
1: Tak, ale na przykład
0: zagospodarowanej przestrzeniach.
1: To jest, ostatnio przechodziłam przez pole Mokotowskie i była informacja, że poidełek jest już 25. W całym mieście? Nowych poidełek? Ojejku, 25? Halo, tutaj mieszka prawie 3 miliony ludzi. 25 poidełek mamy. No świetnie, bardzo się cieszymy, czekamy na 25 tysięcy kolejnych.
0: Myślałam, że powiesz, że 25 na polu Mokotowskim.
1: Nie. No właśnie nie, w całej Warszawie podobno, ale więc tutaj też możemy właśnie rozróżnić te wielkie fontanny i fontanienki, ale te źródełka, one dodają kolorytu, one po prostu też tak naprawdę sprawiają, że ta woda przez miasto płynie i my się stajemy po prostu jakoś tam częścią całego tego ekosystemu, a nie tylko siedzimy na widowni. To jest właśnie park fontan. Siedzimy i je podziwiamy.
0: O, a serce rety. Aż się wyrywa i ciałko, żeby tam powiedzieć.
1: Proszę bardzo, można po Curychu się przejść i na każdym placyku ludzie po prostu ręce moczą, myją winogrona. W tych fontannach po prostu życie toczy się. Więc, a woda pitna. Oczywiście woda pitna można sobie nabrać. To nie muszą być staroświeckie i starodawne wodozbiory, czy te zdroje. Są też całkiem takie nowoczesne, czy całkiem współczesne, z ptaszkami, które przysiadły. Metalowe ptaszki. To po prostu takie też mrugnięcie okiem, bo nie zawsze trzeba być super poważnym. Także możemy porozmawiać o fontannach do podziwiania. Te warszawskie takie były. Była jedna bardzo użytkowa, ale ona była bardzo dawno i w przestrzeni zamkniętej.
0: Czyli i tak byśmy nie skorzystali.
1: Nie, ale ci, którzy skorzystali, mieli dużo radości, bo płynęło z niej wino.
0: Poważnie? Była taka fontanna w Warszawie?
1: A pewnie, była taka fontanna, ale mówię, na terenie zamkniętym. Aha, na terenie zamkniętym,
0: a to
1: w
0: może
1: pałacu,
0: i lepiej, że nie wszyscy mieli dostęp.
1: W pałacu Kazanowskiego była taka fontanna, tam dzisiaj budynek cały czas stoi, pozostałości tej struktury XVII-wiecznej sprzed 400 lat nadal tam są. Akurat mieszkańcy tego obecni, tego budynku, nie korzystają z dawnej fontanny. Tam jest dzisiaj Caritas, tam jest hospicjum, to jest na Rogu Bednarskiej i Krakowskiego Przedmieścia, ale pałac opisany już w pierwszym przewodniku po Warszawie XVII-wiecznym, więc wiemy, że ona wielkiej przyjemności użytkowników służyła. Była i taka.
0: Mogłaby być taka fontanna, jak na przykład w Akademii Pana Kleksa. Pamiętam, że było takie drzewo, ale z niego chyba wypływała oranżada.
1: O, to też cieszyłoby się na pewno dużym powodzeniem.
0: Znaczy oranżada jest taka klejąca też, to w sumie potem
1: to trzeba
0: by
1: ją
0: skoczyć
1: szybko,
0: do innej fontanny.
1: Szybko by ją trzeba wypić po prostu, trzeba by ją zlizywać. To też nie musi być takie nieprzyjemne. Nie, nie. Apelujemy o budżet obywatelski, może w końcu też posłużyć jakiejś frajdzie dziecięcej fontanny z oranżadą.
0: Tak, ale mieszkańcy przecież mogą zgłaszać projekty.
1: No właśnie, właśnie tu trzeba tylko pytanie, czy trzech małych mieszkańców, którzy łącznie mają lat 18, mogą złożyć projekt.
0: Ale w dzieciach jest taka moc i taka siła, jakbyście połączyli te siły. To kto wie, może taka
1: powołaby się na Akademię Pana Kleksa.
0: Fontanna z oranżadą.
1: I
0: dokładnie.
1: Właśnie.
0: Mamy kierunek.
1: Choćby czasami mogłaby stanąć, pewnie.
0: Tak. Do rozmowy na temat fontan, rozmaitych jak słyszycie, wrócimy zaraz po krótkiej piosence. Gdybyście chcieli przyłączyć się do naszej rozmowy, może macie jakiś zaskakujący pomysł, to chętnie wysłuchamy. 22 645 20 55.

0: 23,5 minuty po godzinie 8 wracamy do rozmowy dotyczącej fontan. Hanka Warszawianka dzisiaj nas po Warszawie oprowadza. To już wiemy, jaka fontanna jest twoją ulubioną. Apelujemy o to, żeby więcej było takich fontan, przy których możemy się schłodzić, a które nie tylko możemy podziwiać. A w tej warszawskiej przestrzeni w dawnych czasach było dużo takich obiektów.
1: O jakich dawnych czasach mówimy? No, jak właśnie, daleko sięgamy?
0: No jak tutaj sięgnąć? No tak jakbyśmy się cofnęli o 100 lat na przykład.
1: To już tak. To już troszkę ich będzie. Ten najbardziej spektakularny przykład, już wspomniany, on będzie powracał, dlatego że jest po prostu najbardziej widowiskowy i widoczny, czyli fontanna w Ogrodzie Saskim. Fontanna, która zasypia na zimę, bo taki mamy klimat, ale za to latem, za to kiedy jest ciepło, wygląda rzeczywiście przepięknie. Dzisiaj prezentuje się ta sama, ale inaczej, bo nie ma Pałacu Saskiego, więc jest tylko ten fragment, ale to też daje piękne, ona jest pięknym tłem dla grobu nieznanego żołnierza, bo po prostu od razu też wciąga tych, którzy przychodzą, czy na wartę, a zawsze o pełnej godzinie, dla tych, którzy nie byli, można przyjść dzień i noc. Więc są ludzie, którzy przychodzą tylko na grób nieznanego żołnierza i potem nagle widzą fontannę i już ich ciągnie, już zdjęcia się zaczynają w tamtą stronę przesuwać. Potem ktoś sobie przypomina, że ona zagrała w Tylko mnie kochaj. Ojej, tak, to ona, spotkali się, czy się nie spotkali. I ta fontanna rzeczywiście jest może najbardziej znana, ponieważ mamy niezliczone zdjęcia, dlatego że tu po prostu promenowało się, czyli spacerowało się z dzieckiem, jak było się Boną. Tutaj rodzice z dziećmi nie chodzili. Albo z narzeczonym, albo z dziewczyną, albo z koleżankami ze szkoły. Maria Skłodowska, jeszcze Niekiri, też chodziła tędy właśnie. Także ta fontanna rzeczywiście jest może najbardziej warszawska, ale ona wcale nie powstała po to, żeby chłodzić warszawiaków i dawać im przyjemne odczucia artystyczne czy estetyczne. To jest fontanna propagandowa.
0: To było wytłumaczyć?
1: Już mówię, to była bardzo to ciekawa sytuacja, bo coś PR-owego, akcja PR-owa została nam... 180 lat później wciąż jeszcze możemy z niej korzystać i to bardzo cieszymy się, że ona się zadziała. O co chodzi? W połowie XVIII wieku, kiedy do części warszawskich domów doprowadzono bieżącą wodę, miasto postanowiło pochwalić się tym, że teraz już ta woda płynie, teraz już każdy może umyć się, pić na wodę fotomontaż, wcale nie każdy, to nie było aż tak powszechne. Natomiast miasto ufundowało kilka wodotrysków, wodozbiorów też i fontan właśnie. I najbardziej efektowna, może dlatego, że taka lokalizacja, była właśnie ta fontanna w Ogrodzie Saskim, ale ich było więcej przecież. Mówię, że najbardziej efektowna. Przecież była fontanna wokół kolumny

0: Zygmunta. Była fontanna na rynku Starego Miasta. Syrenka.
1: No i nie ma tych fontan.
0: Nie ma. Była fontanna na Placu Teatralnym. To są te, które powstały w tym samym momencie, żeby teraz, skoro już skanalizowaliśmy Warszawę, to żeby też w przestrzeni miasta ta woda gdzieś płynąca

0: I ta pod kolumną Zygmunta, tam z kolei trytony pluły wodą, ale teraz tak sobie myślę, one były dostępne. One były dużo bardziej na wyciągnięcie ręki niż ta piękna, efektowna, żeby nie powiedzieć efekciarska, ale i taka troszeczkę onieśmielająca fontanna w ogrodzie Saskim, bo ona służy właśnie do podziwiania. Ona na zdjęciach prezentuje się przepięknie. Ale czy ktoś tam kiedyś widział po prostu wesoło baraszkujące dzieciaki albo dorosłych, którzy postanowili wrócić do czasu dziecięcego? No nie, no ona po prostu jest do podziwiania. Była jeszcze na placu teatralnym, też nieistniejąca. No i jest jeszcze jedna, która będzie się przez miasto przemieszczała. Ale może o niej powiemy za chwilę. Może jeszcze przy tym ogrodzie Saskim i tych właśnie pochwalnych dla władz miasta, które tak dobrze o nas zadbały w połowie XVIII, XIX wieku, postawiły te fontanny. Były też źródełka. Były też źródełka w tym samym momencie przygotowane, czy opatrzone jakimiś tabliczkami, czy po prostu kraniki powyciskano, umieszczono w ścianach, żeby dało się z tej wody rzeczywiście nabrać, skorzystać. I tutaj takim najbardziej uczęszczanym, i on do tej pory, tam jeszcze data XIX-wieczna się znajduje, zdrojem będzie ten na ulicy Oboźnej. Kiedy idzie się z dołu z Biblioteki Uniwersyteckiej na górę do bocznej bramy uniwerku, to tam jest jeszcze właśnie ta kaniecka i zdrój, który był już w czasach, kiedy na Powiśle dla przyjemności nie chodziło się. Bo na Powiślu było biednie, na Powiślu było śmierdząco, bo były fabryki, mieszkała biedota, której trzeba było pomagać i tylko w tej sprawie bohaterowie lalki ewentualnie w drodze wyjątku, żeby dobrze poczuć się, sprawiali przyjemność tym biedakom i troszczyli się czasami tam się do nich zapuszczając, ale to z ich frajdą nie łączyło się zupełnie. Także dzisiaj Powiśle jest zupełnie czymś innym, ma charakter rozrywkowo-akademicki.
1: Nie, natomiast, no zmieniło nam się pięknie.
0: Natomiast to źródełko właśnie, to jest taki świadek, który może bardzo dużo opowiedzieć, co tutaj się wcześniej działo, kto je mijał, kto może z niego korzystał. Tutaj radykalnie się to faktycznie zmieniło. To też jest dosyć dobrze udokumentowane na zdjęciach, to źródełko akurat, chociaż w porównaniu oczywiście z taką efektowną bardzo strukturą w Ogrodzie Saskim, to tutaj to jest kropla w morzu, bo to jest po prostu dużo skromniejsze źródło. Natomiast tak, coś takiego też warto, żeby też zauważać, bo one może są bardziej po prostu, może u nas to tak ma być, że te źródełka są bardziej użytkowe, a fontanny, na fontanny to czekamy.
1: Tak?
0: W tej chwili fontanny przecież to zważywszy na to, że z wodą robi się kłopot, no to też już myślę, że fontanny przejdą do kategorii dóbr ekskluzywnych, bo po co podziwiać i chlapać się, jeżeli tej wody cały czas jest za mało, więc to o tym też musimy pamiętać. Tutaj też można chyba wspomnieć o takich miejscach, które klasycznymi fontannami może nie są, a jednak ta woda tam jest i jest bardzo ważna, na przykład pod Syreną przy Wiśle. Tam przecież...
1: O, lubimy to miejsce.
0: Ona ma wypływać właśnie, ona ma pływać w wodzie, jasna sprawa. Skoro już ma ogon i płetwy, to dobrze,
1: jest
0: żeby to...
1: Jest to uzasadnione.
0: Oczywiście, to jest jej miejsce. I w związku z tym tutaj też Taniecka jest... Wody w niej teraz nie ma, już od dawna, natomiast tutaj też pomysł był jeszcze dziwniejszy na tę Syrenę, bo ona, taki był plan, miała wypływać z Wisły.

0: To znaczy, ten pomnik miał się znajdować na rzece. Aha. Nie wzdłuż, nie tak jak dzisiaj na brzegu stać, tylko ona miała wypływać z nurtu gdzieś tak w połowie szerokości. Czy to by było wygodne? Ja teraz tak sobie myślę o żegludze warszawskiej. No trzeba by po prostu chyba ją omijać, nie ma innego wyjścia. I tam rzeczywiście pomysł był taki, żeby dyszę zamontować w ogóle w nurcie, żeby ona była wyżej i jeszcze do niej ponad taflę wody taki strumień pociągnąć, żeby wyglądało, jakby po prostu wyskakiwała z wody.
1: Jakby kąpała się w wiśle.
0: Tak, także to mogło być jeszcze bardziej efektowne, jeszcze bardziej spektakularne, ale stawiano ją w momencie, kiedy już naprawdę potrzebowała nas bronić, bo to był sierpień 1939 roku, także już na takie fanaberie, jak nurzanie się w Dnie Wisły, to nie było czasu. Dobrze, że w ogóle stanęło, ale też w kategorii właśnie tych takich wodnych akcentów warszawskich na pewno tę syrenkę trzeba też uwzględnić.
1: No piękne opowieści. Trochę mnie zmartwiłaś tym...
0: Brakiem wody.
1: Tak. I brakiem wody.
0: Brak wody jest straszny.
1: I tym, bo my że nawet... tylko to podziwianie nam w zasadzie w Warszawie zostaje.
0: Nie. Zaraz znajdziemy na pewno jakąś, do której możemy włożyć paluchy.
1: Wyjść po poranku i prosto.
0: Tak, możemy zanurzyć stopę. Teraz prosimy, żeby Straż Miejska wyłączyła radioodbiorniki. My będziemy rozmawiać, gdzie można zanurzyć stopę i rękę i w ogóle, a Straż zapraszamy na śniadanie.
1: Tak. Proszę sobie zrobić kawę, a my wracamy zaraz po piosence. I można zrobić sobie też naleśniki. Zaraz będzie przepis od babci Niny.

0: Hanka Warszawianka dzisiaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom. W poranku.
1: Jestem. Z przyjemnością.
0: Straż Miejska poszła zrobić sobie kawę. A my? Gdzie się wybierzemy? Dokąd? Żeby zanurzyć łapkę w tym opale?
1: Wyjdziemy sobie z metra Ratusz Arsenał.
0: Aha, to wiem. Dobrze, zamykam oczy, już się przenoszę w to miejsce.
1: I idziemy pod kino Muranów.
0: A, no przecież.
1: I tam jest fontanna, która przeszła długą drogę. Ponieważ była całkiem gdzie indziej, potem też była gdzie indziej, potem była wreszcie tu.
0: To nie jest tak łatwo przenieść fontannę.
1: Nie, nie, ta fontanna miała perypetie niebywałe, gdzie stawała, tam coś się działo. Ona właśnie, ona po prostu przyciągała różne wydarzenia. Teraz dopiero sobie to uświadomiłam.
0: Teraz tak było. Przyciąga.
1: Zaczynamy w takim razie jej opowieść. Jej życie niedaleko fontanny Winnej. Fontanna z winem była na rogu Bednarskiej i Krakowskiego Przedmieścia, ale w środku, w pałacu. A ta fontanna, na której malcy łowią ryby. To jest fontanna, która właśnie taki przekaz dla nas ma. Znajdowała się przed kościołem stojącym obok Pałacu Prezydenckiego, kościół seminaryjny. Nie chcę powiedzieć, co tam teraz jest, no bo właśnie to jest to wydarzenie, które ją stąd wyrzuciło. Dzisiaj mamy tutaj skwer Hoovera oraz pomnik Adama Mickiewicza. No i właśnie Adam Mickiewicz zastąpił tych chłopców małych, bo ta fontanna była też częścią tego systemu, kiedy miasto chwali się, że już woda płynie. I właśnie przy Krakowskim Przedmieściu to miejsce wyglądało też wtedy bardzo inaczej niż teraz, bo nie tylko nie ma jeszcze Adama Mickiewicza, tam jeszcze jest ciąg kamienic. Tam są kamienice, które dzisiaj skwer Hoovera zajmowały. I tutaj się tworzy takie wąskie krakowskie przedmieście i dopiero później robi się trochę szerzej. Te kamienice zostały zniszczone, kiedy warszawiacy znowu się burzyli przeciwko zaborcy. Kolejne powstanie styczniowe. Zaborca widzi, że tam jest tyle uliczek, tyle przejść, tyle możliwości ucieczki, że to po prostu trzeba splantować, trzeba wyrównać te kamienice, zniszczyć, żeby nie mogli się ukryć jacyś potencjalni zamachowcy z biedzy. Trzeba po prostu zrobić z tym porządek. Można to sobie teraz przełożyć na te kraje, w których mieszkańcy nie są dobrze traktowani przez swoje władze, kraje totalitarne, i tam często właśnie takie wielkie przestrzenie, ogromne place, bo po prostu łatwiej zapanować nad tłumem, on się nie ma gdzie ukryć. I tutaj najpierw kamienice rozebrane, stoi fontanna nasza z chłopcami. Taka sytuacja trwa do końca wieku XIX, kiedy Adam Mickiewicz zostanie uhonorowany w mieście, do którego nigdy nie dotarł. Ci, którzy mieszkają w Warszawie albo byli chociaż raz w Warszawie, mają nad Wieszczem wielką przewagę, jedną przynajmniej. Może nie piszą tak pięknie jeszcze, ale widzieli Warszawę, a on nigdy do Warszawy za życia nie dotarł. No ale za wielkim poetą był, żeby go można było nie honorować w stolicy. I w związku z tym to inicjatywa oddolna. Pomnik Adama Mickiewicza ze składek ufundowany stanął właśnie tam, gdzie wcześniej wspomniana fontanna. I teraz ta fontanna musi gdzieś zostać, no tak, lepiej nie ukryta, bo z fontannami to one jednak frajdę przynoszą, a to ona jest jeszcze na tyle kompaktowa, na tyle taka nieduża, że do niej właśnie, taka bezpretensjonalna, do niej można przysiąść się, można nogę, można rękę zanurzyć, nie onieśmiela, nie ma jakichś po prostu maszkaronów, które nas tam odstraszą,

0: żeby podejść. I dla niej zostanie znalezione miejsce na placu, który nam się dzisiaj mało z fontannami kojarzy, na placu Bankowym. No właśnie. To może być zaskoczeniem, ponieważ gdzie na tym placu może być jeszcze miejsce na fontannę? Otóż plac Bankowy, my jesteśmy pod koniec wieku XIX i to oznacza, że plac Bankowy kończy się Ogrodem Saskim. Nie ma przebicia pomiędzy Królewską a placem Bankowym, czyli ten odcinek, gdzie dzisiaj osiedle za Żelazną Bramą się znajduje. I właśnie z tej strony, tutaj gdzie dzisiaj Marszałkowska wpada w plac Bankowy, tutaj przeniesiona zostanie ta fontanna. Układ przestrzenny tu jest zupełnie wtedy inny. To jest plac o kształcie trójkątnym. Są ulice, których dzisiaj już nie uświadczymy. Także ta fontanna też tutaj, to jest taki moment chwały tej fontanny, bo wtedy pojawia się też już coraz bardziej rozpychająca się nowa technologia, jaką jest fotografia. I w związku z tym to jest plac, który się ładnie prezentuje. Tutaj stoi wielkie ministerstwo, czyli Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, czyli Ministerstwo Finansów, tyle że w tej strukturze rosyjskiej, czyli dzisiejszy ratusz.
1: Aha.
0: I w związku z tym tu obok jest giełda, tu można zostać milionerem, można też bankrutem, można kupić sobie kawałek fabryki dyliżansów na przykład, żeby móc później podróżować. I w związku z tym zaczynają się pojawiać liczne fotografie właśnie tej fontanny z krakowskiego przedmieścia, więc wiemy dokładnie, ona z każdej strony jest obchodzona, obfotografowywana. Wtedy na pewno nikt w niej ręki nie zanurzał, bo to nie były czasy, kiedy rękę z rękawiczki na dworze wyjmowało się nawet w czasie, kiedy było ciepło. Bo
1: byłoby to nie eleganckie.
0: Nie, nawet na lato były futra specjalne. Panie miały futra, wersja zimowa oraz wersja letnia. Także my dzisiaj w ogóle...
1: Futro, wersja letnia?
0: Tak, futro, wersja letnia, jak najbardziej. Nie wiem, jak ono wyglądało. Nie, no wiem, takie ścinki tak naprawdę, ale aha, nazywało się to futrem. We wersji letniej sprzedawane było u Kuśnierza. I ta fontanna stoi na placu Bankowym do czasu, kiedy no jednak trzeba udrożnić ten przejazd. I to jest moment dla Warszawy bardzo dziwny, jak na urbanistyczne jakieś przemiany, dlatego że trwa niemiecka okupacja. Plan jeszcze prezydenta Starzyńskiego przedwojenny stanowi, że tutaj przebijemy przejazd pomiędzy Królewską a placem Bankowym, ale zanim wojna przyszła, to tego nie zdążono zrealizować i to realizują dopiero okupanci, to Niemcy będą to tutaj przebijać. No i ta fontanna nagle jest zawali drogą. Stoi po prostu na środku tej ulicy, która będzie dochodziła i w związku z tym znowu trzeba będzie się nią jakoś zająć i przenieść w kolejne miejsce. No i to kolejne miejsce jeszcze wtedy nie istnieje, dodajmy. Kiedy fontanna musi się usunąć z placu Bankowego, no to jeszcze nie ma ulicy dzisiaj Andersa, po wojnie Marcelego Nowotki. Nie ma tej przestrzeni Muranowa w charakterze, w formach, które dzisiaj znamy, czyli na nasypach. Zabudowa z lat 50. Tam są jeszcze ciaśniutkie, głośne, gwarne ulice, pełne rejwachu. To jest północna dzielnica, gdzie głównie biedota żydowska mieszka. Także fontanna czeka kilka lat i dopiero w to miejsce zostanie przeniesiona, czyli przed kino Muranów, kiedy z powodów historycznych tutaj się ta przestrzeń tak zmieni. I to miejsce, ja myślę, że dla niej jest bardzo przyjemne, ponieważ ludzie wychodzą z metra, ludzie wychodzą z kina,
1: tak. Idzie
0: się, no nie powiem już o tych skazańcach, którzy zostaną przywiezieni do Pałacu Mostowskich, czyli Komendy Stołecznej na przesłuchania, ale też widok mają przyjemny na fontannę z chłopcami, którzy cały czas jakąś rybkę tam na wędce mają. Pamiętam nawet sytuację, kiedy jakiś amator ryb ukradł rybę.
1: Jak
0: było
1: to? Poszu-

0: oszukiwanie. Tak, tak, ale jakiś złodziej.
1: Ale przecież to
0: złodziej.
1: Nie taka prawdziwa ryba. Co mu do głowy wpadło, żeby tak
0: zrobił to, ale nie wiem, złowić. Czy wiem, że dzisiaj już są wszystkie te rybki, także chyba został, albo został ujęty, albo ryba mu nie smakowała, albo po prostu to już jest jakaś, to już jest wnuczek tej ryby pierwszej, która musiała ulec jakiemuś żarłokowi warszawskiemu rybnemu.
1: Czyli to taka najbardziej wędrująca fontanna
0: tak,
1: warszawska.
0: Tak, to jest fontanna
1: tak?
0: wędrująca.
1: Z długą historią. O, i ciekawą bardzo.
0: Można sobie przejść przez Warszawę szlakiem tej właśnie jednej fontanny. Można też i to są...
1: No a tobie zdarza się takie spacery organizować? Szlakiem przez fontan?
0: W lato? Oczywiście. Tak? Wieczorami, bo to wtedy już jest też... Wtedy już jest chłodniej, tak. Można się wybrać pod fontanny, pod Pałac Kultury nawet, jak ktoś bardzo o tym marzy. Tam też są, to są takie troszkę, powiedziałabym, miniaturki tej fontanny z placu, z Ogrodu Saskiego. No i jest jeszcze fontanna, której nie było, ale trafiła na obraz już.
1: Aha.
0: Czy mamy na nią czas? Tak, myślę, że może teraz
1: no
0: o niej
1: króciutko
0: powiem.
1: Króciutko możemy powiedzieć.
0: Otóż najsłynniejszymi obrazami Warszawy są te namalowane przez Wenecjanina Bernarda Bellotta, którego my nazywamy Canalettem. Na jednym z tych obrazów jest przepiękna fontanna głębokaniecka, z której wyskakują konie w różne strony. Ta fontanna wygląda jak ta w Wersalu słynna. No i ona nigdy nie powstała, ale na zlecenie zamawiającego obraz rodziny, która była właścicielami Wilanowa, Canaletto już awansem umieścił coś, co było w planach. On potrafił takie psikusy robić, także można to potraktować jako taki motywujący element, że po prostu...
1: Ale ostatecznie nie zmotywował.
0: Nie, ostatecznie ona nie powstała i to jest też bardzo ciekawe, bo historycy sztuki, no my czasami na podstawie tych próbujemy wywnioskować, skoro to było robione prototypem aparatu fotograficznego, czyli kamera obskura. No to przecież fotografował, a potem składał te kolejne zdjęcia dopiero w pracowni, domalowywał kolory i tak powstawał ten obraz. No i myślimy, no to w takim razie, jak sfotografował, no to nie była żadna fotomorgana, to na pewno tutaj było. I potrafimy się czasami na tym właśnie wyłożyć,
1: ale
0: przejechać.
1: To taki psikus.
0: Ale z drugiej strony, tu się też zdarzyło, to też ten sam przypadek, że w tym samym miejscu jest rząd złotych figur, które myślimy, że też w takim razie, no to chyba Canaletto zrobił tak samo, ich nie było. Po czym historyk sztuki z Uniwersytetu Warszawskiego, to było lat 10 temu, odnajduje te figury faktycznie zrabowane przez Rosjan. Były gdzieś tam pod Petersburgiem, pod którymś z pałaców stały. Także one rzeczywiście, mamy sygnatury, wiadomo, że wyjechały z Wilanowa. No i teraz pytanie, czy nie okaże się za parę lat, że te konie jednak też gdzieś pogalopowały z Wilanowa? My już tutaj odsądziliśmy od czci i wiary właścicieli, że tam absolutnie, że chcieli PR-owo zagrać, że mają taką fontannę jak w Wersalu, bo to miała być miniaturka, a tak naprawdę to wcale tego nie było, tylko chcieli się pochwalić czymś, czego nie ma. Może się okazać, że one jednak przybiegną, te konie, i znowu będzie pięknie i wodnie tam.
1: Hanko, a może ty byś się chciała pochwalić tym, co jest, a myślę o twojej książce.
0: A, o mojej książce.
1: Bo mówimy dużo o Warszawie i wplotłaś teraz bardzo dużo historii i takich fascynujących treści. Może to też dobra lektura na wakacje.
0: O, to jest świetne.
1: I też dla osób, które przyjadą do Warszawy i turystów.
0: To jest nie przewodnik dla turystów i mieszkańców.
1: I mieszkańców, tak.
0: To są
1: opowieści. Ja nie jestem warszawianką i bardzo mnie zawsze ciekawią te twoje historie. Znam tylko ciut Warszawę już ze spacerów od tych 25 lat i właśnie dobrze Muranów i tutaj okolice Starówki, bo po Wiśle też, bo to są takie rejony, po których lubię sobie pospacerować, pozaglądać w różne zakamarki. No, ale ze szczyptą historii, tak wyłuskaną, jak ty potrafisz.
0: Tak, już mówię, jest. Nieprzewodnik dla turystów i mieszkańców, tak się nazywa. I to jest, to są właśnie, to są anegdotki, również o tych, którzy kiedyś ze mną spacerowali.

0: Pali, to teraz mogą się odnaleźć w tej książce, bo tam są opowieści przewodnika o tym, kogo oprowadza, jak ludzie reagują. Zawsze jest jakaś, najpierw jest historia zabawna, śmieszna i wesolutka, a jak ktoś już bardzo chce prawdziwą, poważną, to później w drugiej połowie rozdziału ona będzie, ale to przymrużenie oka jest ważne, kiedy chodzi się po mieście. Tam są też, no, trasy konkretnej to nie będzie, ale przecież fontanny też doczekały się rozdziału. Jak dobrze pamiętam, jest rozdział Uśmiech Warszawy, który traktuje tylko o tej stronie właśnie mniej poważnej naszej natury i naszego miasta. Także to jest dobra lektura, również dlatego, że nie trzeba jej czytać po kolei. Można sobie dowolnie skakać i wybierać rozdział na przykład najkrótszy, albo taki, który, ja wiem też, jaki jest trop tych, którzy są warszawiakami. Zaczynają od sprawdzenia, czy ich dzielnica jest w spisie treści.
1: Aha. Jak jest, to od razu pewnie tam kierują uwagę.
0: Jak jest, idą tam. Tak, to bardzo charakterystyczne, a jak nie ma, to oczywiście opowiadamy, że no w takim razie druga część być może będzie kiedyś potrzebna, skoro Białołęka się rozwinie, czy coś.
1: A wesoła jest?
0: A no właśnie, czy jest wesoła?
1: Jak zajrzysz, to się dowiesz.
0: Jak zajrzysz, wesoła nazwa brzmi nie najgorzej, jak na Uśmiech Warszawy mogłaby się załapać.
1: Nie najgorzej. Ale wesoła. Starą Miłosną, proszę, w przyszłości.
0: I ulicę Dowcip, bo przecież taka we Warszawie też jest. Jest też ulica, której dzieci dały nazwę. Jest
1: jaka?
0: Oczywiście.
1: Która to ulica?
0: Kubusia Puchatka.
1: Kubusia. A Kubusia też mamy w wesołej.
0: No więc
1: Kubusia jest w wielu miejscach i Piotrusia Pana mamy.
0: Otóż kiedy przyjeżdżają ludzie z innych krajów i innych miast, to się strasznie dziwią. Mówię, słuchajcie, za chwilę dzieci. Przejdziemy ulicą, której dzieci dały nazwę. To będzie jakiś bohater dziecięcy. Mówię, kogo typujecie? No i tutaj są od Batmana, przez Myszkę Miki pomysły są. A potem jak docieramy do Kubusia, to mówię, no jasne,
1: Kubuś.
0: Ostatnio nawet był taki pan, który nie znał Kubusia. On był Hindusem i cała reszta grupy, to było 11 osób z jakiegoś banku, jak mu zaczęliśmy tłumaczyć, to znaczy on mówi, jak to, kim jest, ty nie znasz Kubusia, człowieku, ty życia nie znasz, Kuli, jak ty możesz funkcjonować, przecież Kubuś, no jasne, już wszyscy otoczyliśmy miłością, żeby tylko pan z Indii też poznał Kubusia, bo to jest ważna postać każdego dziecięcego życia.
1: No ciekawe, czy pan gość Hindus potem pobiegł do księgarni i poszukał sobie.
0: Liczymy na to.
1: Ciekawa jestem, czy w tym języku jest Kubuś. Czy jest przetłumaczone?
0: Nie wiadomo.
1: Ciekawe.
0: Nie wiemy, ale to jest też przypadek polski, kiedy nam się rzeczywiście Irena Tuwim trafiła i w taki sposób tego Kubusia przełożyła, że małe co nieco do tej pory z nami jest,
1: to jest
0: Kubusia. Także to się rzadko...
1: Dzieciom.
0: Tak, rzadko komu się to taka frajda trafi, że będzie miał tak fenomenalnego tłumacza, który po prostu Kubusia oswoi i myślimy, że no jak to, Kubuś, to przecież wiadomo, że on jest nasz.
1: Przecież wiadomo, prosiaczek. Ja to już nawet wiem, że na Podhalu to jest Miś Kudłocek. No.
0: O, i kłapouchy,
1: tak się pięknie
0: i w ogóle.
1: Nazywa.
0: Także,
1: Hanko,
0: bardzo
1: ci dziękuję. I tak oto zbliżyłyśmy się do godziny 9:00. Poznawajcie Warszawę z Hanką Warszawianką. Bardzo ci dziękuję za tę moc ciekawostek fascynujących. A was zapraszamy do poszukiwania fontan. Proszę ruszać szlakiem. Tam, gdzie można to włożyć w łapkę, no, a tu, gdzie nie można, no to podziwiać. No cóż zrobić. Martyna Huderska, Ania Jączyk, pięknie dziękujemy. I zapraszamy na poranek jutro, punktualnie o 7:00. Pa, pa.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
5: No to tak. Niełatwy masz start i nie chcesz wrócić do gry. Wajana, obryć to w żarty. Weź, no kto jak nie ty?

nie plan, mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch. Luz, bluz, zdejmiemy ten czar. Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

0: Kamyczki, bęty, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.
0: Tak, chcesz ją.

się tak.

Dobry dzień, Polskie Radio Dzieciom.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

0: mnie wziąć pod włos?
1: No mówcie, śmiało.
2: Ten styl, ten cios,
3: ten luz,
2: to stopa.
4: Ja królestwo to dałem wam, a wy tylko fochy tu i tam. Ci poddani okropni są, ktoś zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie!
5: 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan.
6: A wam się nie podoba król?
5: To prawie bunt, serce pęka mi.
6: Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel.
7: Życzeniami chcę żyć od urodzin.

0: miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan! Nie oddam swojej mocy wam! Mikstura czy trik, zakręcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask! Nie chcę sztuczek dla czystego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żałuj!
1: Na czym to ja?
2: A, tak.
0: Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie?

człowiekiem, gdybym był, do Orleanu wtedy bym ruszył zaraz i na trąbce grał, tak jak nikt, po prostu szał. Jak kiedyś Louis Armstrong, Ray Charles i inni też, teraz ja, oni pójdą w cień, kiedy cały świat odkryje mnie solo.

0: No przyznaj, braku sa. Gdy w człowieka znowu zmienią mnie, mogę obiecać, że jak za dawnych dni po królewsku będę żył.
1: Ty masz zamiar się żenić?
0: A tak, będzie po mnie rozpaczał wielki zamiar.

0: Autopromocja.
1: Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Marty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
1: Cześć, zoodetektywi. Bardzo się cieszę, że postanowiliście razem ze mną odkryć kolejną tajemnicę ukrytą za bramą warszawskiego zoo. Jesteście gotowi? No to ruszamy! Sowa od wieków kojarzona jest z mądrością. Pojawia się w książkach, bajkach i symbolach jako ta, która wie najlepiej i widzi więcej niż inni. Skąd wzięło się to przekonanie i czy ma ono coś wspólnego z prawdziwym życiem tych nocnych ptaków? Jesteście ciekawi? To świetnie się składa, bo w dzisiejszym podcaście wspólnie sprawdzimy, czy rzeczywiście...
2: Sowa jest najmądrzejsza wśród zwierząt. Moim zdaniem sowa nie jest najmądrzejsza wśród zwierząt, bo moim zdaniem to kruki należą do mądrych zwierząt, bo umieją rzucić w człowieka patykiem albo rzucić orzechem na ulicę, by auto je przejechało, a później zrobić z tego śniadanie.
3: Ja myślę, że nie sowa jest najmądrzejsza, ale właśnie ośmiornice, dlatego, bo umieją pluć na te same osoby, jeżeli przychodzą, albo w nocy wychodzić z akwariów i zwiedzać pokój.
4: Moim zdaniem nie dlatego, bo szympansy są najmądrzejsze, bo z nich wyewoluowaliśmy.
5: Wydaje mi się, że najmądrzejszym zwierzakiem jest papuga ara, bo potrafi powtórzyć wszystko.

0: Wszystkie słowa po tobie.
1: Dla mnie sowa nie jest najmądrzejsza, dlatego, bo psy dla mnie są najmądrzejsze, bo można ich nauczyć różnych sztuczek.
2: Według mnie najmądrzejszym zwierzem może być na przykład kot. No bo przecież kot pamięta każdą drogę i wymyśla swoje drogi. Więc kot może być najmądrzejszy, mimo że uważa się, że nie jest aż taki mądry, ale jest bardzo mądry.
3: Franek, Hela, Bruno, Julka, Oliwka i Leon opowiedzieli nam o swoich podejrzeniach dotyczących poziomu inteligencji u sów i innych zwierząt. A co na ten temat sądzi nasz ekspert?
4: No właśnie, tak jakoś sowę się uważa za takiego bardzo mądrego ptaka, jeśli nawet nie najmądrzejsze zwierzę na świecie, to przynajmniej najmądrzejszego z ptaków. No to tutaj musimy troszeczkę tą opinię sowy jako takiego bardzo inteligentnego stworzenia niestety zepsuć. Anna Węgrzynowicz, Dział Edukacji Warszawskiego ZOO. W świecie ptaków jest to raczej jeden z takich przykładów ptaka, który się nie wykazuje zbyt dużą inteligencją. Dlaczego w ogóle tak jakby ludzie myśleli, bo to nie tylko w Kubusiu Puchatku była ta sowa mądra głowa, która wszystkim doradzała, ale też wcześniej w różnych bajkach, a nawet w starożytnych mitach, prawda, mamy boginię mądrości Atenę, której właśnie też atrybutem jest sowa. No jakoś tak ludzie uznawali te ptaki właśnie za wyjątkowo mądre. Podobno wszystko się wzięło stąd, że sowa ma taką bardzo dziwną głowę, wręcz przypominającą ludzką twarz. Jak się spojrzy na wszystkie inne ptaki, to one mają oczy po bokach głowy i te oczy zresztą nie są zbyt duże. Natomiast sowa ma taką twarz jak człowiek, bo jej oczy jakby patrzą na nas tutaj bezpośrednio, są koło siebie położone i są rzeczywiście duże. I chyba ludzie właśnie tak sobie pomyśleli, że skoro ten ptak jest tak jakby najbardziej podobny do człowieka, no to musi się też odznaczać jakąś niezwykłą mądrością. A okazuje się, że wcale tak nie jest i nawet w porównaniu z innymi ptakami, sowy mimo w ogóle dużej głowy mają tak naprawdę bardzo małe mózgi, więc nie są zdolne do jakichś super skomplikowanych przemyśleń. Może tak trochę na obronę sów powiem, że może nie są jakieś bardzo bystre, nie będą rozwiązywały jakichś łamigłówek, tak jak kruki, sroki, czy wrony, czy chociażby papugi, które no tutaj się tak trochę jako tą elitę intelektualną właśnie stawia. Właśnie papugi i ptaki krukowate. Ale za to sowy są perfekcyjnymi, doskonałymi łowcami, zwłaszcza w nocy, także one mają wszystko tak przystosowane, żeby doskonale, bezszelestnie polować. Świetnie słyszą, dobrze widzą po ciemku, potrafią latać w ogóle bezdźwięcznie, nie wydając żadnego właśnie szmeru. Ich pióra są tak mięciutkie, że po prostu polująca sowa jest w zasadzie niesłyszalna dla swojej ofiary, więc tutaj można powiedzieć, że w tej materii nie mają sobie równych, ale jeśli chodzi o tą mądrość, to tutaj gdzieś tam się dalej ustawiły w kolejce. Co jeszcze takiego sowy mają wyjątkowego? Może to też właśnie jakoś natchnęło ludzi do tego, żeby pomyśleć, że to są takie wyjątkowo mądre ptaki. One potrafią obracać głową nawet o 270 stopni. W sumie to wynika z tego, że właśnie mają te oczy z przodu głowy, więc mają jakby mniejsze pole widzenia niż inne ptaki, które mają oczy na bokach głowy. No i żeby coś zobaczyć, co jest z boku czy z tyłu, to po prostu muszą tę głowę obrócić. A ich szyja jest tak zbudowana, że właśnie mogą niemalże kręcić tą głową prawie, że tak całkowity obrót wykonać, bo mówię 270 stopni, także prawie pełne koło. Więc czasami jest tak, że właśnie sowa wydaje się, że ma przekręconą głowę do tyłu i tak sobie wszystko obserwuje. Także to też jest takie, no, takie fascynujące i coś zupełnie niespotykanego w świecie ptaków. Wiele sów prowadzi nocny tryb życia i właśnie do tego nocnego trybu, a głównie do polowania są świetnie przystosowane. Chociaż jest też trochę sów, które wolą w dzień być aktywne. Jeśli chodzi o mieszkańców zoo, to muszę tutaj zdradzić, że sowy się troszkę przestawiły, bo dostają pokarm w ciągu dnia, więc jakby to jest ich pora aktywności. Są też zwiedzający, którzy wzbudzają jakieś zainteresowanie, więc jakby nasze sowy więcej chyba odpoczywają w nocy niż w ciągu dnia. Nawet mamy takiego jednego już wiekowego puchacza, w zasadzie panią puchaczową, która zwłaszcza na głosy mężczyzn jest bardzo wrażliwa i potrafi zagadywać pracowników czy zwiedzających, czyli po prostu pohukuje i jak się jej odpowie, to prowadzi właśnie taką rozmowę. Także można powiedzieć, że to są zwierzęta kontaktowe w sumie.

0: też czasami używane są do różnych pokazów sokolniczych, także nie można powiedzieć, że to są jakieś wyjątkowo niemądre, czy nie dające się nauczyć czegokolwiek ptaki, mimo że nie są może jakąś elitą intelektualną i z krukiem by sobie tutaj w tej konkurencji nie poradziły, to mimo wszystko nie jest tak źle tutaj.
1: Miejski Ogród Zoologiczny imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie to miejsce pełne niespodzianek. Już niebawem wyruszymy tropem kolejnej, więc bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
2: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Pan D.

0: witam serdecznie. Przed mikrofonem Marta Kawalec, a to audycja Dzieciaki kochają zwierzaki. Dzisiaj jest z nami pan Jerzy Droszcz z wioski pod Kogutem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Pan ma bardzo ciekawe zwierzęta w swojej wiosce. Jest ich bardzo dużo. Jakie to są zwierzęta?
1: W naszym zoo można znaleźć zwierzęta domowe, ale również i zwierzęta trochę egzotyczne. U nas można zobaczyć i krówkę, i konika, i lamy, i osiołki, i kurki, i indyki, i ostronosy, i arui, i muflony, i bardzo dużo innych zwierząt.
0: No i dzisiaj wybraliśmy sobie jednego bohatera z tych wielu, którzy mieszkają u pana. No i pomyślałam, że bardzo ciekawie byłoby porozmawiać o ostronosach, bo to jest bardzo ciekawa nazwa, bardzo ciekawe zwierzę. No i myślę, że pan Jerzy mógłby nam trochę przybliżyć, co to jest za zwierzę, jak ono wygląda przede wszystkim.
1: Ostronos rudy to jest zwierzę, które osiąga długość między 90 a 1,30 m, czasami trzysamiczkę w zależności od tego.
0: To dosyć duże.
1: Tak, w tym około 20 cm to jest ogon. Ogon jest przepiękny. Waga zwierzęcia jest około 10 do 15 kg, nie więcej.
0: Czyli to jest taki mniejszy pies.
1: Mniejszy pies. Prędzej bym powiedział lis. O, to jest wielkość lisa. Może nawet jakieś daleko idące podobieństwo z daleka niż do psa. Natomiast ostronos jest szalenie, szalenie inteligentnym zwierzęciem.
0: O, to ciekawe. Czyli to co bardzo potrafi zrobić?
1: Przykładowo, możemy dać mu jakiś mały smakołyk, który lubi zamknąć w zakręconej butelce, plastikowej choćby, prawda? I zakręci tą buteleczkę, położy mu tą butelkę. On odkręci tą buteleczkę, wytrzepie sobie ten smakołyk i zje.
0: To ciekawe. A ja słyszałam, że on potrafi też szufladę otwierać.
1: Tak. Wszystko
0: czyli
1: potrafi.
0: Czyli taki ekspert od włamywania się do wielu miejsc.
1: Tak, potrafi, potrafi, dlatego że on myśli bardzo spójnie i bardzo szybko. Jeżeli potrafi znaleźć jakąś małą dziurkę, żeby sobie coś znaleźć, gdzieś

0: uciec sobie, od razu to zrobi. Tu trzeba być bardzo czujnym wobec niego. On jest bardzo ruchliwy. To jest zresztą zwierzę stadne. W grupie może być około do 30 osobników nawet.
1: A pan ilu ma?
0: Ja mam dwa w tej chwili. I co najgorsze, proszę państwa, że to jest zwierzę, które już wnet nie będziemy mogli oglądać, ponieważ został, może nie wiem czy słusznie, zaliczony do tak zwanych zwierząt inwazyjnych. Już ogrody zoologiczne nie będą mogły hodować, pokazywać ostronosa rudego. Tak jak z szopem praczem na przykład.
1: To co on takiego robi, że jest inwazyjny?
0: No gdyby on uciekł na przykład, no to wtedy tak jak żółw na przykład, czy żółtolicy, czy czarnolicy, będzie wypierał z okolicy zwierzęta, które nie dadzą rady jemu fizycznie zdzierżyć. To jest zwierzę bardzo szybkie, no i to jest drapieżnik. Umówmy się, to jest drapieżnik, proszę państwa. To jest mięsożerne zwierzę. Co on może jeść? Ostronos to jest zwierzę wszystkożerne. Owszem, zjada mięso, ale bardzo lubi owoce. On musi nawet dostać w diecie pewną gamę owoców. Bardzo lubi owady, jakieś małe kręgowce, na przykład ptaki czy gryzonie. Potrafi. I stąd jest może uznawany za inwazyjny, ponieważ potrafi wspiąć się na drzewo do gniazda i wszystkie małe czy jajka wyjeść. Ponieważ bardzo lubi jajeczko. O, to jest jego wielki przysmak.
1: Ja słyszałam, że ostronosy pochodzą z Ameryki Południowej, czyli one wszędzie indziej są już jakby gośćmi w innych krajach i na innych kontynentach.
0: Tak, naturalnie ostronosy występują w Ameryce Południowej, w Meksyku, ale też w Ameryce i w Kanadzie. Są bardzo szeroko rozpowszechnione w lasach, sawannach i na terenach górskich. Są też zwierzętami terytorialnymi i zwykle zamieszkują te terytoria przez cały rok.
1: Czyli mają swoje miejsce i tam żyją.
0: Tak. W Meksyku głównie w takich dziewiczych lasach tropikalnych. W USA i w Kanadzie są bardziej pospolite w lasach liściastych. Przede wszystkim lubią bardziej tereny górskie. Owszem, na sawannach też się spotykają, ale bardziej w górskich.
1: Ale lubią takie ciepłe czy zimne klimaty?
0: Bardziej ciepłe. Bardziej ciepłe. No i co ważne, bardzo lubią w naturze, jeśli na dziko żyją, przebywać w okolicach w pobliżu osiedli ludzkich, miast i tak dalej. Także wchodzą do miast, szukają odpadów, prawda? To, co my dzisiaj mówimy o dzikach, które wchodzą do miast, no to tam mają tak z ostronosami. Cała watacha 30 ostronosów potrafi wpaść i zrobić odpowiedni porządek w śmietnikach. To jest szalenie inteligentne zwierzę. Szalenie.
1: Można i potrafi przechytrzyć człowieka.
0: Bardzo łatwo. On potrafi rozwiązywać jakieś łamigłówki, labirynty, znaleźć drogę w tym labiryncie. I to bardzo szybko potrafi to znaleźć. Bardzo są zwinne i potrafią się przemieszczać po gałęziach. Tak jak małpka potrafi skakać z gałęzi na gałąź, ostronos też tak potrafi.
1: Oczywiście może. Skubany jest sprytny.
0: Jest tak sprytny.
1: Inteligentny, potrafi się włamywać w różne miejsca, tak. Otwierać butelki, wychodzić z labiryntów, to tylko fruwać nie potrafi.
0: Tak, tego jednego nie potrafi, aczkolwiek potrafi pięknie skakać. Bardzo lubi przebywać z ludźmi. Do tego stopnia, że jeżeli wchodzimy do jego wybiegu, to musi być woliera zamykana, czyli woliera, to znaczy obudowana w całości, bez góry, ponieważ on się świetnie spina do góry po siatce, po drzewie. Dla niego wyjść na wysokość 5-7 metrów to jest nic. Zresztą w takiej wolierze musi być odpowiednia drzewo takie specjalnie sztucznie zrobione, żeby on mógł chodzić po tych gałęziach. Bardzo lubi na wysokich półkach sobie leżeć i odpoczywać. Nie lubi być na ziemi. On to jest typowo zwierzę bardziej nadrzewne. Tam się czuje bezpiecznie. Tam wie, że może z daleka wszystko obserwować i stamtąd może też w naturze polować. I dlatego tam też i rozmnaża się. W takich budkach, czy powiedzmy sobie miejscach na wysokich drzewach. To jest dla niego bezpieczne. Samiczka z natury rodzi bardzo niewiele, bo 1 do 2 młodych. Także to nie jest niewiele. Nie jest to łatwo rozmnożyć ostronosa. Powiem państwu, że nam się udało w naszym zoo pod Kogutem rozmnożyć tylko 2 razy naszą parę. Mimo, że warunki mają odpowiednie wyżywienie, zmiksowane, jedzą to, co chcą, i tak dalej. To nie jest tylko nasz przypadek, także trzeba im dać czas i możliwość się mogą rozmawiać, kiedy chcą. Co zatem dalej? Młode długo przebywa z mamą i opiekuje się mama nim przez dłuższy okres. Nie są zostawione od razu same sobie. Samce udział przy porodzie biorą, ale później odchodzą sobie i wracają do samotnego trybu życia. Ich to nie interesuje. Panowie zrobili swoje, dziękuję, wychodzimy. Panie zostają z młodzieżą.
1: i bawią się

0: z nimi długo?
1: Tak, bawią się, uczą. Przede wszystkim matki uczą wszystkiego. Uczą polowania, uczą, co można zjeść, jak na przykład jajeczko sobie rozbić i zjeść, prawda?
0: Albo ukraść.
1: O tak, oni są wszelkimi ludźmi. Chociaż, kiedy nas już znają, prawda, nie wszystkie osoby, osoby, które dobrze znają, wchodzi do ich pomieszczenia, to potrafi wbiec, od razu wskakuje na człowieka i bardzo lubią na przykład przeglądać włosy. Jak gdyby tam miały zamiar znaleźć jakieś insekty. Uwielbiają, siedzą na ramieniu i sobie podrapią nas po głowie, podrapią nas trochę po szyi. Trzeba uważać, bo mają bardzo ostre, długie pazurki, ale robią to z opiekunami, którymi chcą pokazać, że są przyjaźni do nich nastawieni, robią to bardzo delikatnie. No ale trzeba uważać, bo jak się czegoś wystraszą, mogą mocno podrapać. Czasami się takie przypadki u nas zdarzały. Więc tu trzeba być bardzo ostrożnym.
0: Ale ogólnie są oswojone dla tych osób, które znają, potrafią się z nimi zaprzyjaźnić?
1: Tak, one potrafią nawet chodzić na smyczy. Były takie przypadki, że w domach, w blokach ktoś potrafił trzymać ostronosa rudego. Do nas nawet tak trafił jeden z ostronosów. To jest szaleństwo, ponieważ ostronos to jest zwierzę nadrzewne w naturze i w domu to będzie niebotyczny niszczyciel. On tymi pazurkami, on się będzie spinał od razu po firankach. Wszystko zdemoluje, po prostu zdemoluje. Pogryzie i zdemoluje. Więc trzeba by w danym miejscu, w domu, oddać mu bardzo duży pokój, przygotować mu chyba jakieś odpowiednie wysokie drzewa i możliwości atrakcji dla niego, żeby on tam przebywał. A wypuścić go swobodnie na mieszkanie, oj, nie radziłbym. Remont gwarantowany.
0: Czy ostronosy lubią być głaskane, czy lubią po prostu być z człowiekiem?
1: Tak, lubią być człowiekiem, ale to też wszystko zależy, jak od dziecka z tym ostronosem postępujemy. Jeżeli się ostronos urodzi, tam musimy też wchodzić do niego. Matka pokaże takiemu małemu, że opiekun nie jest jego wrogiem. On będzie dla niego przyjazny, on przyniesie dobre jedzenie, on przyniesie smakołyki, prawda? I on też przyniesie świeżą wodę. Musicie Państwo wiedzieć, że ostrosy bardzo lubią się kąpać. Musi być w jego domku, w jego wybiegu duża wanna, ponieważ on bardzo lubi wskoczyć do wody i umyć się, wykąpać, jak szopracz prawie że, prawda? Także to jest ważne, żeby zapewnić mu wodę.
0: Takie maluchy, one od samego początku zaprzyjaźniają się z nami i dzięki temu jesteśmy w stanie być ich przyjaciółmi na dłużej, tak?
1: Tak, tak. Jeżeli będziemy właśnie, nie wolno nam nigdy zrobić krzywdy takiemu małemu, ponieważ on będzie długo to pamiętał. Musimy bardzo uważać, żeby go, jak nawet wskoczy na nas, nie zrzucić go, bo nagle on w swojej maleńkości jeszcze tymi pazurkami może coś za silnie zrobić. To trzeba bardzo delikatnie mówić, należy być odpowiednio ubranym. Nie wolno wchodzić do pomieszczeń, kiedy ma się odsunięte ramiona, gołe ręce, bo wtedy ostronos nie, że chce nam zrobić krzywdę. To jest wina człowieka, jeśli jest niestosownie przygotowany do obcowania z danym zwierzęciem, bo on wskoczy i chce pokazać, że jestem twoim przyjacielem. No a ma pazurki, więc będzie chciał się przytrzymać. I stąd wynika ten problem nieznajomości, że ludzie czasami mówią, ojej, udrapał. No ale on nie chciał udrapać. To człowiek nie wie, jak zachowuje się zwierzę. Tego, czego my uczymy w wiosce pod kogutem, wszystkie dzieci i rodziców. Pamiętajcie, zwierzę to jest wspaniała rzecz i my jako ludzie jesteśmy w ich świecie, w ich środowisku. I pamiętajcie, obcując ze zwierzętami, myślmy po zwierzęcemu. Nie jak człowiek i żąda coś od zwierzęcia, bo my ludzie chcemy, żeby on to zrobił. Nie, zwierzę ma swoje emocje, ma swoje potrzeby i myślmy tak, jak zwierzę chciałoby pomyśleć właśnie. To jest wielki apel do wszystkich, którzy chcą obcować ze zwierzętami.
0: Wracając jeszcze do samego ostronosa. Ostronos z nazwy nie brzmi dobrze. To znaczy coś ostrego kojarzy nam się z niebezpieczeństwem. Czy jego nos może być ostry, a może jego zęby są ostre?
1: Ostronos jest to polska nazwa. Ogólna nazwa to jest koati. Prawidłowa nazwa tego zwierzęcia.
0: To brzmi lepiej.
1: Brzmi lepiej, prawda? Nie, ostronos nie zrobi tym noskiem nic złego. On dlatego ma taki kształt tego długiego, ostrego noska, że on tym nosem wszędzie wywęszy wszystko. On sobie tymi ostrymi ząbkami musi otworzyć, czy to jajko, czy inne złapane pożywienie. W naturze on ma bardzo ostre ząbki i pamiętajmy, to jest drapieżnik. Więc dlatego ten jego nosek jemu służy jako możliwość zdobycia pożywienia. Nie jest niebezpieczny, jeśli

0: tylko wącha. Ale jeśli chciałby ugryźć, ma czym.
1: Powiedział pan, że ma też piękny ogon.
0: Ogon jest wielką kitą, śliczną. Trzeba pamiętać, że ostronosy, przez to, że są wszystkożerne, musimy często odrobaczać, jak każdego psa, kota w naszym domu. Bo jeżeli troszeczkę będzie za późno odrobaczanie, zacznie ta piękna, ruda kita troszeczkę lenić. Będą włosy wypadać. I już widzimy, że to jest znak, że coś się dzieje nie tak dobrego z ostronosem. Natychmiast trzeba umieć zareagować witaminami, odrobaczeniem. No niestety, jak każde zwierzę w ogrodzie zoologicznym, no musi być zaopiekowane przez odpowiednio wykształconych ludzi, którzy wiedzą i mają to już nie tylko teoretyczną wiedzę, ale praktyczną.
1: Ostronos rudy z nazwy jest rudy. A czy chociaż rudy jest piękne, może mieć też inne kolory?
0: Z natury jest rudy, aczkolwiek bywają też takie przeplatane czarnym kolorem, prawda? Czasami są albinosy, ale bardzo rzadko się spotykają. Natomiast, jak sama nazwa wskazuje, to jest taki rudawo, stąd podobnie jest może trochę z daleka do lisa. Gdyby z odległości, nie wiem, 50 metrów, ktoś w krzakach zobaczył kawałek zwierzęcia, miałby problem, czy to lis, czy to ostronos.
1: On ma takie pręgi.
0: Ostronos właśnie to ma takie różne plamki, bym powiedział. Pręgi to za daleko, bym powiedziane. To jest charakterystyka przy innych zwierzętach pręgowanych. Natomiast ostronos może dlatego, żeby w naturze chować się w liściach, chować się w krzakach, na gałęziach, żeby nie był widoczny dla innych, większych drapieżników. Pamiętajmy, że w naturze no, każde zwierzę musi walczyć o swoje. I on tam, tak jak powiedziałem, w Ameryce Południowej, w Ameryce Środkowej, Północnej, gdzie on w naturze przebywa, no to on musi uważać, bo są większe zwierzęta, większe drapieżniki od niego, które na niego zapolują. Nie tylko on poluje. On poluje na mniejsze gryzonie, na myszy, na jakieś inne gryzonie, które chodzą mniejsze. Natomiast on też musi bardzo uważać. Stąd bardzo często gniazduje i przebywa na wysokich drzewach, grubych konarach, bo tam się czuje bezpiecznie, ponieważ niewiele większych drapieżników potrafi tak wysoko wyjść i być dla niego niebezpiecznym.
1: Ostronos to nie jest popularne zwierzę. Skąd wziął się u pana w wiosce pod kogutem?
0: Czasami przyjmujemy zwierzę, które jest już niechciane, znalezione gdzieś i my je wtedy zabieramy. Ochrona czasami nam też przywozi, jak nam przywieźli rannego puchacza, gdzie on by nie przeżył po prostu, do rana by już nie przeżył, bo coś by go zjadło po prostu. I on sobie spokojnie u nas mieszka, kilka lat żyje i jest szczęśliwy, dał radę przeżyć. Jest wyleczony i tak dalej. Identycznie było z ostronosem. Obydwa ostronose są tak zwanego odzysku, kiedy myśmy odebrali od osoby, która w sposób no, nieprzemyślany do mieszkania sobie wzięła, przywiozła ostronosa i nagle w szoku, bo zdemolowane mieszkanie przywiozła z błaganiem, weźcie to zwierzę. No i przy okazji tak się złożyło, że od razu dojechał też samiec piękny i w ten sposób powstała para, prawda, która u nas przebywa. Natomiast już nie można kupić ostronosa. Gdybyśmy nawet chcieli powiększyć stada, zoo, państwowe ogrody zoologiczne już mają zakazy w sprzedaży, w rozmnażaniu tego typu gatunku.
1: Jak ostronosy żyją sobie u pana? Co one robią na co dzień? Jaki mają tryb życia?
0: Ostronosy, tak jak i wszystkie zwierzęta i my ludzie, rano sobie lubi zjeść jakieś śniadanko, a że są wszystkożerne, to my zawsze dajemy im przeróżne diety. Raz w tygodniu musi dostać jajeczko, no w luksusie czasami dwa. Jeśli chcemy, żeby gdzieś przeszedł, prawda, i tak dalej, wystarczy pokazać jajeczko, pójdzie wszędzie za nami. Natomiast on musi dostawać zbilansowaną i różnorodną dietę. Na przykład dostaje owoce. W okresie, kiedy są winogrona, bardzo lubią winogrona. Tylko nie te importowane, ale te, które są u nas dobrze dojrzałe. Nie wszystkie owoce egzotyczne lubią. Niektóre bardzo, niektóre mniej. Ananasa bardzo uwielbiają arbuzy. Natomiast melona nie do końca. No dobrze, jak trzeba, to zjem. Też muszą dostawać jakieś mięsa. Więc mięsa z natury to nie mogą być, jak nam się ludziom wydaje, fileciki, tylko muszą dostać z kośmi, żeby tam było też wszystkie inne struktury. No i też dostają czasami granulowane, spełnić wbilansowane karmy.

dla danego typu zwierzęcia, ponieważ nie wszystko w naturze, co jest, da zbilansować zwierzęciu. W ogrodzie zoologicznym musimy niestety dbać o to, żeby to zwierzę

0: zwolennikami. No, ewentualnie jakaś rybka wędzona, to tak, ale naturalna taka, to raczej nie zapatrzyły się w lisy polarne.
1: Czy ostronocy to są zwierzęta nocne czy dzienne? One sobie żyją w dzień, czy wolą spać w ciągu dnia?
0: To raczej dzienne, aczkolwiek to jest indywidualizm danego gatunku. Jeśli widzi, że jest coś ciekawego, bo to jest szalenie ciekawe zwierzę, jeśli dzieje się coś ciekawego, to oczywiście zejdzie z góry, czy wyjdzie ze swojej dziupli i popatrzy, co tu się dzieje, czy warto zainteresować się tym. I wtedy widać, że okej, jestem. Ale jak się nic nie dzieje i nie ma na przykład zwiedzających, to idzie sobie pospać trochę. W nocy z natury, owszem, późno chodzą spać, bo lubią tak sobie troszeczkę późnym wieczorem pohasać, ale dosypiają do rana.
1: Co warto wiedzieć jeszcze o ostronosach?
0: Ostronosy są na przykład bardzo głośne. Porozumiewają się za pomocą różnych dźwięków, tak jak skrzeki, jakieś takie wydawane w wysokich tonach dźwięki, które coś nam chcą powiedzieć. Czasami wiemy, o co im chodzi, a czasami nie. Praktycznie biorąc, one potrafią, jak dziecko małe, pokazać, co by chciały, z czego są zadowolone, a z czego nie są. Tak samo w grupie większej potrafią tymi głośnymi dźwiękami sygnalizować jakieś zagrożenie. To one porównywalne są do surokatek. Jedna zawsze stoi i pilnuje, a reszta dopiero żeruje, prawda? Tu może nie ma tak, że jedna pilnuje, ale dźwięki od razu wydają w tym momencie, kiedy odpowiedni dźwięk jest wydawany, nagle inna, hop, patrzymy, co się stało, co ty mówisz, gdzie nam coś zagraża. Natomiast jeżeli dajemy smakołyki, to są to w ciszy konsumowane rzeczy. Tak jak gdyby nie chciały pokazać swoim innym, słuchajcie, ja mam coś dobrego, to ja szybko to zjem.
1: Czyli one bardziej komunikują się ze sobą, a z człowiekiem też?
0: Tak, jeżeli chcą, żeby coś dostać. Niestety w zoo nauczone są zwierzęta to, że ludzie czasami przynoszą różne rzeczy do zjedzenia. Niestety, ale żadne tabliczki prosimy nie karmić dziwnymi rzeczami zwierząt nie skutkują. No więc my różne sztuki już musimy robić, żeby na przykład bardzo gęstą siatkę zastosować od strony zwiedzającego, żeby ten zwiedzający nie przepchnął czegoś większego na przykład do wybiegu zwierzęcia. Ale mimo wszystko to są tak ciekawe zwierzęta, łakome, że popatrzą, staną na dwóch łapkach i wręcz pokazują, no co, przyszedłeś, nic mi nie chcesz dać? No i to prowokuje też naszego klienta, naszego gościa, no rzeczywiście, no coś bym mu dał, prawda? No ale wtedy tylko i wyłącznie sugerujemy jakiś owoc. Nic innego, tylko jakiś mały owoc, bo wtedy one sobie zjedzą. No nie są zawsze zadowolone z każdego owocu, no i potem dziwnie się zachowują, bo odwracają się i odchodzą. I zwierzęcy, jak to, on nie chce tego zjeść, co dostał? No nie, no bo jemu to nie smakuje, jakbyś dał mu pół arbuza, to by zjadł.
1: Czy ostronosy lubią dzieci, lubią wycieczki, które odwiedzają ich?
0: Tak, jak każde zwierzę, bym powiedział, w ogrodzie zoologicznym, przyzwyczaja się do odwiedzających i wręcz oczekuje, kiedy ci odwiedzający przyjdą. No teraz w okresie zimowym, kiedy mamy zoo już zamknięte, one są schowane do pomieszczeń zimowych w stajniach, no to niestety my musimy przejąć na siebie bardziej tą rolę większego i częstszego obcowania ze zwierzęciem, żeby one czuło się smutne, samotne, porzucone.
1: Czyli przychodzi pan czasami do ostronosów, tak się obawiać?
0: Tak, no nie tylko ja, bo ja to może mam mało czasu trochę w tym wspaniałym biznesie, ale opiekunowie zwierząt, czy instruktorzy, którzy oprowadzają wycieczki po naszym zoo, z grupami szkół czy przedszkoli, oni przychodzą wtedy właśnie i bawią się z tymi zwierzątkami, pogłaszczą, żeby one wiedziały, że jest okej. Ale to jest cecha wszystkich zwierząt w ogrodach zoologicznych wszędzie, że czekają na tych zwierząt, na tych zwiedzających, po prostu się do tego przyzwyczaiły. My ludzie przyzwyczailiśmy do tego ich. No i teraz trzeba przychodzić.
1: Czy ostronosy wymagają jakiejś opieki takiej fryzjerskiej albo właśnie przycinania pazurów? Czy trzeba im pomagać?
0: Być może, że czasami pazurki tak, ale nasze na przykład w ogóle nie przycinają, ponieważ mają gdzie je zetrzeć. Trzeba zadbać o to, aby w miejscu, gdzie je będziemy trzymali, miała odpowiednia wielkość, żeby były takie możliwości drapania się w górę po drzewie, schodzenia, żeby

0: te pazury były do tego konieczne, się ścierają. Nie można zbyt przyciąć pazurków, albowiem mógłby się nie utrzymać wtedy na pniu czy na gałęzi, kiedy on wychodzi wysoko, mógłby spaść. Także tutaj przestrzegałbym przed tego typu przycinaniem pazurków, ponieważ to jest ryzykowne dla zwierzęta, które jest jednak nadrzewne.
1: A czy można ich czegoś nauczyć?
0: One się same lepiej, szybciej od nas uczą. My czasami się zastanawiamy, jak on się tego nauczył, skąd on to zobaczył. On podejrzał na przykład, co robi człowiek i natychmiast to robi. Wspomniałem o tej butelce zakręcanej. Identycznie, jeżeli chcemy, żeby się czymś zajęły, to dajemy w jakimś pojemniku mu jedzenie. On sobie szybko nauczy się otwierać ten pojemnik i wyjmie sobie.
1: I ma dodatkowo wyzwanie.
0: I ma zajęcie. I wtedy on ćwiczy swój mózg.
1: Czyli trzeba takie zagadki dawać ostronosom, żeby one miały co robić i mogły się wykazać.
0: Tak, one to bardzo lubią. I bardzo lubią być wtedy nagrodzone i pokazać, mieć aplauz. Okej, on widzi, że ktoś obserwował go, że on dał radę. On to pokonał.
1: Czy pamięta pan może jakieś ciekawe wydarzenia z wybiegu ostronosów?
0: Tak, kiedy jeden z pracowników, który do nas dopiero dołączył, to było parę lat temu, zawsze mówi się, wchodząc do wybieg, zamykaj zawsze za sobą od wewnątrz, ponieważ potem będzie szukał zwierzęcia po całym terenie. A teren ogromny, 40 tysięcy metrów kwadratowych. Zamykaj. No i o co się okazało? Oczywiście w ferworze tym, że wchodzi pierwszy czy drugi raz do wybiegu ostronosu, zapomniał ten haczyk założyć. No oczywiście ostronos był mądrzejszy i twańszy od niego. Błyskawicznie nie patrzył, co tam pracownik chce zrobić, tylko obydwa sobie otworzyły, pchnęły drzwi i sobie otworzyły, wybiegły. Więc on w panice niebotycznej, że ostronosy uciekły, a my, spokojnie, nie martw się, idź po dwa jajka. Przyniósł dwa jajka z kurnika i w tym momencie one już były gdzieś na terenie, wystarczyło zagwizdać, przybiegły, jak zobaczyły jajeczko, spokojnie za jajeczkiem weszły z powrotem do siebie. Zdumiony był, jak można spokojnie doprowadzić do takiej awaryjnej sytuacji, bez żadnych siatek, łapań, przejedzie jak piesek.
1: Czyli on nie ma potrzeby uciekania.
0: Ja myślę, że zwierzę, które ma odpowiednie warunki przygotowane, ma odpowiednią wielkość wybiegu i ma odpowiednie zadbanie, jedzenie, smakołyki i opiekę, nie ma takiej potrzeby. Owszem, no, należy, na przykład lamy, mamy specjalnie na bardzo dużym wybiegu, jak się rodzą. Właśnie wczoraj się urodziła mała lamka, kolejna, mamy dużo stado, ale one sobie uwielbiają pobiegać. No i ostatnio była taka piękna sytuacja, może nie tyle z ostronosem, co kiedy na wiosnę urodzi się lama i mamy pięknego harta perskiego, saluki, śliczny hart, szybko biegający. Uwielbiał biegać na wyścigi z młodą lamą. Kto będzie szybszy? To był piękny widok.
1: Ciekawe mają zajęcia pana zwierzęta.
0: Tak, ale my też z nim mamy wspaniałe zajęcia, zabawę, no i czasami oczywiście też i obowiązki, prawda? Czasami niestety bywa tak, że mamy na przykład też bardzo stare zwierzęta, jak na przykład konik, który ma już 27 lat, u nas ma już dożywocie, znaczy nie będziemy, u nas zwierzęta do samego końca mają zapewniony byt. Także owszem, muszę dostać inną karmę, bo jest już starym zwierzęciem, ale zwierzęta z natury widzimy, że są zadowolone. Może dlatego, że jak mówiliśmy, w naszym obiekcie, wiosce pod Kogutem, zwierzę jest na numerze jeden. Dopiero potem zwiedzający i obsługa. Zwierzę zawsze ma być najbardziej zadbane.
1: Nie zapytałam jeszcze o imiona ostronosów.
0: Bera i Rupert.
1: Panu Jerzemu Drożdżowi bardzo dziękuję za rozmowę i udział w naszej audycji Dzieciaki kochają zwierzaki.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam. Do widzenia.
1: Dziękuję również naszym słuchaczom i zapraszam na kolejny odcinek Dzieciaki kochają zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, mówi Marta Kawalec.

cukier w kuchni. Na obrusie plamy zrobił. Wszyscy patrzą zaraz na mnie, a ja nie wiem, o co chodzi. Mama bardzo jest ciekawa, kto nachlapał znów w łazience. A skąd niby mam to wiedzieć? Przecież tylko myłem.

zostawił ślady z błota. Batoniki wziął z lodówki, obciął grzywkę młodszej siostrze. Kotu wszystkie dał parówki. Ktoś na szafie narysował jakieś tajemnicze znaki. Może to do skarbu mapa, może przepis na ślady.

Co tu zrobić? Sam już nie wiem. Może jak to w filmach bywa? By zagadki te rozwiązać, trzeba wezwać detektywa. On odciski palców sprawdzi, bo to przecież nie zabawa. I przez lupę spojrzy, mówiąc: to jest tajemnicza sprawa. Nie wiadomo co i jak.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja.
3: Hola, hola, buenas tardes. Kochani, dzisiaj bardzo przyjemny temat, bo porozmawiamy o rodzinie. La familia.
4: La familia.
3: Rodzina. Ojciec, el padre.
4: El padre.
3: Mama, la madre.
4: La madre.
3: Mąż, el marido.
4: El marido.
3: Żona, la mujer.
4: La mujer.
3: Syn, el hijo.
4: El hijo.
3: Córka, la hija.
4: La hija.
3: Brat, el hermano.
4: El hermano.
3: Siostra, la hermana.
4: La hermana.
3: Wujek, el tío.
4: El tío.
3: Ciocia, la tía.
4: La tía.
3: Kuzyn, el sobrino.
4: El sobrino.
3: Kuzynka, la sobrina.
4: La sobrina.
3: Dziadek, el abuelo.
4: El abuelo.
3: Babcia, la abuela.
4: La abuela.
3: Wnuczek, el nieto.
4: El nieto.
3: Wnuczka, la nieta.
4: La nieta.
3: Kochani, to może teraz czas na bardzo proste zdania. Skoro już znacie kilka słówek z tematu wakacje oraz znacie słówka z tematu rodzina, no to spróbujemy je połączyć. Jadę na wakacje do babci. Me voy de vacaciones a casa de mi abuela.
4: Me voy de vacaciones a casa de mi abuela.
3: Fantastico! Jadę na wakacje do cioci. Me voy de vacaciones a casa de mi tía.
4: Me voy de vacaciones a casa de mi tía.
3: Perfecto! Moja babcia jest wspaniała. Mi abuela es hermosa.
4: Mi abuela es hermosa.
3: Mój dziadek chodzi ze mną na basen. Lubię wakacje. Me gusta vacaciones.
4: Me gusta vacaciones.
3: Perfecto. To może teraz wszystko powtórzę jeszcze raz. La familia, rodzina. Ojciec, el padre. Mama, la madre. Mąż, el marido. Żona, la mujer. Syn, el hijo. Córka, la hija. Brat, el hermano. Siostra, la hermana. Wuj.

Wujek, el tío. Ciocia, la tía. Kuzyn, el sobrino. Kuzynka, la sobrina. Dziadek, el abuelo. Babcia, la abuela. Wnuk, el nieto. Wnuczka, la nieta. A teraz proste zdania. Jadę na wakacje do babci. Me voy de vacaciones a casa de mi abuela. Jadę na wakacje do cioci. Me voy de vacaciones a casa de mi tía. Moja babcia jest wspaniała. Mi abuela es hermosa. Lubię wakacje. Me gusta vacaciones. Ale też można powiedzieć, że uwielbiam wakacje. Me encanta vacaciones. Kochani, hasta la semana que viene.

0: Hola, hola. Muy buenas tardes. Witajcie, kochani, w kolejnej lekcji języka hiszpańskiego. Dzisiejszy temat, który poruszę, to jest temat międzynarodowy. Otóż będzie tym tematem słowo miłość. Amor. Witamy Ciebie serdecznie, Mariuszu. Dzisiaj będziesz moim uczniem. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Justyna.
0: Jesteś gotowy?
1: Oczywiście.
0: Czy Wy, kochani, jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak. Słowo miłość. Amor.
1: Amor.
0: Kocham Cię. Te quiero.
1: Te quiero.
0: No właśnie, i tutaj jest teraz zagadka. Wyobraźcie sobie, że te quiero w Hiszpanii możesz powiedzieć tak naprawdę każdemu. Nawet możesz powiedzieć to do sąsiada. To znaczy, że ten ktoś jest dla Ciebie bardzo, bardzo ważny. Ale jeśli, patrząc w oczy, nagle powiesz, kocham Cię, te amo, do sąsiada, no to już popatrzy na Ciebie trochę dziwnie. Czyli Mariuszu, Ty do osoby, którą kochasz, powinieneś powiedzieć jak? Te quiero czy te amo?
1: Te amo.
0: Bardzo dobrze.

0: Dobrze, idziemy dalej, kochani. Miłość od pierwszego wejrzenia. Amor a primera vista.
1: Amor a primera vista.
0: Bardzo dobrze. Oszaleć na czyimś punkcie. Estar loco por alguien.
1: Estar loco por alguien.
0: Dwie połówki pomarańczy lub druga połówka pomarańczy. Media naranja.
1: Media naranja.
0: Czyli można komuś powiedzieć, że tu eres mi media naranja. Jesteś moją połówką pomarańczy. Piękne, prawda? Strzała Amora Cupidyna. Czy ty wiesz, co to jest? Amor Cupidyn?
1: Wiem, to taki, co strzela i od razu się zakochujesz.
0: Dokładnie tak. Więc dotknięcie strzałą Cupidyna. W Hiszpanii mówimy tylko strzała Cupidyna, czyli que te toque la flecha de Cupido.
1: Que te toque la flecha de Cupido.
0: Muy bien, bardzo dobrze. Łamacz serc, no tacy też się zdarzają. Rompe corazones.
1: Rompe corazones.
0: Zakochany, zakochana. Enamorado, enamorada. Czyli Mariuszu, jak byś powiedział, jestem zakochany?
1: Estoy enamorado.
0: Czy ty mnie kochasz? Tu me amas?
1: Tu me amas?
0: Tak, kocham ciebie. Sí, te quiero.
1: Sí, te quiero.
0: Podobasz mi się. Me gustas.
1: Me gustas.
0: Ładny uśmiech. Bonita sonrisa.
1: Bonita sonrisa.
0: Nasza piosenka. Nuestra canción.
1: Nuestra canción.
0: Bardzo ciebie lubię. Realmente me gustas.
1: Realmente me gustas.
0: Jesteś bardzo miły. Jesteś bardzo miła. Eres muy simpático. Eres muy simpática.
1: Eres muy simpático. Eres muy simpática.
0: Masz piękne oczy. Tienes ojos muy bonitos.
1: Tienes ojos muy bonitos.
0: Do zobaczenia w przyszłe wakacje. Hasta las próximas vacaciones.
1: Hasta las próximas vacaciones.
0: Muy bien, bardzo dobrze, Mariuszu. Kochani, dzisiaj celowo podjęłam temat miłości, amor, dlatego że jest czas wakacji, mamy dużo nowych sympatii, znajomości. Tak sobie pomyślałam, że to jest taki bardzo wdzięczny temat. Kochani, do usłyszenia w kolejnej audycji za tydzień. Hasta la semana que viene.

0: Hola, hola, buenas tardes, witajcie kochani na kolejnej lekcji języka hiszpańskiego. Dzisiaj mamy tak zwane wkuwanie. Nauczymy się dosyć sporo słówek z zakresu ludzkiego ciała. Ludzkie ciało, cuerpo humano.
1: Cuerpo humano.
0: Włosy, el pelo.
1: El pelo.
0: Usta, la boca.
1: La boca.
0: Ucho, la oreja.
1: La oreja.
0: Nos, la nariz.
1: La nariz.
0: Oko, el ojo.
1: El ojo.
0: Szyja, el cuello.
1: El cuello.
0: Zęby, los dientes.
1: Los dientes.
0: Podbródek, la barbilla.
1: La barbilla.
0: Powieka, el párpado.
1: El párpado.
0: Rzęsa, la pestaña.
1: La pestaña.
0: Czoło, la frente.
1: La frente.
0: Twarz, la cara.
1: La cara.
0: Głowa, la cabeza.
1: La cabeza.
0: Palec, el dedo.
1: El dedo.
0: Dłoń, la mano.
1: La mano.
0: Łokieć, el codo.
1: El codo.
0: Ramiona, los brazos.
1: Los brazos.
0: Brzuch, el vientre.
1: El vientre.
0: Talia, la cintura.
1: La cintura.
0: Pępek, el ombligo.
1: El ombligo.
0: Plecy, la espalda.
1: La espalda.
0: Klatka piersiowa, el pecho.
1: El pecho.
0: Bark, el hombro.
1: El hombro.
0: Tyłeczek, el trasero.
1: El trasero.
0: Tułów, el tronco.
1: El tronco.
0: Paznokieć, la uña.
1: La uña.
0: Noga, la pierna.
1: La pierna.
0: Kolano, la rodilla.
1: La rodilla.
0: Stopa, el pie.
1: El pie.
0: To proszę, powtórzmy to jeszcze raz. Ja wiem, że tych słówek jest sporo, ale to są naprawdę bardzo ważne słowa w języku hiszpańskim. Ludzkie ciało, cuerpo humano. Włosy, el pelo. Usta, la boca. Ucho, la oreja. Nos, la nariz. Oko, el ojo. Szyja, el cuello. Zęby, los dientes. Podbródek, la barbilla. Powieka, el párpado. Rzęsa, la pestaña. Czoło, la frente. Twarz, la cara. Głowa, la cabeza. Palec, el dedo. Dłoń, la mano. Łokieć, el codo. Ramiona, los brazos. Brzuch, el vientre. Talia, la cintura. Pępek, el ombligo. Plecy, la espalda. Klatka piersiowa, el pecho. Bark, el hombro. Tyłeczek, el trasero. Tułów, el tronco. Paznokieć, la uña. Noga, la pierna. Kolano, la rodilla. Stopa, el pie. To wszystko, kochani, na dzisiaj. Jest tego sporo, ale wierzę, że wystarczy Wam pełen tydzień na naukę właśnie tych słówek. Hasta la semana que viene.

siedział sobie tak na płocie, odśpiewywał arię kocie. Ogon sterczał jak antenka

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
2: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżki.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego Radia Dzieci.

odbudowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku

my. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

0: Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięcej fali.
1: Training.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Radio Dzieciom.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Zapamiętaj aż po grób, z przodu statki mają dziób. Teraz możesz mi zaufać, że tył statku to jest rufa w górze.

żagiel główny to jest grot. Dobre wiatry chwyta w lot, lecz by statek szybciej płynął, inne żagle trza rozwinąć w górę.

0: No i ster z mocnego drzewa.
1: No i ster z mocnego drzewa.
0: Reszta prosta jest jak drut.
2: Jak drut.
0: Z przodu sztaksle, w zęzie smród. A psle to psle wandy fały. Bardzo łatwe, prawda mały?
2: No ma.
0: W górze

Jak wiecie, od

0: co zechciał policzyć całe to gro. Musiałby chyba od wielkiej nocy, od świtu bladego aż do północy, dzionek za dzionkiem nad nią tak ślęczyć, przyjmując zapewne system dziesiętny. I mimo zapału biologa maniaka, do rzeczy tak żmudnych jak nóg analiza, choć już Mikołaj z Laponii startuje, on nie odpuszcza, w temat się wgryza. I gdy tak dni i tygodnie mijały, on pochłonięty arytmetyką, blisko tej chwili glorii i chwały, poczuł, że temat mu z rąk się wymyka. Nie przeczuwając klęski swej misji i faktu, że to się po prostu nie uda, znudzony, zgorzkniały, po wielu trudach wypuścił stonogę na zewnątrz. I znowu tym razem jej się upiekło.
1: Raz, dwa, trzy, cztery!
0: A póki co, nikt jeszcze chyba nie zliczy dokładnie wszystkich jej nóżek. Choć z roku na rok śmiałków przybywa i każdy z zapałem pcha ten swój wózek. Kochane dzieciaki, mam dla was radę, nie traćcie czasu na zbędne rzeczy. Nie schodźcie z uprzednio obranej drogi, nie warto liczyć nogi.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu.
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
2: Jak będę duży,
3: jak będę duża.
4: Dziś pomyśleliśmy sobie, żeby zobaczyć, jak wygląda przedszkole Beniego i czym zajmuje się pani przedszkolanka.
1: No to sprawdźmy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Znajdujemy się dzisiaj
2: w moim przedszkolu.
1: A dokładniej w sali Jagódki, gdzie naucza pani
6: Natalia.
1: Pani Natalia jest wychowawczynią Beniego i całej grupy Jagódek. Jagódki, odezwijcie się. Dzień dobry. Jagódki są, pani Natalia jest. No to w takim razie my mamy parę pytań.
4: Czym zajmuje się pani przedszkolanka?
6: Pani w przedszkolu uczy dzieci. Bawimy się, uczymy i poznajemy świat troszeczkę inaczej niż w szkole. Bo w szkole dzieci siedzą w ławkach, a my tutaj przez zabawę poznajemy wszystko dookoła.
2: A pani kim chciała zostać, jak była mała?
6: Jak byłam mała? Zawsze chciałam zostać baletnicą. Jak byłam mała, naprawdę. Chciałam być baletnicą. Zapisała mnie mama na lekcję baletu, ale mi się nie spodobało.
1: No i teraz też są lekcje rytmiki, lekcje tańca.
6: Tak, mamy lekcje rytmiki, mamy zajęcia, więc teraz zostało mi tylko tańczenie z dziećmi na wszystkich przedstawieniach, które robimy dla państwa.
2: A czy pani lubi dzieci?
1: No właśnie, czy lubienie dzieci jest wymogiem, żeby pracować w przedszkolu?
6: Myślę, że to przede wszystkim priorytet. Nie da się robić czegoś, czego się nie lubi. Więc jakby praca z dziećmi, jak widać, sama przyjemność, czysta. Więc nie da się nie lubić.
4: A jak wyglądają zajęcia w przedszkolu?
1: Jak zaczyna się taki dzień w przedszkolu? Od samego początku chcielibyśmy się dowiedzieć.
6: No dobrze. Czyli my, jak rano się wszystkie dzieci schodzą, przyczepiamy swoje imionka do naszej tablicy. Siadamy w kole, zazwyczaj mamy jakąś piosenkę na powitanie, albo dzieci bawią się w kącikach według tego, jakie mają zainteresowania. Potem mamy śniadanko. Po śniadaniu myjemy ręce, co jest bardzo ważne, szczególnie teraz, to już jest w ogóle mycie rąk, priorytet zawsze. I po zajęciach siadamy sobie w kole i w zależności od tego, jaki mamy temat, pytam dzieci, co wiedzą. Na przykład teraz mamy temat o bezpieczeństwie. Byliśmy na spacerze, gdzie... Dokładnie na skrzyżowaniu i opowiadaliśmy o czyjej pracy?
7: O policjantów.
6: Właśnie, więc my sobie doczepiamy różne rysunki, na ten temat rozmawiamy, uczymy się piosenek, uczymy się wierszyków.
2: I jeszcze o znakach.
6: Właśnie, o znakach. Benio bardzo dobrze pamięta. Znaki drogowe robiliśmy wczoraj, Beniu. I tak wygląda początek naszego dnia. Później, jak już skończą się takie zajęcia, to wychodzimy na podwórko. Później jest obiad, po obiedzie znowu są zajęcia, pod wieczorek i w sumie dzień się kończy.
2: A czy chłopcy też mogą być nauczycielami w przedszkolu?
6: Pewnie, że tak. To jest bardzo rzadkie, Beniu, żeby pan był w przedszkolu, ale mi się zdarzyło, mam trzech takich kolegów, którzy są po studiach i uczą w przedszkolach w innych dzielnicach, także bardzo to lubią. Są zachwyceni, uwielbiają dzieci, tylko niestety... Mało jest panów, którzy chcą pracować w przedszkolu. Więcej jest pań, Beniu, prawda? Bo u nas w przedszkolu to chyba same panie, co?
4: A co jest najtrudniejsze w pracy przedszkolanki?
6: Chyba najtrudniejsze to ich zebrać wszystkich w jednym miejscu i zrobić tak, żeby każdy wyszedł z jakąś wiedzą w głowie. Albo przynajmniej zapamiętał coś z zajęć. Taka dyscyplina, żeby oni wszyscy słuchali, to jest najtrudniejsze. Dzisiaj jest nas 18, ale jak przychodzi 26 osób, to jest trochę ciężko.
4: U mnie był zawsze taki problem w przedszkolu z ustawieniem się w pary. I prawie pół godziny się ustawialiśmy w pary.
1: No a czy tutaj też tak jest?
6: Jest, Kornelka, zgadza się. Wszystko jest. Czy łatwo wam jest się ustawić w pary, czy trudno?
7: Łatwo.

0: co było wczoraj rano? Musimy nad tym, Krzysiu, poćwiczyć, nie? Nad ustawianiem się w parach. Ale jest coraz lepiej. Wychodzi wam ustawienie się w parach, czy nie? O, to jak widać, jest super. Wszystko jest idealnie w przedszkolu. Cudnie.
1: A za co pani lubi swoją pracę?
0: Strasznie ciężkie pytania mi zadajesz. Za co lubię, Beniu? Za wasze uśmiechy. Za wasze przytulasy. I w sumie jak uczymy się czegoś, Beniu, jakby nie było, i wy potem pokazujecie, że potraficie i pięknie śpiewacie piosenki, to jest chyba taka najlepsza nagroda.
2: A może w takim razie opowie nam pani o ciekawym dniu w przedszkolu?
0: Ciekawy dzień jest każdy. Co się wczoraj ciekawego działo, Gabryś? O, wczoraj Henio przeglądał katalog z perfumami i Henio sobie pocierał rękę i wybieraliśmy, proszę bardzo, jeszcze z Gabrysią, który zapach jest ładny, a który nie, prawda, Heniu? Dzieci mają różne pomysły. Najróżniejsze, więc w sumie każdy dzień jest ciekawy.
2: A co musimy jeszcze wiedzieć, żeby pracować w przedszkolu?
0: Trzeba skończyć studia. Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną i można spokojnie, jak się zrobi studia, to można zaczynać pracę z robaczkami.
2: A teraz robiła pani pięknego kucyka. Czy robienie kucyków i warkoczy to też jest wymóg, żeby być panią w przedszkolu?
0: Nie, to nie jest wymóg, ale na pewno jest to bardzo pomocne. Szczególnie, że dziewczyny przychodzą i mówią, że chcą różne fryzury, bo ona chce dzisiaj warkoczyka, kucyka, koka i fryzurę księżniczkową.
2: A to trudna fryzura księżniczkowa.
0: To tak włosy do połowy i już. Więc tak naprawdę to połowa zebranych włosów i zrobienie z tego takiego warkoczyka, który zostaje, i to już jest fryzura księżniczki, bo są włosy rozpuszczone, a to najważniejsze.
2: Ponieważ jagódki się teraz już trochę rozweseliły, także ja mam pytanie do jagódek teraz. Za co lubicie panią Natalię?
3: Bo są pyszne obiady.
4: Za pyszne śniadanie.
5: Za wychodzenie na dwór. Za uśmiech.
6: Że pozwala nam się bawić.
2: Pani Natalio, chyba bardzo dużo tego lubienia pani.
0: To chyba jest takie największe podziękowanie, jak dzieci się dobrze czują, jak chcą przychodzić do przedszkola, jak nie chcą wychodzić, jak są zadowolone, to chyba jest takie największe podziękowanie. Prawda, Beniu?
7: Ja chyba będę pierwszym panem, który będzie pracował w przedszkolu.
8: To musi być bardzo ciekawa praca.
9: Bardzo dziękuję za opowiedzenie o pani pracy.
0: Ja też bardzo dziękuję. My z jagódkami, co mówimy? Chciałam powiedzieć dziękujemy.
10: Ale te malutkie dzieci są słodkie, już w szkole takich się nie zobaczy.
2: No niestety, opuszczamy salę jagódek i przedszkole numer 305 na warszawskim Mokotowie i szukamy dalej kolejnych zawodów.
11: Już nie mogę doczekać następnego zawodu. Może poznamy kolejną ciekawą osobę. A może teraz zaproszę was do mojej szkoły?
2: W takim razie mam nadzieję, że za tydzień słyszymy się ponownie. Godzina 15:30, czwartek. Zapraszam serdecznie Marta
11: i Kornelia Kawalec.

0: Zgrajmy się!
1: Już za chwilę porozmawiamy o kolejnej grze, ale najpierw się przywitajmy w audycji Zgrajmy się. Ja nazywam się Patryk Bartoszewski, a wy?
2: Krzysztof Orłowski.
3: Denysia Sikora.
4: Abdulla Walbajtników.
5: Weronika Orłowska.
1: Czyli mamy jeszcze raz Krzysztof, Danuta, Abdul i Weronika. Dobrze. Spróbuję zapamiętać wasze imiona, ale żeby lepiej mi poszło, to proponuję... Każdy z was niech wymieni jedną grę, którą lubi najbardziej na świecie. Oczywiście dzisiaj. Weronika pierwsza.
5: Gravitrax.
1: Wow, nie znam. Czy to komputerowa, czy taka fizyczna istniejąca?
5: Taka fizyczna.
1: Dobrze, dziękuję Weroniko. A ty, Abdulu, jaką lubisz najbardziej?
4: Roadster to taka mobilna gra.
1: A na czym polega? Jak wygląda? Jak się w nią gra?
4: Tam... Pierwszy raz, kiedy grasz, to ci dają ludzika Shelly i za niego ty musisz strzelać jakichś robotów.
1: Okej, okay, czyli to jest taka gra wyzwanie na telefony komórkowe.
4: Tak, ale tam jeszcze są inne postaci, które tak szybko strzelają.
1: Czyli trzeba je odblokować, trzeba kolekcjonować różne zestawy postaci.
4: Przez skrzynki można odblokować i jeszcze przez pucharki.
1: No, bardzo często takie gry nazywamy mobilkami. Być może uda nam się do nich kiedyś dotrzeć w audycji Zgrajmy się. Weronika już mówiła, Abdul był, to teraz Danuta.
2: Ja lubię bardzo grę Among Us. To jest nowe wydanie, nowa gra, która właśnie wyszła w 2020 roku. I to się gra tak, że... Są tacy impostorzy, są źli i dobrzy. Dobrzy nazywają się kremujeci, a źli impostorzy. I ci impostorzy muszą zabić tych kremujeców lub ci kremujeci zagłosują tak na nich, że oni po prostu wylatują i wtedy kremujeci wygrywają.
1: To jest tak dla dorosłych, tylko podpowiem, że to jest trochę jak gra w mafię. Bo pewnie dorośli znają grę z wyjazdów, z kolonii, w mafię, a została ona przeniesiona w świat komputerowy i wirtualny. I jeśli nawet brzmi to na przerażające, co przed chwilą powiedziała Danucia, no to muszę uspokoić dorosłych. Tam jest to wszystko mocno przerysowane, to jest takie groteskowe podejście do tematu. I został nam Krzysztof. Krzysiu, powiedz, jaka jest twoja ulubiona gra?
5: Chowanego.
1: Klasyk! Chyba, że to jakiś chowany komputerowy.
5: Nie.
1: No to pięknie, gratuluję. Kochani, dzisiaj jednak przyszliśmy tutaj, żeby porozmawiać o grze, która polega na używaniu naszych dłoni. Jakie gry polegają na używaniu dłoni? Czy macie jakiś pomysł? Proszę bardzo, Abdulu.
4: Rubik's Cube.
1: Co to takiego?
4: Ta kostka Rubika.
1: A, Rubik's Cube! To przed nami jeszcze Danusia i Krzyś, to wam podpowiem, że to jest gra, w której używamy rąk i jest dwóch zawodników. Nie więcej i nie mniej. Nie masz, pusto w głowie, nie wiadomo, co to może być za gra. Co tu jeszcze powiedzieć, jak wam podpowiedzieć? Używamy do wygrania tej gry tylko jednego palca. Macie pomysł? Nie. No dobrze, tak, proszę bardzo, Weronika. A ja, Danusia, spróbuję, zaryzykuję.
2: Among Us.
1: A, te jedno w głowie, ale tak jest z niektórymi grami, że jak po prostu zaczniemy w nią grać, to wszędzie ją widzimy.
5: Mafia.
1: Mafia, też rzeczywiście możemy pokazać na kogoś palcem, ale mi chodzi o grę w paluszki. Proszę bardzo, najodważniejszą. O, tutaj już Danusia wie, Krzysiek też, no ja widzę, bo robicie taki gest. Krzysiu, jakbyś opisał ten gest? Co to jest za gest? Co ty zrobiłeś przed chwilą? Pokazałeś, jak nazywamy takie coś?
5: No, że... Tak. Nie wiem, jak to nazwać. Okej.
1: Okay. Tak, rzeczywiście, to jest po prostu okejka. Ale widziałem, że tak ruszałyście dziewczyny palcami, jakby były to robaki. Dlaczego tak robicie? Co to znaczy?
2: To wygląda jak taki jakby robaczek wychodził, ale to jest gra w kciuki.
1: Tak, w paluszki, w kciuki. I na czym ona może polegać? Jakbyśmy to wytłumaczyli?
2: Nie mam żadnego pojęcia.
1: Po prostu kiedyś o niej słyszałaś. Abdulu, czy ty słyszałeś kiedyś o grze w kciuki? Wiesz, na czym ona polega?
4: Nie.
1: To świetnie. Spróbujmy zagrać razem. Podaj mi rękę. Tak jakbyśmy się witali. Mamy rękę. Dobrze. I teraz spróbujmy, zamiast tak się powitać jak zwykle, spróbujmy złapać się tylko palcami. Zahaczyć jakby palc

0: o palce. Udało się?
1: Tak.
0: To świetnie. Teraz musimy zrobić pięść z naszych obu dłoni. Docisnąć się tak, żeby były blisko siebie. Okej, udało się?
1: Tak.
0: Dobrze. I teraz już mówię, na czym to polega. Trzeba przycisnąć kciuk przeciwnika i przytrzymać na ręce przez 5 sekund. Wtedy wygrywamy. O, raz, dwa, trzy. O, ale Abdul w ostatniej chwili się... udało mu się uciec. O, ja przegrałem jako pierwszy. 5 sekund. Przytrzymałeś mój kciuk. Czy ktoś chciałby spróbować? Dobrze, to spróbujmy w takim razie sobie wytłumaczyć, to znaczy słuchaczom wytłumaczyć, co robicie. Proszę bardzo, Danusiu z Krzysiem, spróbujcie rozegrać grę i opowiadajcie po kolei, krok po kroku, co robicie.
2: Łapiemy się za palce i zostawiamy tylko kciuki,
3: a później próbujemy przycisnąć 5 sekund.
0: Tak, kciuk przeciwnika. Ale poczekajcie, a czy nie byłoby takim rozsądnym rozwiązaniem po prostu trzymanie kciuka cały czas w górze? Spróbujcie. A jednak, można coś zrobić. Jak to zrobiłeś? Oboje mieliście kciuk w górze, a jednak Krzysztofie, ty wygrałeś. Co to się stało? Jak to się potoczyły losy tej gry? Co się stało?
3: Po prostu przycisnąłem wtedy.
0: Mhm, wyciągnąłeś tak jakby rękę, przekręciłeś nadgarstek, tę część, która łączy ramię z dłonią i udało się złapać Danusię za palec. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A chcecie wy teraz spróbować? Dobrze, to teraz będzie Weronika z Abdulem próbowała. Spróbujcie i opowiadajcie, co robicie. Od samego początku. Najpierw...
1: Palec trzeba nacisnąć na Weronikę palec.
0: Tak, trzeba to zrobić. Ale czekajcie, czekajcie, czekajcie, bo tutaj coś jest nie tak. Popatrzcie, oni chyba nie trzymają się wszystkich zasad. O czym mówiłem na początku, że jak trzeba trzymać dłoń przy dłoni?
2: Trzeba ją trzymać na blacie?
0: Nie trzeba na blacie, ale trzeba trzymać...
3: Za same palce.
0: Za same palce, ale czy blisko, czy daleko? Bo zobacz, oni tutaj cały czas odciągają tę dłoń. Ona na chwilę jakby odchodzi od dłoni przeciwnika, a chodzi o to, żeby powstała pięść z połączonych naszych dłoni. Spróbujcie teraz wy złapać ręce tak, żeby powstała pięść. Tak, jest dociśnięte. A spróbujcie teraz zrobić tak jak druga drużyna, tak luźniej. Łatwiej sobie zrobić krzywdę w ten sposób i trudniej złapać palec przeciwnika, prawda? A teraz spróbujcie zrobić pięść. Udało się? Jest lepiej?
2: Tak.
0: No to teraz wy spróbujcie. Zobaczymy, czy wszystko stało się jasne. Dociskamy palce do dłoni przeciwnika i jest od razu dużo lepiej. Teraz można walczyć o te kciuki. Dobrze. Jaka zasada mogłaby być przydatna podczas tej gry? Czy można używać wszystkich ruchów? Czy wszystkie ruchy są dozwolone? Czy raczej którychś powinniśmy unikać? Zastanówmy się przez chwilę.
1: 4 palce nieużywane, tylko jeden duży.
0: Świetna zasada. Czyli nie łaskoczemy kogoś w dłoń od środka, żeby go... tutaj się zaczęły łaskotki. Nie łaskoczemy, nie wbijamy komuś palców, żeby też nie zrobić sobie krzywdy, bo nie chodzi tutaj o to, żeby uszkodzić przeciwnika, tylko żeby z nim wygrać, uczciwie. I coś jeszcze? Czegoś jeszcze nie powinniśmy robić? Może...
2: Trzeba dociskać kciuk?
0: Trzeba dociskać kciuk, a czy można kciuka używać na przykład w nietypowy sposób? Na przykład paznokciem kogoś tam drapnąć? Można czy nie można?
3: Nie, nie można.
0: Weroniczko, dlaczego nie można?
3: Dlatego, że wtedy kogoś można podrapać i kogoś to może zabolać.
0: Prawda. Prawda to prawda. Ale skoro wiemy już, czego robić nie wolno, jakie są zasady, do czego dążymy w tej grze, to jeszcze jedną rzecz wam mogę podpowiedzieć. Istnieją strategie. Co to jest strategia, jakbyście powiedzieli? Dobrze, Abdul spróbuje pierwszy.
1: To takie sztuki, jak można lepiej grać.
0: Tak, to pomysł na to, jak lepiej grać. Tak, Danusiu?
2: To pomysł na to, jak wygrać.
0: Tak. Strategię może mieć na przykład dowódca w wojsku, albo gracz, albo przeciwnik, albo w zasadzie każdy, jeśli chce coś zrobić dobrze. To kto chciałby ze mną zagrać? Ja zaprezentuję jedną ze strategii. Proszę bardzo, Weroniczko, daj mi rękę, przypominamy sobie. Zaciskamy mocno rękę obok ręki i spróbujmy zrobić tak, że trzymamy ten kciuk w górze jak najdłużej. Trzymamy, trzymamy, trzymamy, trzymamy, trzymamy, trzymamy. O? Co ja zrobiłem? Jak, na czym polegała moja strategia? Jak tutaj trochę tak wyprowadziłem na manowce Weroniczkę? Kto chce powiedzieć?
1: Nie, że tak.

0: Tak? A potem, kiedy ona na wasz palec zeszła, to wtedy wy jakoś szybko tam zrobiliście i potem na jej palec.
1: Tak, podmieniłem w ostatniej chwili palec. Chcecie jeszcze spróbować powiedzieć to swoimi słowami?
2: Pan tutaj właśnie grał sobie z Weroniką i powiedział, żeby trzymali kciuki jak najdłużej i powoli przykładał palec właśnie i cały czas co chwilę przykładał. Weronika tak jakby nie przykładała cały czas, tylko poczekała chwilę. Pan nacisnął, ona szybko nacisnęła na jego palec, a pan tak jakby w ostatniej chwili wymienił ten palec na... Tak jakby przycisnął jej w ostatniej chwili.
1: Tak jest, to właśnie się wydarzyło. I słuchajcie, dzwonek. Wydaje mi się, że moglibyśmy to trochę porównać do łowienia ryb. Co jest na końcu wędki, kiedy łowimy ryby?
3: Żyłka.
1: Mamy żyłkę na końcu żyłki?
3: Przynęta.
1: O właśnie, przynęta. Co to jest przynęta?
2: Tak jakby taki smakołyk, który ktoś lubi i wtedy ktoś się nabierze na to. Rybka na przykład nabierze się na to, weźmie i wtedy trzeba pociągnąć wędkę i ma się rybę złowioną.
1: Doskonale. A co było w tej naszej grze przynętą? Ja użyłem przynęty na Weronikę. Co było tą przynętą?
3: Dotykanie pięści.
1: O, nie do końca, tak? Spróbuj.
0: To była taka, jak to powiedzieć, łapka, że na przykład wy tak robiliście, żeby Weronika na wasz palec zrobiła to i potem wycisnęli. Wy wygraliście tak.
1: Tak, właśnie tak się wydarzyło. Krzysiu, też chcesz powiedzieć?
3: To był kciuk po prostu.
1: Świetnie, w kilku słowach to wszystko podsumowałeś. To był po prostu kciuk. Kciuk, który wydawał się łatwą zdobyczą. Ja położyłem ten kciuk i chodziło o to, żebyś ty, Weroniko, myślała, że na pewno już ci się zaraz uda. Już zaraz go złapiesz. Przecież on już leży. Spróbowałaś to zrobić, ale ja byłem przygotowany na taką okoliczność i szybko podmieniłem kciuki i się udało wygrać. Bardzo, tak, słucham?
3: Nie, pan nie wygrał, bo nie minęło 5 sekund.
1: Świetnie, to prawda, to prawda. No teraz muszę niestety stwierdzić, że nie mamy żadnego zwycięzcy tego programu, ale może zaraz sobie zagramy za parę minut, spróbujemy rozegrać partię gry, no właśnie, jak my ją nazwiemy, w paluszki czy w kciuki?
3: To i to.
1: To i to? No to ładna nazwa, to i to. To i to. A czemu nie? Można wymyślać nowe nazwy dla starych gier, tak?
2: Paluch, paluszek.
1: Paluch, paluszek. Papa, w skrócie.
0: Kciuki, palce.
1: Kciuki, palce. Spokojnie, każdy może mieć swoją nazwę, bo jedna poprawna nie istnieje dla takiej gry. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się usłyszymy i zobaczymy. Do usłyszenia, pa!
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: grzebać się z robotą.
1: Czoło ocieramy z potu.
0: Dość, a teraz meblowanie.
2: Rzekłeś wodzu, Piotrze, panie?

pomarzać zaczął, mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą. Dzietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa –

0: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Mm-hmm.

0: Chowają się jak wariaty. Idą przez góry cztery słonie.
1: Małe, wesołe, zielone słonie.
0: Wtem jeden w przepaść straszną leci.
2: Patrzcie, ten trzeci.

0: Kurcach na pewno gra diabeł?
1: A burczy bas na pewno burczy basem?
2: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
0: A co jeszcze w audycji?
3: Ciekawe wydarzenia.
0: Wartościowe książki.
1: I niepowtarzalne nagrody.
2: Posłuchamy też opowieści.
4: Usłyszymy dawne melodie.
0: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
3: I z wami.
1: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
0: Jolanta Kossakowska,
4: Monika Gigier,
2: Patrycja Cisz,
3: Mateusz Dobrowolski
1: i Piotr Piszczatowski.
5: Autopromocja.
6: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
7: Adasiu, wszystko gotowe?
8: Mamy na łączach słuchaczy?
7: Światełko błysnęło czerwone.
8: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
7: Ależ Adasiu, spokojnie.
8: Naprawdę o to nam chodzi?
7: Żeby już zacząć łagodnie.
8: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
7: Jacuś i Ewa z Kanady.
8: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
7: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
8: Myślisz, że Basia gotowa?
7: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
8: Na koniu też słuchać da się?
7: Słuchali nas nawet przy lunchu.
8: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
7: Kacperek mieszka w Legnicy.
8: W Hajnówce słucha nas Hania.
7: Bartuś na Woli, w stolicy.
8: Skoro się wszyscy zebrali...
7: I jeszcze przekąski, napoje.
8: Czy moglibyśmy pójść dalej?
7: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
9: Bo się doczekać nie może.
7: Żeby nas znowu usłyszeć?
8: Niech tylko album otworzy.
7: Ten od sławnego Bociana?
8: Palec na karcie położę.
7: Cudny ten prezent Floriana.
8: Czy chcesz się w dalekie z nami?
7: Właściwie to bardzo dawne.
8: By się stać podróżnikami.
7: I odwiedzić miejsca sławne.
8: Wyobraźnię pobudzimy.
7: Chcielibyście ruszyć z nami?
8: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
7: Wraz z naszymi słuchaczami.
8: Piramidy, wikingowie.
7: Dinozaury i rycerze.
8: Każde z was się zaraz dowie.
7: Jak usłyszę, to uwierzę.
8: Rozkręcamy znów magiczny.
7: Już nie mogę się doczekać.
8: Nasz wehikuł historyczny.
7: Suchy piasek, mokra rzeka.
8: Otwórz album i ruszamy.
7: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
8: My się dobrze na tym znamy.
7: Zaczynamy, drogie dzieci.
8: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
7: Ja? A o czym niby zapomniałem?
8: Powinieneś jeszcze zakręcić.
7: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
8: Bez tego nie zacznie się podcast.
7: Historyczny podcast dla najmłodszych i rodziców.
8: Tak, to sprawa bardzo poważna.
7: Trzymajcie się, kręć!

0: Cześć, już jestem.
1: O, to bardzo dobrze, bo nuda straszna.
0: Nie, nudzisz się jak to? Masz tyle zabawek, książek, można wyjść dokąd się chce.
1: A właśnie, że nie. Spójrz przez okno.
0: Fajnie, mało aut dzisiaj. Jakoś tak spokojnie, nie uważasz?
1: Daj spokój. Czy nie widzisz, jaką nudą zawiało?
0: Czy ja wiem? Słaby wiatr raczej jest. Spójrz, liście na drzewach ledwie drgnęły.
1: Ale nie o to chodzi. Tak się mówi, kiedy wieje straszną nudą.
0: Jesteśmy po śniadanku, to może zbliża się pora deseru? Co ty na to?
1: Deser? Czy ja wiem? No, brzmi nieźle.
0: Na smutki najlepszy deserek malutki. Pyszny deser nie jest zły.
1: Wiadomo, nic tak nie poprawia nastroju jak jakieś smakołyki.
0: A jak wiadomo, gdzie są najpyszniejsze smakołyki?
1: U babci Janeczki.
0: Ale przecież babcia Janeczka pojechała odwiedzić koleżaneczkę.
1: Ach tak, zapomniałem. Widzisz, nawet babcia Janeczka gdzieś wyjeżdża, a my tymczasem...
0: Powtórzę pytanie. Skoro nie babcia, to gdzie są najlepsze smakołyki?
1: Jak tak stawiasz pytanie, to... Oczywiście, u dziadka Ignacego.
0: Tak jest. Ubieraj się, smoku, weź ze sobą jakąś kurteczkę i w drogę.
1: Widzisz, jaka pogoda? Trzeba nakładać ciepłe kurtki, co?
0: Nie marudź, powiedziałem, weź kurteczkę, a nie żebyś założył kurtkę narciarską.
1: No nie wiem, ale mi jest tak strasznie nudno. Tak mi się nie chce.
0: Smoku!
1: Co?

0: Weź się w garść i w drogę. Wychodzimy, zamykamy drzwi i w drogę.
1: Ojej, jaki ziom.
0: Przestań, Jadasiu. Wiele razy sam mi mówiłeś, że smoki nie marzną.
1: Bo to prawda. Zazwyczaj nie marzną, ale jakoś nie dzisiaj.
0: W takim razie resztę drogi do domku dziadka przebiegniemy.
1: Ojej, no dobrze, dobrze. To co, raz, dwa, trzy.
0: Szybko poszło, nawet za szybko, ledwie za tobą nadążałem, Adasiu.
1: Miałeś rację, Misiu, tego mi było trzeba. Przepraszam cię za moje marudzenie.
0: Weź przestań, od tego są przyjaciele, mój przyjacielu Adasiu.
1: Dziękuję, mój przyjacielu Michasiu. O, i nawet pogoda się poprawia.
0: Słoneczko wygląda nieśmiało zza drzew. Sprawdźmy, czy dziadek jest w domu, dobra?
1: Dobra, dobra.
0: Dziwne. Nie słyszę jego kroków.
2: No to jeszcze raz zapukaj, tylko głośniej, Michasiu.
3: O, witajcie, chłopcy. Walicie w drzwi, jakby coś się stało. Jestem z drugiej strony domku.
1: Właściwie to nie, nic się nie stało, ale biegliśmy tu, żeby nie zmarznąć.
0: To Adaś narzucił takie tempo. Dzięki temu zrzucił gdzieś po drodze swoją nudę.
1: No weź przystań, Michasiu.
3: Zgubiłeś coś w drodze do mnie? W lesie?
1: Nie, Michaś zażartował trochę.
0: Kiedy do ciebie zaszedłem, to strasznie marudziłeś. Co, nie było tak?
1: No, było, nie przeczę. Dlatego zdecydowaliśmy o wizycie w lesie.
0: A co robiłeś za domkiem, dziadku? W czymś ci przeszkodziliśmy?
1: Jeśli tak, to przepraszamy.
4: Nie ma za co przepraszać. Starałem się przywrócić do życia bardzo starą maszynę.
1: O, jaką maszynę? Może do pisania?
0: Maszynę do waty cukrowej?
1: A może do kupania grządek?
4: Nie trafiliście, ale najpierw zapraszam do kuchni. Zrobimy sobie herbatkę i mam dla was coś jeszcze.
1: Wow!

0: Zaczekaj, dziadku, zaczekaj. Zaraz odgadnę. Czy dzisiaj upiekłeś szarlotkę?
1: Nie, ja czuję jakby biszkopt albo babkę drożdżową.
2: Brawo, brawo, moi troficiele. Moglibyście brać udział w indiańskich wyprawach.
0: I te najlepsze i najpyszniejsze wyprawy to są te do ciebie, dziadku.
1: Tak, tak, zgadza się. O, zaraz będzie herbatka. A jaka dzisiaj będzie herbatka?
2: Podobno było ci zimno. Dlatego zaparzymy chińską mieszankę ognisty smok.
1: Jak pachnie.
0: Smok.
1: Ale zupełnie inaczej niż kiedy wujek ział ogniem.
0: To bardzo dobrze. To dopiero by było, gdyby herbatkę było czuć. I czym, dziadku, by było czuć tak pod tym ognistym smoku?
2: No, jeżeli coś płonęło, to zapewne byłoby czuć siarkę, spaleniznę. O, wody siarkowe pachną nieładnie, jak zepsuty kalafior, jak zgniłe jaja.
1: Jaki kolor ma ta herbata? No, wygląda jakby płonęła.
2: Jestem pewien, że po wypiciu jej będziecie gotowi na wszelkie wyzwania.
0: O, dziękuję, dziadku, to było przepyszne.
1: Smoczy ogień, a. Poczułem się tak, jakbym za chwilę miał żonąć ogniem, wiesz?
2: Na szczęście do tego nie doszło. Ale skoro się rozgrzaliście i posililiście się, zapraszam do szopy. Pokażę wam, nad czym pracuję.
1: Super!
2: No, to pytaliście. Chodźcie, chodźcie.

0: Ojej, a co to takiego? Jakieś dziwne dźwięki.
1: Coś jakbyśmy byli w jakimś... Co to jest?
2: Poznajcie Stefanię, moją dobrą znajomą, która dopiero się rozkręca.
1: O, to sąsiadka, koleżanka?
0: Ale dziadku, tu nikogo nie ma. Ojej, dziadku, woda się gotuje. Trzeba wyłączyć.
2: Stop, nie ruszajcie się. To nie czajnik. Chociaż zasada jest podobna.
1: Nie rozumiem. Czyli to... Starodawny ekspres do kawy?
2: Nie, jaki ekspres? Poznajcie Stefanię, wiekową maszynę parową.
1: Że co? Parową? Czyli co w końcu? Bo nie...
2: To znaczy maszynę, która porusza się dzięki parze wodnej.
0: Aha. To tych maszyn jest więcej?
2: Dlaczego więcej? Nie, to jedna maszyna Stefania.
0: No ale sam przed chwilą, dziadku, powiedziałeś, że to para. Para, czyli dwójka.
1: I do tego w wodzie.
2: A wszystko pomieszaliście. Para. Taka sama, która ulatuje z czajnika podczas gotowania. Para. Para wodna, bo paruje. A wodna, bo powstała z podgrzania wody.
0: O.
1: I... A ten wyskakuje i chowa się. Oj, coraz szybciej to robi.
2: To tłok, który pod wpływem ciśnienia pary wodnej porusza się w jedną i w drugą stronę.
0: I jest przyczepiony do takiego kółka, które zaczyna coraz szybciej się kręcić.
1: Zobacz, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej.
2: To mały model prawdziwej maszyny parowej. Takiej maszyny, które kiedyś rozkręciły cały świat.
1: Mogę o coś zapytać?
2: Aha.
1: A skąd jest tutaj ta para? No przecież normalnie woda tak nie syczy.
2: Popatrzcie, to jest kocioł. Chociaż ten bardziej przypomina kociołek, prawda?
0: To taki jak do gotowania bigosu.
2: Tylko szczelnie zamknięty. Stefania ma malutki kociołek, a te... Na torach, które jeździły maszyny parowe, miały olbrzymie zbiorniki i kotły. Wielkie i ciężkie maszyny zjajane.
1: Słucham?
2: A nic, to było tym piękny wiersz pana Brzechwy. Pociągnij za ten sznurek, Adasiu.
0: Ja też chcę, ja też. Ja też mogę, dziadku?
2: A może chcielibyście zobaczyć prawdziwe maszyny parowe w akcji?
1: Prawdziwe? No
0: ojej.
1: Pewnie, że
0: tak.
1: Ale czy to jest możliwe?
2: A, byłoby niemożliwe, gdybyśmy nie mieli bąblownicy.
0: I mleka wielbłądzicy i pyłku z piramidy do posypania.
1: No tak. To my szybciutko to wszystko przyniesiemy.
0: Błyskawicznie. Tak. Szybko.
2: Macie już wszystko? O, brawo! Bardzo szybko się sprawiliście, chłopcy.
1: I nie zapomnieliśmy o albumie Bociana Floriana.
0: A teraz tylko trzeba wypowiedzieć magiczną formułę.
1: No tak, wziąć łyk mleka wielbłądzicy i posmyrać się piórkiem po nosie.
0: I mocno kich...
1: Eksik! O, teraz trzeba położyć palec na rysunku.
0: I posypać pyłem z czubka piramidy album.
1: Tak, to proste.
0: I jeszcze wypowiedzieć zaklęcie.
1: O, oczywiście, że tak. No to co, Michasiu, do roboty.
0: Do roboty, do roboty.
1: Wietrze, przyjacielu, przygód wiej.
0: Przenieść nas w świat marzeń chciej.
1: Zanieść nas do miejsca tego,
0: w albumie Floriana pokazanego
1: i przez nas palcem wskazanego.

0: Michasiu, fantastycznie tu jest.
1: Tu, zobacz. Spójrz na ten wagon za wielkim parwozem. Co to jest?
0: Ja widzę dużo drewna i węgla.
1: A ten pan, zobacz, o, nabiera na łopatę z tego wagonu z tyłu i wsypuje do pieca z przodu.
0: I widać ogień. Aż tutaj czuć. Uff, jak gorąco.

0: Puf! Jak gorąco.
1: O, zobacz, jeszcze pasażerowie z bagażami wskakują do wagonów, ale się śpieszą.
0: A parowóz tylko dyszy i dmucha. I żar z rozgrzanego pieca dmucha.
1: I sapie, i dyszy. Adasiu, popatrz na tego pana w mundurze.
0: Stoi przy drzwiach do wagonu. Podnosi rękę i coś krzyczy.
2: Proszę wstrzymać, drzwi zamykać. Odjazd!
1: Parabuch, koła w ruch.
0: Najpierw powoli ruszyła ociężale.
1: Ale przyspiesza coraz bardziej i bardziej.
0: Fantastyczna wyprawa.
1: Ciekawe, dokąd pojedzie ten pociąg.
0: Ja myślę, że ku nowej przygodzie. Tak, jak my, Michasiu.
1: Tak myślisz? A masz już pomysł, dokąd wyruszymy następnym razem?
0: Mam jeszcze kilka innych pomysłów, ale na razie ten najbardziej mi się podoba.
1: Świetnie, ale najpierw musimy jeszcze wrócić do chatki dziadka. Jesteś gotowy?
0: Oczywiście, Michasiu. Uwielbiam tak podróżować naszym wehikułem czasu.
1: Udało się, dziadku, wróciliśmy.
3: Tak sobie pomyślałem, że kiedy będziecie spadać z bańko chmurki, to strasznie się potłuczecie.
1: Nie, mięciutko było.
0: No tak.
3: Bo przyniosłem, ile się dało, suchych liści z lasu i gałęzi.
0: Dziękujemy bardzo. Wielkie dzięki, dziadku Michasia. Bo w innym wypadku byłoby to bardzo twarde lądowanie, co nie?
3: Wyprawa się udała? Bo coś długo was nie było. Widzieliście maszynę parową?
0: Pewnie. I była ogromna. O, i sapała, i dyszała.
1: I wychodziły z niej takie wielkie kłęby pary. Wiecie. A ludzie biegali po peronie.
0: No, z wielkimi bagażami. Ale wiesz co? Wszyscy byli dziwnie ubrani.
3: Od lat historycy spierają się, kogo należy uznać za ojca parowozu.
0: Tak? A kto? Kto był ojcem parowozu?
3: O, wśród kandydatów wymienia się dwóch Anglików oraz Francuza.
1: Oni wynaleźli lokomotywę? Przecież chyba przedtem były wozy, które jeździły drogami.
3: No tak, nawet drogi były brukowane niektóre, ale ich utrzymanie było bardzo drogie. Latem woda podmywała drogi i nie dało się jechać. Zimą lód niszczył ich nawierzchnię, a wiosną i jesienią na drogach było błoto. No nie dawało się przewozić niczego w tych wozach.
0: I dlatego zaczęli wtedy budować tory.
1: A na torach wagony takie ciągnięte...
3: Najpierw przez konie, ale na dłuższą metę to było...
0: Chyba za wolne, co nie? A poza tym koniki się strasznie musiały męczyć.
1: I dlatego zbudowali tę maszynę parową na kołach?
3: Tak. Wówczas pojawili się dwaj Anglicy wynalazcy. Richard Trevithick oraz George Stevenson.
0: I to oni zbudowali parowóz?
3: O, Nicolas-Joseph Cugnot zbudował w 1769 roku pierwszy parowóz, który nie chciał jeździć.
0: Nie chciał jeździć?
3: No
0: jak,
3: tak.
0: Jak to?
3: No bo był takim silnikiem parowym na kołach. Wodę w kotle podgrzewano, zapalając pod nim ognisko.
1: Nie, to jest mi parowóz.
3: Zaś pan Richard Trevithick w 1801 roku zbudował pierwszą lokomotywę, która jeździła.
0: Uff, nareszcie. I tak zaczęła się ta kolej.
3: No, dopiero George Stevenson w 1829 roku zbudował pierwszy parowóz, który nie tylko jeździł, ale też na siebie zarabiał.
0: To kiedy wyjechał pierwszy pociąg, taki, który widzieliśmy?
3: Pierwsza linia kolejowa Stockton and Darlington Railway ruszyła w 1825 roku.
1: Ale z parowozem?
3: No, początkowo wagony miały być ciągnięte przez konie, ale Stevenson przekonał inwestorów, że lepszym pomysłem będzie wykorzystanie parowozu.
0: I bardzo dobrze zrobił. Wiadomo, mnie na przykład tam by było bardzo żal koników.
3: A pierwsza pasażerska linia kolejowa ruszyła w 1830 roku pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem.
0: A tak, wydaje mi się, że widziałem na tym dworcu napis Manchester, czy jakoś tak.
1: Aha, a czy moglibyśmy jeszcze, dziadku...
3: Myślę, że na dzisiaj to już wam wystarczy. Odpocznijcie, masołyki, i do zobaczenia.
1: Zakończymy dziś przygodę?
0: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
1: Dzisiaj więcej już nie mogę.
0: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz, Misiu, przestać sapać?
1: Chcę, by odpoczęły nóżki.
0: Ja też oddech chciałem.

0: Chciałbym złapać.
1: Siądź na ławce obok dróżki.
0: Florianowi dziękujemy.
1: Album znów zamknięty czeka.
0: Aż w następną popłyniemy.
1: Wije się historii rzeka.
0: Nic nas jednak nie powstrzyma.
1: Choć zakrętów co niemiara.
0: Parne lato, mroźna zima.
1: Kryje skarby ziemia stara.
0: Niespodzianki z dawnych czasów.
1: Pośród pustyń, oceanów.
0: Miast niewiele, mnóstwo lasów.
1: Królów, carów, władców, panów.
0: Na swych kartach album kryje.
1: Skarby historycznej wiedzy.
0: Teraz się inaczej żyje.
1: A my, jak agenci, szpiedzy. Gdy już chwilę odpoczniemy,
0: kartę nową wybierzemy.
1: Znów zaklęcie wypowiemy.
0: I was w podróż zabierzemy.
1: Ale chyba nie dziś.
0: Dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
1: Ale Adasiu, dopiero wróciliśmy.
0: I myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
1: Oczywiście. Tak szybko przemknąć? Przez tak odległe czasy?
0: To prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
1: Jak minuty, jak sekundy nawet.
0: I słuchacze się zmęczyli?
1: Jasne. Przecież to jeszcze takie same basałyki jak my.
0: Nie, ale chyba nie wszystkie.
1: Ja powiem ci w tajemnicy, że ja też się bardzo zmęczyłem.
0: To prawda. Ja trochę też. Ale co z tego?
1: Bo kiedy się przenosimy w czasie?
0: To jest bardzo ciekawie.
1: Aż mi burczy w brzuszku.
0: No chyba żartujesz.
1: O, proszę, słyszałeś?
2: Chłopcy, gdzie jesteście?
3: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
2: A mamy dla was ciekawą propozycję.
3: Miasiu, Michasiu.
2: Adasiu, jesteście tam?
1: Tak, tak, jesteśmy.
0: Już idziemy.
1: A widzisz, a nie mówiłem, że trzeba było zjeść, kiedy była okazja?
0: Masz rację, bo nigdy nic nie wiadomo.
3: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
2: Chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
1: My zawsze damy radę.
0: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
1: Ruszamy. Tylko dajcie nam chwilkę, co?
2: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż miś i smok?
4: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
2: Zgadniecie, kogo spotkali?
4: W średniowieczu? Przed potopem?
2: Przed wiekami, w odległych krańcach świata?
4: Jeszcze dawniej tam, dokąd nikt jeszcze nigdy nie dotarł?
2: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
4: Ale teraz już koniec.
0: A czy moglibyśmy chociaż odrobinę odpocząć?
1: Albo troszeczkę zjeść?
2: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
1: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
0: Na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
4: Do usłyszenia w następnym podcaście Basałyki.
2: Jeśli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać smoka i misia, napiszcie.
4: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
2: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata
4: waszych ulubieńców misia i smoka.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pa pa.
1: Pa pa.
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideał. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To

wypadek jest niemiły. A zła mina to zerwane połączenie. Chcę ci pomóc, więc jeżeli masz dość siły, odbierz uśmiech i uśmiechnij się promiennie. Więc uśmiechnij się, choć nawet jest ci źle, choć nawet jest ci źle.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka z zapnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina pierś. Jest też wstyd.

choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

Jest jednak wśród nas pewien kolega, którego należy się wystrzegać. To pan Muchomor, którego kapelusz zdobi piękna czerwień wśród białych kropek wielu. Pan Muchomor, choć urodziwy, umie być bardzo niegodziwy.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nie

0: spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i...
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Radiowa świetlica się rozpoczęła, nasze popołudniowo-radiowe spotkanie oczywiście wystartowało o godzinie 16:00, drzwi do naszej radiowej świetlicy.

Już otwarte i zapraszają wszystkich chętnych do wspólnej zabawy, bo oczywiście do godziny 18 będziemy Wam dzisiaj towarzyszyć w Polskim Radiu Dzieciom. My? To znaczy kto? Ja, Marta Powałowska, Renia Żuchowska i nasi wspaniali goście. Liczę na to, że przyłączycie się i Wy do nas, na przykład telefonując pod numer 22 645 2055. No to co? Zaczynamy od pytania na rozgrzewkę. Wiem doskonale, i w ogóle bardzo dziękuję Wam za te informacje, że zawsze czekacie z niecierpliwością na te pierwsze pytania, które otwierają nasze popołudniowe spotkania. A ja mam, nie ukrywam, super Friday zabawę w wymyślaniu tych najróżniejszych, czasami zaskakujących pytań właśnie dla Was. A oto to, które na dzisiaj przygotowałam. Gdybyście mogli nauczyć się jednej niezwykłej umiejętności, tak w jeden dzień, to co to by było? Salto w tył, gra na instrumencie, żonglowanie, a może mówienie w języku zwierząt? Bardzo jestem ciekawa Waszych odpowiedzi. Śmiało dzwońcie!

No i jak tam idzie wam wymyślanie tego, co moglibyście opanować, jakiej rzeczy moglibyście się nauczyć, jakiejś takiej niesamowitej, niezwykłej umiejętności, gdybyście mieli taką możliwość opanowania jej właśnie w jeden dzień? 22 645 20 55 to nasz numer telefonu. Jeżeli zdecydujecie się, by zadzwonić i nam o tym opowiedzieć, to będę bardzo zadowolona, ale jeżeli na przykład wolelibyście opowiedzieć nam o swoich wakacyjnych planach albo o przygotowaniach na zakończenie roku, to jak najbardziej śmiało dzwońcie, takich historii, opowieści także z przyjemnością wielką wysłucham. Ale może jesteście zainteresowani także tym, co zaplanowałam dzisiaj

na naszą audycję, o czym chciałabym z wami porozmawiać. No bo tak zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy można jednocześnie trenować sport, tańczyć, słuchać muzyki, uczyć się akrobatyki. I wiecie co? Okazuje się, że tak. Dzisiaj przyjrzymy się capoeirze, czyli takiej niezwykłej aktywności, która narodziła się w Brazylii i do dzisiaj zachwyca ludzi na całym świecie. To takie połączenie ruchu, rytmu, współpracy, no i oczywiście świetnej zabawy. Dla jednych capoeira jest sztuką walki, dla innych tańcem, a jeszcze inni traktują ją po prostu jako taki sposób na rozwijanie swojej sprawności i pewności siebie. Bardzo jestem ciekawa, czy wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto zna się na capoeirze, może ją trenuje i chciałby nam o niej opowiedzieć? Jeżeli tak, to śmiało dzwońcie. Oczywiście gość w tym temacie także się pojawi i na pewno zdradzi nam mnóstwo tajemnic związanych właśnie z capoeirą. Pewnie zastanawiacie się także, czy dzisiaj w naszej audycji pojawi się także wasza ulubiona zabawa, czyli łamigłówka dźwiękowa. Tak, mogę już teraz powiedzieć, że tak, pojawi się i to całkiem niebawem.

0: September nazywała się ta piosenka, która przed momentem pojawiła się w naszej radiowej świetlicy. I z tego co pamiętam, to September oznacza wrzesień. A to jaki wrzesień? My przecież mamy czerwiec. We wrześniu idziemy do szkoły, rozpoczyna się nowy rok szkolno-przedszkolny, a przecież my dopiero żegnamy jeden, więc jeszcze nie mamy zamiaru witać się z kolejnym. Przynajmniej ja nie mam i wiem, że wielu naszych słuchaczy również, wręcz przeciwnie. Skupiamy się teraz na wakacjach. Słyszałam, że Teodor chciałby nam o swoich wakacjach opowiedzieć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Och, nie tylko Teodor tam jest. Jesteś w towarzystwie, słyszę.
1: Tak.
0: Teodorze, musisz mówić do słuchawki, bo troszeczkę słabo ciebie słyszę. Masz telefon w rączce?
2: Samochodem jedziemy, to dosyć z tyłu w fotelu, być może dlatego.
0: No to najlepiej to poproszę o rozpięcie tego zestawu głośno mówiącego i przekazanie telefonu Teodorowi do rączki, tak jak tutaj Renia prosiła, i wtedy na pewno będziemy się lepiej słyszeć.
2: Już staram się zaraz to zorganizować.
0: To, moi drodzy, wy to organizujcie na spokojnie, a ja w tym czasie dowiem się, kto jeszcze do mnie się tutaj dodzwonił, a jak wy się przełączycie, to Teodorze koniecznie daj mi znać, dobra? Nie rozłączajcie się, tylko się przełączcie. Halo, halo, kto tutaj jest jeszcze ze mną?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, czy to ty, Julko?
3: Tak.
0: Jak miło ciebie słyszeć. Powiedz proszę, skąd do nas dzwonisz?
3: Dobrej.
0: I jaka u ciebie pogoda dzisiaj?
3: Fajna.
0: Tak? Ty lubisz taką pogodę?
3: Tak.
0: No to doskonale. A masz już ustalone wszystkie wakacyjne plany?
3: Mam już. Jadę do Afryki.
0: Wow! No i ja się pytam, czy ty lubisz, jak jest ciepło. W Afryce to będzie przecież upał. To chyba trzeba lubić taką pogodę, co? Kiedy się tam wybiera człowiek.
3: Tak.
0: I masz jakieś konkretne plany odnośnie do tego, co chcesz zobaczyć, będąc w Afryce?
3: Jeszcze nie wiem.
0: Mhm. Ale może chcesz jakieś konkretne zwierzęta zobaczyć, takie żyjące sobie na wolności?
3: Tam można pozgłaskać żółwia, to mi babcia mówiła, bo już kiedyś była w Afryce.
0: Mhm. I planujesz zobaczyć takiego żółwia?
3: Jeszcze nie wiemy.
0: Ach, nie wiadomo, co tam się będzie. Ale gdybyś ty mogła zdecydować, to chciałabyś?
3: Tak. A ja kiedyś byłam w...
0: Gdzie byłaś?
3: Na festiwalu dziecięcym.
0: I co tam robiłaś?
3: Tańczyłam.
0: Och, to cudownie. A jakiś konkretny styl tańca? Czy nie? Czy to była taka dowolność?
3: Kocharki.
0: A co to takiego? No musisz mi coś więcej opowiedzieć, bo ja niestety nie wiem.
3: Że ja tam chciałam...
2: Układ, tak.
3: Taki układ.
0: Aaaa.
2: Na wakacje na obóz taneczny.
3: Idę na wakacje na obóz taneczny.
0: Ach, po raz trzeci. No to już teraz wszystko jest dla mnie jasne. Fantastycznie. Zamiłowanie do tańca przerodziło się w taką chęć rozszerzenia swoich tanecznych umiejętności przez ciebie również w wakacje.
3: Tak.
0: No i to jest bardzo fajne, dlatego że rzeczywiście w wakacje mamy tego czasu nieco więcej, prawda? Więc możemy sobie porobić takie różne rzeczy, które nas interesują, na które czasami w trakcie roku szkolnego, no cóż, tego czasu nie ma, bo trzeba się na innych rzeczach skupiać. A w wakacje...

0: Je. Och, to można robić wszystko, to na co ma się ochotę. Coś jeszcze będziesz robiła oprócz tańca? I zwiedzania Afryki oczywiście?
1: Pojadę do babci.
0: No tak. Udane wakacje bez wizyty u babci się nie liczą. U babci zawsze jest najlepiej. A co najbardziej lubisz z babcią razem robić?
1: Chodzimy na plac.
0: I co tam robicie?
1: Bawimy się.
0: A. Babcie zawsze mają super pomysły, jeżeli chodzi o zabawy. I tak sobie myślę, że nawet można byłoby taki znak równości ustawić między umiejętnością babci do wymyślania różnych zabaw, a umiejętnością do przygotowywania najpyszniejszych potraw na świecie. Twoja babcia dobrze gotuje?
1: Tak.
0: A co jest najpyszniejsze w jej wykonaniu?
1: Pomidorówka.
0: Pychota. Och, ale mi smaka teraz narobiłaś na taką pomidorówkę. A ty wolisz pomidorówkę z ryżem czy z makaronem?
1: Z makaronem.
0: No bo tak słyszałam, że niektórzy właśnie jedzą z makaronem, a niektórzy z ryżem. Niektórzy wolą taką pomidorówkę bardziej słonawą, a niektórzy z cukrem. Ja na przykład dodaję cukru do pomidorówki. Słyszałaś o tym, że tak można?
1: Nie.
0: Ale ciebie zaskoczyłam. Ale naprawdę, ja mówię to całkiem serio. Odrobinę cukru dodaj do pomidorówki i zobaczysz, że będzie zupełnie inny smak. Czy się tobie spodoba i trafi w twój gust, no to tego nie jestem w stanie przewidzieć, ale ja taką wersję pomidorówki uwielbiam. Po prostu uwielbiam. Julko, życzę ci zatem udanych, wspaniałych, fantastycznych wakacji, a teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, mojego kota, babcię i dziadka i moją drugą babcię i jeszcze drugiego kota i wszystkich już.
0: Super pozdrowienia.
1: I całą ziemię.
0: I całą ziemię. I kogo jeszcze?
1: I Afrykę całą.
0: Oczywiście, my się do wszystkich twoich pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanego popołudnia, tak?
1: A mogę wygrać piosenkę?
0: A ty wiesz, że prawie ci się udało, bo dzisiaj jest środa i o godzinie 18 wystartuje rodzinny koncert życzeń i to właśnie wtedy można wybierać sobie piosenki, jakie chcecie usłyszeć na antenie Polskiego Radia Dzieciom i można też je komuś życzyć i dedykować i składać życzenia. I oczywiście możesz sama zadzwonić po godzinie 18 albo możesz teraz mi powiedzieć, jaką chciałabyś piosenkę usłyszeć i ja to oczywiście przekażę Jackowi, Justynie. Kto to dzisiaj będzie? Chyba Justyna dzisiaj będzie, z tego co słyszałam, z nad jeziora. Chcę poprowadzić dla was ten koncert. Wolisz sama zadzwonić po 18, czy powiesz mi, jaki to ma być tytuł?
1: Powiem.
0: Dobra, to co to za tytuł, Julko?
1: Siema.
0: Siema. Znam tę piosenkę, ona jest bardzo fajna. A to jest piosenka z jakąś dedykacją dla kogoś?
1: Nie musi być.
0: Tak po prostu. Na dobre wakacje. Super. Pięknie ci dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Pa.
0: A teraz wracam do Teodora. Halo, halo, jesteś tam?
2: Tak.
0: No teraz słyszę ciebie bardzo dobrze.
2: Wróciliśmy do domu.
0: No to super, to się okazuje, że rzeczywiście warto tutaj czasami sobie dać odrobinę tego właśnie czasu, żeby te wszystkie techniczne takie rzeczy związane z połączeniami i z internetem oczywiście nie zepsuły nam rozmowy. Teodorze, to opowiadaj, jakie ty masz plany na wakacje, bo ja już się nie mogę doczekać tej opowieści.
2: Jestem też bratem.
0: O, a jak brat ma na imię?
2: Leon.
0: To pozdrawiamy oczywiście Leona, machamy
2: dziękuję
0: do niego.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Machamy wprost z naszej radiowej świetlicy, ale ty mi tutaj, wiesz, bratem oczu nie zasłaniaj, tylko opowiadaj o tych wakacjach. Jakie masz plany?
2: Idziemy.

0: wakacje do chałup nad morze.
1: Wow, ale super! A ty lubisz odwiedzać polskie morze i w ogóle na plaży spędzać czas?
0: Tak.
1: A dlaczego?
0: Bo jak jest biała flaga, to można iść do morza, a jak jest czerwona, to nie wolno iść do morza.
1: Czyli ty po prostu jesteś miłośnikiem morskich kąpieli?
0: Tak.
1: Ale ten nasz Bałtyk, to nasze polskie morze, to raczej takie zimne morze. Za długo to tam nie ma co siedzieć, prawda?
0: Tak.
1: No właśnie, a szkoda. Ale z drugiej strony nie ma co narzekać, bo jak to mówi stare powiedzenie, lepszy ryc niż nic, więc cieszmy się, że w ogóle mamy to morze, bo moglibyśmy go nie mieć i wtedy nie byłoby się czym cieszyć. Ale w ogóle taki pobyt na plaży to też jest super czas i moment na różne zabawy. Co można robić na plaży?
0: Bawić się w piasku i robić babki.
1: A jak się można bawić w piasku?
0: Kopać dziury.
1: Tak, albo można wyścigi sobie urządzać, prawda?
0: Tak, kto zrobi ładniejszą babkę.
1: Tak, albo kto szybciej przebiegnie jakiś odcinek, a to wcale nie jest takie łatwe, żeby biegać po piasku.
0: Tak, ale można też zrobić wyścig z morza, kto wyjdzie pierwszy z morza.
1: O, tak, zdecydowanie. Takie wyjście z morza też nie jest łatwe, bo tak woda nas wtedy otacza, trzyma. A słuchaj, powiedz mi proszę, Teodor, czy ty wiesz, bo tak zaczęłam się zastanawiać, pewnie wiesz, ale to myślę, że nigdy zbyt wiele przypomnień. Czy ty wiesz, jak należy się nad wodą zachować, żeby było bezpiecznie?
0: Nie można iść sam do wody z dorosłym. Można tylko z dorosłym. Ale nie sam dziecko.
1: Bardzo dobra zasada, bardzo dobra. Jeszcze jakąś znasz?
0: Nie można skakać pod falochronu.
1: Z falochronu, tak, tak. Tak, świetnie, ale wiesz co, ze spadochronu do morza właściwie też ze spadochronem nie powinno się celować, bo to też może być niebezpieczne, więc ja myślę, że i spadochron, i falochron jest tutaj wskazany w tych kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Czy coś jeszcze przychodzi ci do głowy?
0: Tak.
1: To ja słucham.
0: Z morzu nie wolno i z buta.
1: No w butach tak, tak, zdecydowanie. Poza tym w butach trudno by się też pływało. Leona,
0: tak,
1: może ty chcesz...
0: Skarpeta.
1: O, tak, trzeba mieć odpowiedni strój. A może jeszcze twój brat chce coś dodać do tych zasad bezpieczeństwa?
2: Ja trochę to Teodorowi podpowiadałem.
1: A, czyli to wspólna była wasza praca. No i bardzo dobrze, bo trzeba być takim rodzinnym zespołem, na przykład ekspedycyjnym, bo przecież eksplorując plaże i polskie morze, to jesteście właśnie takim zespołem. Słuchajcie, a czy można sobie samemu, na przykład na pontonie, na materacu, albo w takim kółku do pływania dmuchanym, można sobie tak samemu wypłynąć daleko, jak się chce?
2: No nie.
1: A dlaczego nie? Przecież to sama frajda i zabawa.
2: No ale jak się wróci?
1: No, chciałam powiedzieć przy pomocy wiosła, ale jak się przecież pływa w takim dmuchanym kółku, to wiosła nie ma. No dobra, no przekonaliście mnie, to też nie jest najlepszy pomysł. Słyszę, że jesteście doskonale przygotowani na te wakacje nad morzem, zarówno pod względem bezpiecznej zabawy nad wodą, jak i fantastycznej, pomysłowej zabawy na plaży. A słuchajcie, macie jakieś takie marzenia, jeżeli chodzi o miejsce, gdzie chcielibyście spędzać wakacje?
2: Dobry, masz?
0: Mam. Chciałbym pojechać do Afryki.
1: Och, tak jak Julka, z którą przed chwilką rozmawiałam. A co takiego chciałbyś w tej Afryce robić?
0: Na przykład bawić się.
1: W piasku?
0: Tak.
1: No. Super, super. A twój brat, Leon, ty masz jakieś marzenia?
2: No, ja bym w Miami chciał spędzić wakacje.
1: Tam też są piękne plaże. I pogoda cudowna. Słuchajcie, ja będę trzymała kciuki za wasze wakacyjne marzenia, żeby się kiedyś spełniły. Jak tak się stanie, to ja bardzo proszę, żebyście do nas zadzwonili i powiedzieli, że jest, udało nam się, jupi, zrealizowaliśmy nasze dziecię.

0: Ręce wakacyjne marzenia, dobra?
1: Dobrze.
0: A teraz czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy?
1: Chcielibyśmy bardzo pozdrowić naszą mamę, tatę.

0: całe panie od radia dzieciom i panów i Miścia i Smoka, mojego brata, jeszcze moją całą rodzinę, babę i przedszkolę, panią przedszkola, mojego kolegę Maxa i jeszcze trenera Oskara z piłki, bo dzisiaj był ostatni dzień piłki.
1: Świetne pozdrowienia. Słuchajcie, my się oczywiście do tych waszych pozdrowień przyłączamy, także się pod nimi podpisujemy rękami i nogami, wysyłamy je w świat, by do waszych adresatów przez was wymienionych dotarły i was, chłopaki, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, dziękując pięknie za wszystkie życzenia. Trzymam kciuki mocno za wasze marzenia wakacyjne, za fantastyczną zabawę podczas tegorocznych wakacji i przede wszystkim bezpieczną, ale o to po naszej rozmowie to ja się w ogóle nie martwię i wiem, że doskonale sobie ze wszystkim poradzicie. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
0: Dokładnie, do widzenia.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia, do widzenia, a nawet do usłyszenia, bo w radiu, owszem, czasami się widzimy, ale częściej chyba jednak się słyszymy niż się widzimy. Powiedziałam wam, jaki jest dzisiejszy temat naszego spotkania. Zapowiedziałam także, że pojawi się gość, który nas w ten temat wprowadzi i niejedną ciekawostkę o capoeirze opowie. No i ponieważ u mnie słowo jest bardzo ważne, jeżeli coś obiecam, to staram się tego słowa dotrzymać, a właściwie to zawsze go dotrzymuję i mogę wam już teraz uchylić rąbka tajemnicy, że za chwil kilka nasz gość zasiądzie razem ze mną w radiowej świetlicy. Także koniecznie bądźcie z nami!

0: No i już jesteśmy z wami, jesteśmy, bo tak jak zapowiedziałam przed piosenką, w naszej radiowej świetlicy pojawił się gość. Dzień dobry, tajemniczy gościu.
1: Dzień dobry, bardzo miło tutaj gościć. Przyznam szczerze, że jestem drugi raz, a stres jest większy niż poprzednio.
0: Ależ nie, żadnego stresu u nas. Ma być tylko dobra zabawa, pozytywne emocje, a poza tym wakacje.
1: No tak,
0: to przecież tak. To buzia sama się uśmiecha.
1: Już upragnione wakacje, więc powinno już schodzić zakończenie roku szkolnego, więc ostatnia prosta.
0: Otóż to upragnione i to przez małych i przez dużych. Wszyscy czekamy na te wakacje i na to wspaniałe słońce, które się pojawia, chociaż ponoć ten najbliższy weekend to ma być aż taki za gorący.
1: No, chyba ostatnio brazylijska pogoda nas odwiedziła tutaj, z czego ja jestem bardzo zadowolony.
0: I to nie jest przypadek, że tutaj się Brazylia pojawia w naszej rozmowie. Zaraz się dowiecie dlaczego, tylko może pozwólcie, że przedstawię wam naszego dzisiejszego gościa, a jest nim Michał Wolniak. Mingał. Co to znaczy? O tym się za chwilę przekonacie. Instruktor brazylijskiej sztuki walki oraz nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Oficjalnie mówię dzień dobry i witam w naszej radiowej świetlicy.
1: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj opowiedzieć o tej brazylijskiej sztuce walki. To od razu powiem, żeby wszyscy zapamiętali dobrze, że ta brazylijska tajemnicza i magiczna sztuka walki nazywa się capoeira.
0: No właśnie, i to też jest takie słowo, które kryje w sobie mnóstwo tajemnic.
1: Tak, i myślę, że dzisiaj tę tajemnicę będziemy troszeczkę rozszyfrowywać i lepiej poznawać. Na początku zaczniemy w prostych słowach, żeby każdy sobie wyobraził, czym ta capoeira jest. Tak jak wspomnieliśmy, brazylijska sztuka walki, która łączy w sobie nie tylko elementy walki. Jest w niej element i tańca, który kiedyś, kiedy capoeira była zakazana, był elementem kamuflażu walki. Jeżeli taniec, no to oczywiście elementy muzyki, czyli gry na instrumentach, podczas capoeiry, podczas zajęć, podczas treningów uczymy się piosenek w języku portugalskim, bo to jest język urzędowy Brazylii.
0: Czyli tam się jeszcze śpiewa do tego wszystkiego.
1: Tak, wow. Śpiewamy, gramy na etnicznych instrumentach i w ten sposób nadajemy tempo całej gry capoeiry.
0: Niesamowite.
1: No i jeszcze jeden, ale to nie wszystkie, jeszcze jeden ważny element, który nadaje taką widowiskową formę capoeirze, to jest element akrobatyki. Więc łączymy i walkę, i taniec, akrobatykę i muzykę w jednym kręgu.
0: No to ja nie wiem, czy powinnam teraz pytać o to, czy trzeba posiadać jakieś specjalne umiejętności, jeżeli chcemy spróbować swoich sił w capoeirze, bo z tego, co opowiadasz, no to jednak sporo umiejętności trzeba mieć, ale być może je się zdobywa po prostu w trakcie treningu.
1: Dokładnie. Myślę, że najważniejszą taką umiejętnością jest otwartość na nowe rzeczy. I tutaj jest fajne, ponieważ pracując z dziećmi, z młodzieżą też w szkole podstawowej, widzę, że każdy znajduje swoją taką predyspozycję, takiego swojego konika w jakiejś tej części capoeiry i to pozwala nam rozwijać się w wielu kierunkach, przełamujemy swoje trudności, bo też miałem bardzo duży problem, żeby przełamać się ze śpiewaniem i żeby później, grając na instrumentach, jeszcze zaśpiewać piosenkę w języku portugalskim było dla mnie bardzo trudne, ale myślę, że otwartość i konsekwencja jest kluczem nie tylko w capoeirze, w każdej dziedzinie, w każdej pasji jest czymś, co jest takim priorytetowym wejściem.

0: do poznawania nowego świata.
1: Słuchaj, a możesz nam opowiedzieć, co ty masz wspólnego z owsianką?
0: No, tak, ale to muszę zacząć od historii Brazylii, ponieważ stąd się owsianka wzięła, ponieważ, tak jak wspominałem na początku, capoeira kiedyś była nielegalna. Przenosimy się do XVI wieku, kiedy niestety na świecie dosyć intensywnie panowało niewolnictwo i historycznie kolonie portugalskie wysyłały osoby zniewolone do Ameryki Południowej do pracy, na przykład przy plantacji trzciny cukrowej, kiedy cukier był bardzo drogim towarem. No i gdy uczono się capoeiry, kamuflowali ją w tańcu, żeby móc ją praktykować. I później, dużo później jeszcze w historii, kiedy capoeira już po niewolnictwie była jeszcze zakazana w Brazylii, no to nikt nie chciał być kojarzony z tym, że uczy się capoeiry. Więc nadawali sobie apelidus, czyli ksywki. I tutaj teraz współcześnie, podczas takich naszych ceremonii nadania stopnia w capoeirze, bo mamy gradację, tak jak przy innych sztukach walki, nadaje się często ze skojarzenia z daną osobą jakąś ksywkę. I tutaj mestre Umoy, zapytając mnie o moje imię, żeby się poznać, a ja wtedy byłem 13-letnim dzieckiem, bardzo zestresowanym, troszeczkę jak teraz przy mistrzu capoeiry, który jest Brazylijczykiem i nie mówi w moim języku. Po prostu troszeczkę jąkając się powiedziałem, że mam na imię Michał. On jakby sobie to stworzył na Mingał, co oznacza owsianka. Miałem okazję w zeszłym roku, będąc w Brazylii, próbować tej owsianki i wszystko mi wyjaśniło, ponieważ to jest bardzo posłodzona owsianka i takie skojarzenie, że mingał od słodkiej owsianki.
1: No proszę, i jak przepięknie twoja historia splotła się z historią całej capoeiry. To jest piękne, ale to też pokazuje, że w życiu trochę nie ma przypadków.
0: Myślę, że nie. I to, czym się teraz zajmuję, to też myślę, że nie jest przypadek. Mój dziadek był nauczycielem i bardzo długo pracował z dziećmi, z młodzieżą. I mnie też naprawdę myślę, że nieprzypadkowo. Nie była to moja na początku świadoma decyzja, tylko to był taki strzał, powiedzmy, amora do dzielenia się pasją z młodymi, gdy zobaczyłem, jak świetnie chłoną, ile to daje fajnej energii, jaki to daje potężny zastrzyk młodym ludziom. Więc tak, myślę, że nie ma przypadku, dlatego też tutaj dzisiaj jestem, żeby właśnie opowiedzieć o swojej pasji i zachęcić inne osoby do spróbowania, zobaczenia mojego świata i do zaproszenia, żeby poznać coś nowego.
1: Opowiadałeś, że twoja przygoda z capoeirą rozpoczęła się, kiedy miałeś 13 lat, tak?
0: Dokładnie.
1: Jak do tego
0: tak
1: doszło?
0: Myślę, że bardzo przypadkowo, że moi rodzice nie wiedzieli, na co mnie zapisują. Pierwsze moje treningi, pamiętam, że były w Górze Kalwarii z moją nauczycielką, teraz już kontramestrą Alegrią, gdzie właśnie w 2009, przełom 2009-2010 roku zacząłem swoje pierwsze treningi i myślę, że to był przypadek, że nie było tej świadomości u moich rodziców, czym ta capoeira jest, ale byłem bardzo aktywnym dzieckiem. Po domu chodziłem na rękach, przed domem trampolina, na której spędzałem całe dnie, więc ten ruch był bardzo ważną częścią mojego dzieciństwa. I bardzo fajnie się złożyło, że akurat na tą sztukę miałem możliwość natrafić.
1: I tak od razu okazało się, że to jest to, czy jakieś wątpliwości może były?
0: Były wątpliwości, bardzo duże. Dlatego też to, co wprowadzam do szkoły, to jest też taki mój własny sens mojej pracy, ponieważ miałem chwilowe zawahanie i miałem sytuację, kiedy zmieniałem szkoły, zmieniało się środowisko i ta capoeira w pewnym momencie poszła w odstawkę. I to miało, znaczy ten czas był bardzo trudnym okresem w moim życiu, bo znajdowały się różne zamienniki sportu, niekoniecznie te zdrowe. I przyszła możliwość właśnie od tego momentu zaczęła się moja praca z młodzieżą, że po prostu pamiętając o capoeirze, miałem przez przypadek możliwość pokazać młodym ludziom na swoich wakacjach tą capoeirę i ta moc pokazywania czegoś, co potrafię, nakierowała mnie, że tak, to ma sens i to chciałbym robić w swoim życiu. Więc był ten okres dołka, który z perspektywy czasu wspominam dobrze, bo miałem okazję pojeździć po szkołach i poprowadzić warsztaty o tym, że łączy nas sport, nie używki. I to traktuję jako taką swoją misję pracy.
1: A co się najbardziej dzieciakom podoba w capoeirze?
0: Myślę właśnie, że to, że capoeira jest wielowymiarowa. I ja staram się tłumaczyć, czym ta capoeira jest, to obieram sobie taką metaforę, że to jest nauka nowego języka. To jest coś, co nabywamy, coś, co z nami zostaje i coś, czym możemy się komunikować w przyszłości. Krąg capoeiry na świecie jest na tyle otwarty, że mogę ja w swoim przypadku pojeździć po całym świecie i znaleźć osoby praktykujące capoeiry i z czystą świadomością wiem, że będę bardzo rodzinnie ugoszczony. No i ten język sobie rozwijamy, więc capoeira jest językiem, gdzie sami decydujemy się, do jakiego stopnia chcemy go kształcić i rozwijać, tak? Mamy mnóstwo elementów do praktyki. Jeżeli mamy trudności ze śpiewaniem, to szlifujemy, ale nie zmuszamy, tak? Jeżeli łatwiej jest nam grać na instrumentach, to i tak jesteśmy częścią tej capoeiry, tego kręgu, tej chody, to jest bardzo ważne słowo, choda capoeiry, czyli krąg, gdzie te wszystkie elementy się spotykają, od ruchu przez klaskanie, muzykę, śpiew i tą całą energię, którą daje nam brazylijska sztuka walki.
1: No właśnie, bo to jest też niesamowite, prawda, że wydawałoby się, że po takim treningu człowiek wraca do domu zmęczony i marzy tylko o tym, by pójść spać, a tymczasem jest, mam takie wrażenie, wręcz przeciwnie, jest taka dodatkowa dawka energii.
0: Tak, ja myślę, że też zależy na jaki trening trafimy, bo oczywiście często pracujemy na treningu sportowo, żeby właśnie wieczorem jak najwięcej z tego wysiłku dać z siebie i właśnie, żeby wrócić przyjemnie zmęczony, z lekkimi zakwasami, żeby poczuć, że to był trening. Często szlifujemy przez półtorej godziny rytm, muzykę i nowe piosenki, tak? Więc nie do końca wiemy, co się wydarzy na treningu, na pewno na moich, więc energia jest w środku, staramy się dać z siebie jak najwięcej koncentracji, żeby na przykład ten dzień wieczornym treningiem zamknąć z takim wyrzuceniem jak największej energii i wrócić z satysfakcją do domu. No, myślę, że takim ważnym elementem jest to, że jeżeli wchodzimy do kręgu, to nie ma świata poza chodą, że uczestniczymy w miejscu, gdzie dajemy swoje skupienie, dajemy energię, odwagę, ten uśmiech. Wszyscy to odbierają i to jest widoczne. Jeżeli ktoś przychodzi ze zmartwieniem, to grupa to widzi, czuje i myślę, że są sposoby, w których my jakby dajemy to wsparcie przez jeszcze głośniejszy śpiew, łokciem troszeczkę przypomnieć, że teraz klaszczemy i świat się kręci, a capoeira gra w swoim rytmie właśnie w środku kręgu.
1: A to jest bardzo, i to bardzo, bardzo, bardzo ważne, żeby mieć takie poczucie wsparcia od grupy.
0: Tak. I teraz ostatnie dni są dla mnie takim ogromnym przykładem tego, że w grupie jest ogromne wsparcie, ponieważ w tej chwili jest okres, już rozpoczynają się wakacje. Podsumowaliśmy sobie całą pracę w zeszłym tygodniu. Połączyliśmy wszystkich moich uczniów i tych, którzy chodzą do mnie na zajęcia w szkole, w której pracuję, i tych uczniów, z którymi prowadzę sekcję capoeiry w Wilanowie. Przyjechała moja rodzina, przyjechali przyjaciele niepowiązani z capoeirą, więc dla mnie najważniejsze jest to, że potrafię łączyć te kręgi pasji.
1: One przenikają się wręcz.
0: Tak, że mogę łączyć właśnie krąg pasji, tą płaszczyznę rodzinną, bliskich, gdzie moja córka półtora roczna super się wkręca i muzyka capoeiry w ogóle działa na nią magicznie. I koledzy, czy nauczyciele, czy koledzy spoza świata też uczestniczą, też przychodzą, mimo że ich umiejętności są po prostu na początkującym poziomie, to przychodzą i dają wkład, nawet klaszcząc do rytmu.
1: Skoro tyle o tej muzyce powiedzieliśmy, to ja liczę gorąco na to, że będziemy mogli się także w nią wsłuchać, ale to już pewnie po godzinie 17. Ja tylko uchylę rąbka tajemnicy naszym słuchaczom, że ty przyniosłeś tutaj ze sobą całkiem sporo najróżniejszych sprzętów. Co to za sprzęty? To wszystko to są muzyczne sprzęty?
0: Tak.
1: Instrumenty właściwie.
0: Tak. No bez muzyki nie będzie capoeiry. To jakby na samym początku. Więc muzyka jest tym bardzo ważnym elementem. I przyniosłem dzisiaj... To są instrumenty etniczne. Wywodzą się właśnie z kultury afrobrazylijskiej. Część przywieziona też z Brazylii przeze mnie. Więc chciałbym je przedstawić. Pytanie, czy mogę teraz, czy za chwilę?
1: Nie, ja myślę, że teraz posłuchajmy trochę naszej muzyki Polskiego Radia Dzieciom, a do instrumentów i muzyki towarzyszącej capoeirze wrócimy sobie po godzinie 17.
0: Super.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.

0: No i rozpoczynamy drugą część naszej popołudniowej audycji w Polskim Radiu Dzieciom. Pamiętacie, jak ona się nazywa? Ciekawa jestem, czy nasz gość pamięta.
1: Radiowa świetlica.
0: Tak, oczywiście. A naszym gościem jest Michał Mingał-Wolniak, instruktor brazylijskiej sztuki walki oraz nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Witam cię serdecznie jeszcze raz.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzisiaj
1: słuchaczy.
0: Rozmawiamy o capoeirze, która jest bardzo bliska twojemu sercu, o czym nam opowiadałeś, ale ja obiecałam przed godziną 17 naszym słuchaczom, że teraz skupimy się na tej muzycznej odsłonie capoeiry. No i opowiadaj proszę, co to za instrumenty tutaj się znajdują razem z nami?
1: To tak jak wspominałem, są to etniczne instrumenty, przywiezione właśnie bardzo nawiązane do kultury afrobrazylijskiej, ale są też takie, które możemy kojarzyć, więc zaczniemy od pierwszego instrumentu chyba, który będziemy wszyscy znać. Po portugalsku to jest pandeiro, a po polsku to jest tamburyn. Ten tamburyn jest
0: też
1: skórzany.
0: Bardzo ładna nazwa.
1: Tak, bardzo ładna. W capoeirze zaczynamy od prostych rytmów, później je troszeczkę komplikując. Więc na początku uczymy się rytmu tu, ta, tu. I często prowadząc zajęcia proszę o powtórzenie osób, żeby wybijały rytm ze mną, tylko że paszczowo. Więc pandeiro brzmi w ten sposób, zaczynając od podstawowego rytmu po trudniejsze elementy. Więc zaczniemy tu, ta, tu.
0: To jest niesamowite, bo rzeczywiście aż tak człowiek samo ciało się rwie do tego, żeby zacząć się ruszać.
1: Zdecydowanie tak. Więc to jest pierwszy instrument. Nie wszystkie mogłem wziąć ze względu na to, że mamy jeszcze afrykańskie bębny. Tutaj w Polsce korzystamy raczej z takiej europejskiej wersji, czyli kongi. No i ten sam rytm. Zaczynamy od tu, ta. Tu i kontynuujemy dalej. Mamy ze sobą jeszcze agogo.
0: Bardzo mi się te nazwy podobają. Bardzo.
1: Agogo. Dzwoneczki dla ułatwienia, żebyśmy mogli też podczas audycji się uczyć. No to rytm jest podobny. Agogo. Agogo.
0: Chociaż wiesz, mi to przypomina taką trąbkę trochę, tylko że rzeczywiście one są połączone razem,

0: Ale wyglądałyby jak taka trąbka, prawda?
1: Tak wygląda, ze względu na tą rączkę, którą mamy. No ale dźwięk mi się bardzo kojarzy z karnawałem w Rio. Miałem okazję uczestniczyć właśnie na karnawale, ponieważ moja dobra koleżanka Klaudia jest tancerką na tym głównym pochodzie, na tym głównym konkursie na sambodromie, więc miałem takie wejście wręcz VIP. I tam te dzwonki są bardzo popularne. Ale przejdziemy do myślę, że tego instrumentu, który budzi ciekawość u dzieci najbardziej, ponieważ instrument wygląda jak, no zapytam się, jak wygląda ten instrument?
0: No jak łuk.
1: Dokładnie. I na tym łuku możemy grać.
0: Nie, poczekaj, jak na łuku chcesz grać?
1: Tak, ten instrument dokładnie nazywa się berimbau. I tak, żebyśmy sobie wyobrazili tutaj, żeby wyobrazili sobie nasi słuchacze, jest to werga, czyli kij, który jest napięty ze struną. Struna to arami. Tu na dole mamy tykwę, kabasę. I ta tykwa odpowiada, jak w innych instrumentach, na przykład w gitarze, jako pudło rezonansowe. Więc z niego się wydobywa dźwięk, ale jak manipulujemy tym dźwiękiem, to w jednej ręce mam bakietę, czyli patyczek, obok patyczka mam dodatkowo kashishi, czyli grzechotkę, a w drugiej ręce, w której trzymam berimbau, jest dobrą moneta albo kamień, którym po prostu zmieniam te dźwięki. Czyli mamy trzy podstawowe dźwięki, czyli bez przyłożonego dobrą do struny i brzmi tak. Kolejny dźwięk to jest z przyłożoną monetą do struny.
0: Taki pełniejszy.
1: Tak. I trzeci dźwięk, lekko szeleszczący dźwięk, lekko przyłożony, żeby pobudzić, stworzyć wibrację. I rytm, który jest trudniejszym rytmem od wcześniejszych, brzmi ci ci din don don i brzmi tak.

0: Super to wszystko brzmi, tylko ja się zastanawiam nad jednym. Jak wykonując te wszystkie czynności, jeszcze można do tego na przykład dokładać elementy akrobatyczne?
1: No to tak, tutaj jest podział. Jest podział. Tworzymy chodę, czyli krąg, o którym wcześniej wspominaliśmy. I jest osoba prowadząca. Ten instrument, który był przed chwilą, berimbau, jest najważniejszym instrumentem w tej hierarchii instrumentów. On nam rozpoczyna i on nam kończy nasze spotkanie w chodzie. Zazwyczaj mamy 3 berimbały o różnej wielkości tej kabasy, tej tykwy, przez co dźwięk jest wyższy i niższy. Dodatkowo mamy pandeira, agogo, atabak, czyli bęben. I reszta instrumentów to jest klaskanie. I to jest ten aspekt muzyczny. Dwie osoby, które chcą ze sobą grać, i tutaj nie bez powodu mówię grać, ponieważ capoeiry ani nie walczymy, mimo że to sztuka walki, ani nie tańczymy, mimo że są elementy tańca. My capoeirę gramy, a gra jest określona rytmem. Są różne style capoeiry i zaraz do nich sobie wrócimy, ale rytm nadaje nam tempo całej gry. Jeżeli rytm jest bardzo szybki, no to potrzebujemy więcej energii i ta energia jest wśród osób, więc widowiskowe akrobacje wtedy, szybkie kopnięcia, widowiskowe ruchy są wtedy konieczne. Jeżeli rytm jest wolniejszy, no to się skupiamy troszeczkę na innej grze. Już z partnerem wprowadzamy dużo strategii, wprowadzamy do gry spryt. I tak, żeby sobie wyobrazić. My nie mamy za zadania kopnąć w drugą osobę. My chcemy drugą osobę zmusić do uniku. My na etapie, kiedy już opanowuje podstawowe elementy ruchy, no to

0: nie chcę drugiej osobie zrobić krzywdy, tylko chcę jej pokazać, a tu cię przechytrzyłem. Czyli zaczynam grać capoeirę, używając kopnięć, ale które mają drugą osobę jasno zmusić i to w ten sposób się komunikujemy. I osoba, która wygrywa, to jest ta osoba, która czuje, że lepiej pokazała, przechytrzyła osobę. Tutaj nie mamy docelowo zawodów, które tak naprawdę istnieją, ale ta gra jest tą grą w środku, w tej właśnie społeczności, którą tworzymy, więc nie mamy tutaj sędziego, który nam mówi, o, tutaj wygrałeś, tylko my sami czujemy, czy daliśmy z siebie wszystko i przechytrzyliśmy drugą osobę, czy ta gra była widowiskowa, zrobiłem ładniejsze akrobacje, wykorzystałem więcej przestrzeni w tym kole.
1: Ale to chyba też super buduje taką pewność siebie.
0: O, myślę, że tak, że zdecydowanie z treningu na trening my mamy świadomość tego, że uczymy się więcej. I czym więcej z siebie dajemy, tym więcej wyciągamy. I to jest ta pewność siebie, gdzie na treningu na początku boimy się wejść do środka, boimy się zaklaskać, boimy się zaśpiewać piosenkę, boimy się zagrać z drugą osobą tą capoeirę. No ale każdy trening przybliża nas do jakiegoś własnego celu, który sobie ustawimy. Więc są przypadki, w których ktoś potrzebuje troszeczkę więcej czasu, a są osoby, które z otwartością, z pewnością siebie już na pierwszym treningu chcą grać z mistrzami capoeiry, więc to jest super, że ta capoeira jest otwarta, że tutaj nie wykluczamy nikogo ani ze względu na wzrost, ani na wagę, ani na wiek, ponieważ w mojej sekcji ja staram się łączyć osoby najmłodsze, mam osobę, która skończyła 5 lat, a już ćwiczy z nami rok, i osoby starsze, rodziców, którzy po prostu przychodząc na trening nie chcą czekać na swoje dzieci, pociechy przed salą treningową, tylko wchodzą z nami do środka i nawet jeżeli są zmęczeni po pracy i trudno im jest jeszcze wysiłek fizyczny wprowadzić do swojego życia, to biorą się za instrumenty i dogrywają nam na treningu na instrumentach.
1: No to rzeczywiście cała taka społeczność się w ten sposób buduje.
0: Oj tak, zdecydowanie tak. Piękna, wspaniała społeczność, tak jak mówiłem, można jeździć po całym świecie i czuć się w tej społeczności jak u siebie w domu.
1: Ale powiedz mi proszę, czy te funkcje są wymienne? To znaczy, czy
0: tak,
1: jeżeli
0: tak,
1: ktoś
0: tak,
1: gra
0: tak,
1: na
0: tak.
1: jednym treningu, to na drugim może na przykład...
0: One są podczas chody. Zmieniamy raczej dla zasady po jednym instrumencie, żeby cała harmonia, cała melodia, cały rytm nam został, ale podnosimy rączkę do góry grając na przykład na bębnie i zaraz wchodzi na zastępstwo kolejna osoba, więc my robimy...
1: Wow, to takie puzzle, taka układanka, wszystko
0: dokładnie,
1: się
0: dokładnie, my robimy rotację, żeby właśnie nie przerywać tej energii, bo jest bardzo wysoka euforia w pewnych momentach, nie chcemy jej psuć, póki mają wszyscy energię, to ciągniemy jak najdłużej. U mnie treningi teoretycznie trwają 1,5 godziny, a praktycznie wychodzimy bardzo grubo po treningu, bo po prostu szkoda tracić taką fajną energię.
1: To ja bym bardzo chciała usłyszeć od ciebie jeszcze słów kilka na temat tych stylów, o których wspomniałeś.
0: To teraz wrócimy troszeczkę do historii. Już na samej końcówce XIX wieku capoeira, mimo już zniesienia niewolnictwa, była wpisana w kodeks, że jest zakazaną sztuką walki. Powstały dwa takie style capoeiry, dwie szkoły capoeiry. Pierwszą szkołą, którą założył Mestre Bimba, bardzo legendarna postać w świecie capoeiry, jest capoeirą regional. I to jest capoeira, która była formą uczenia osób samoobrony. Powstała pierwsza akademia, powstało pierwsze usystematyzowanie tej sztuki walki, żeby właśnie móc ją nauczać. I później jakby względem właśnie tego mestre, capoeira zaczęła mieć zupełnie inny wymiar, bo wcześniej była kojarzona tylko z niewolnictwem, a później się okazało, że jest za tym system.

0: edukacyjny, więc capoeira regional uczyła nas bardziej tej samoobrony, szybszy rytm, widowiskowe przejścia, a drugi styl to już odpowiada mestre Pastinha i to jest capoeira Angola, czyli bardzo wolny rytm, bardzo oparty na afrykańskich korzeniach. Już tutaj ten styl jest bardzo strategiczny, bardzo wolny, dużo ekspresji ciała, wręcz jak osoba zobaczy pierwszy raz taką chodę Angoli, to widać w tym teatr. Widać w tym teatr, że tu jest komunikacja mniej oparta na takiej rywalizacji, a bardziej na tym sprycie, żeby pokazać swoim ruchem to, w jaki sposób mogę przechytrzyć drugą osobę.
1: Jaką radę dałbyś tym z naszych słuchaczy, jaką wskazówkę może odnośnie do rozpoczęcia swojej przygody z capoeirą? Bo podejrzewam, że teraz wśród młodych ludzi słuchających nas na pewno pojawił się ktoś, kto sobie pomyślał, ej, to może być fajne.
0: No tak, mnie capoeira zaprowadziła do szkoły i myślę, że dzięki temu odniosłem taki duży sukces w placówce edukacyjnej, że ten WF, to wychowanie fizyczne, było inne. To, że właśnie na WF-ie mogliśmy grać na instrumentach, śpiewać, uczyć się akrobacji, elementów walki, to jakby dało poczucie, że ten WF może mieć inną, fajną formę. Jaka wskazówka? W Polsce capoeira już jest bardzo popularna. Jest w każdym większym mieście i w mniejszych miasteczkach. Nie chcę tutaj promować tylko swojej grupy. Chciałbym promować capoeirę jako ten element kultury afrobrazylijskiej. Więc wystarczy wpisać w internet, gdzie jest pierwszy trening i myślę, że ta otwartość i odwaga jest kluczowa, o której wspominaliśmy wcześniej. Później ta magia zrobi wszystko sama za siebie. Będzie ważna determinacja, ale myślę, że pierwsza styczność po prostu musi być chęcią poznania czegoś nowego. Przez wakacje też trenujemy tutaj w okolicach Warszawy, więc ja zapraszam na swoje treningi. W wakacje mamy capoeirę na boisku w Wilanowie.
1: Ja tak sobie pomyślałam, że może od siebie to jeszcze bym dorzuciła, żeby może lepiej samemu nie próbować, żeby jednak spróbować z trenerem, no bo to jednak też kwestia bezpieczeństwa, prawda?
0: Tak, myślę, że jak przejdziemy przez elementy akrobacji, będziemy chcieli uczyć się salt, będziemy uczyć się gwiazd, to lepiej już w takich warunkach dostosowanych, które myślę, że każda szkoła capoeiry oferuje.
1: Czy masz ochotę kogoś pozdrowić?
0: Przede wszystkim swoją córkę i partnerkę, Michalinę i Paulinę, całą grupę International Capoeira Highs oraz całą społeczność capoeiry w Polsce i na świecie.
1: Michał Mingał Wolniak, instruktor brazylijskiej sztuki walki oraz nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej, był moim i waszym gościem. Opowiadał o capoeirze, która właściwie nie daje się wrzucić w żadne ramy i nie jest ani sztuką walki, ani tańcem.
0: Albo jest właśnie wszystkim z tych elementów.
1: Tylko jest właśnie wszystkim. Jest jak wspaniała, cudowna układanka, w której elementy się uzupełniają nawzajem. No i tak idąc za tą twoją wskazówką, tak sobie pomyślałam, że naszą rozmowę zakończymy piosenką z filmu animowanego Zwierzogród Nie bój się chcieć. Co ty na to?
0: Super, bardzo się cieszę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

0: Obiecałam wam, że w naszej radiowej świetlicy nie zabraknie dzisiaj waszej ulubionej łamigłówki dźwiękowej, czyli zabawy.
1: Muzyczne puzzle.
0: Na czym polega ta zabawa? Na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku słowach naprowadzających na ten tytuł. Co to mogą być za słowa? Och, najróżniejsze. Mogą być to wyrazy, które odnajdziemy w tekście tej piosenki, której tytułu poszukujemy. To mogą być, tak, bo tak bywało, że są to słowa, które znajdują się w samym tytule. Mogą być to także wyrazy, które kojarzą nam się z jakąś sytuacją, wydarzeniem czy bohaterem tej piosenki. Naprawdę możliwości jest bardzo, bardzo dużo, więc najlepiej zebrać te wszystkie elementy i układankę z nich ułożyć. No w końcu muzyczne puzzle. To co, jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź? Mam nadzieję, że tak, bo pierwszym słowem naprowadzającym na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki jest wyraz żona. No i jak tam? Macie już jakąś propozycję? Jakieś pomysły pojawiły się w waszej głowie? Jeżeli tak, to śmiało zadzwońcie do nas 22 645 20 55.

0: Yes, it is.
1: It's always more fun to share with everyone.
0: Share a beat now.
2: Muzyczne puzzle.
3: Tak właśnie nazywa się nasza zabawa, do udziału w której zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 16 a 18. Poszukujemy, odgadujemy tytuł piosenki i to tylko bazując na kilku słowach na ten tytuł naprowadzających. Do tej pory poznaliście jeden taki wyraz i było to słowo żona. Czas na kolejną podpowiedź i będzie to wyraz, a właściwie imię Michał. Żona i Michał. Z jakim tytułem piosenki kojarzą Wam się te słowa? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: żona i Michał. To dwa wyrazy naprowadzające na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki w naszej zabawie Muzyczne Puzzle. I proszę, proszę, pierwsza propozycja się za moment pojawi za sprawą Emmy. Dzień dobry.
1: Halo?
0: Cześć Emmo, poproszę Ciebie o to, żebyś ściszyła radio. Na pewno będzie nam się lepiej rozmawiała, jak będziesz słuchała mnie przez telefon, dobra?
1: Mhm.
0: Super. Jesteś już gotowa?
1: Tak, jestem.
0: Doskonale. Skąd do nas dzwonisz?
1: Dzwonię z Gdańska.
0: I jaka pogoda u Was w Gdańsku dzisiaj?
1: Jest bardzo ładna pogoda.
0: Och, no to cudownie. Wakacje czuć już w powietrzu zapewne, co? A masz już wakacyjne plany?
1: Przepraszam, czy można jeszcze raz powiedzieć?
0: Pytałam, czy masz już wakacyjne plany? Wiesz, co będziesz robiła podczas tegorocznych wakacji?
1: No, tak trochę mam jeszcze plany na tegoroczne wakacje, ale jeszcze nie są tak dobrze ustalone.
0: Ach, rozumiem, czyli tutaj jeszcze proces ustalania trwa. Powiedz mi teraz, bardzo Ciebie poproszę, jak Twoim zdaniem może brzmieć poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki?
1: Myślę, że to będą 7-milowe buty.
0: A dlaczego tak myślisz, że akurat ten tytuł warto obstawić?
1: Myślę tak dlatego, że... Że pasują mi słowa do tej piosenki.
0: Mhm, że pasują ci słowa do tej piosenki, no to super, no to sprawdzamy, to nie ma co dłużej czekać. Czy to jest tytuł 7-milowe buty? Czy to jest ten tytuł, którego dzisiaj poszukujemy? Brawa, fanfary, oklaski i jak chcesz, mogę ci jeszcze trąbkę zaserwować. To wszystko dla Ciebie, Emo. Super, gratulacje ogromne. Dwie podpowiedzi tylko się pojawiły i od razu pierwszy telefon z pierwszą propozycją i od razu trafioną. No doskonale, fantastycznie. Ty chyba często słuchasz Polskiego Radia dzieciom, co? No, bo tak, bo rzeczywiście ta piosenka często się u nas pojawia i może dlatego właśnie skojarzyłaś te dwa słowa i one jak te elementy, poszczególne elementy układanki przepięknie się ułożyły w te nasze muzyczne puzzle. No gratulacje ogromne, wypatruj listonosza, bo do Ciebie już niebawem wyruszy w Twoją stronę z naszym radiowym upominkiem. A teraz chciałabym się dowiedzieć, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Chciałabym pozdrowić całą moją rodzinę.
0: Tak króciutko, tak szybko?
1: I wszystkich wspaniałych polskich radzie dzieci.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zamykamy listę, czy jeszcze kogoś dopisujemy do niej?
1: Zamykamy.
0: To my się oczywiście do Twoich pozdrowień przyłączamy jak najbardziej i Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, fantastycznych, fenomenalnych, uśmiechniętych, radosnych wakacji. No i jeszcze raz ogromne gratulacje w Twoją stronę od nas płyną. Chcesz zapowiedzieć piosenkę, której tytuł zgadłaś?
1: Nie.
0: No to ja Ci pomogę w takim wypadku i zapowiem ją za Ciebie. Pięknie dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Dzięki Emmie, która się do nas dodzwoniła i od razu podczas pierwszej propozycji przy pierwszym telefonie odgadła poszukiwany przez nas tytuł piosenki. Właśnie teraz w Polskim Radiu Dzieciom w radiowej świetlicy 7-milowe buty.

0: Domu wrócił.
1: No tak to czasami właśnie bywa, jeżeli poruszamy się w siedmiomilowych butach, że możemy bez butów ostatecznie skończyć. Zresztą jest takie powiedzenie, że szewc bez butów chodzi. Ciekawa jestem, czy wiecie, co ono oznacza. I wiecie co? Żeby nie było, że tak po prostu mi opowiecie, co to powiedzenie oznacza, to tak sobie pomyślałam, że jeżeli ktoś z was wyjaśni mi, co oznacza powiedzenie, że szewc bez butów chodzi, ten otrzyma ode mnie podwójne zaproszenie na spektakl Detektyw Pozytywka. Spektakl ten odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca o godzinie 13:30 w Teatrze Groteska w Krakowie. Zatem jeżeli słucha nas teraz Kraków albo okolice Krakowa i jeżeli macie ochotę w najbliższą niedzielę na 13:30 wybrać się do Teatru Groteska właśnie w Krakowie mieszczącym się na Detektywa Pozytywkę, to śmiało dzwońcie. Wystarczy, że wyjaśnicie mi, co oznacza to powiedzenie, że szewc bez butów chodzi, i podwójne zaproszenie może powędrować w wasze ręce.

0: co oznacza powiedzenie, że szewc bez butów chodzi. To jest zagadka, zadanie, wyzwanie, które wymyśliłam w związku z zaproszeniami, które dla Was mam. Zaproszeniami na spektakl Detektyw Pozytywka. Spektakl, który w Teatrze Groteska w Krakowie odbędzie się już w najbliższą niedzielę o godzinie 13:30. No i proszę, proszę, jest chętna miłośniczka teatru razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Alicjo, to ty?
1: Tak.
0: Och, jak miło ciebie słyszeć. Jak się dzisiaj masz?
1: Dobrze.
0: Humor ci dopisuje?
1: Tak.
0: No to fenomenalnie. No to może być jeszcze lepszy, kiedy otrzymasz od nas zaproszenie na spektakl. Tylko wiesz, jedno drobniutkie, malutkie zadanie. Trzeba odpowiedzieć na moją zagadkę. Czy ty wiesz, co to oznacza, to powiedzenie, że szewc bez butów chodzi?
1: No to oznacza, że robi buty dla innych, ale sam jest zaniedbany.
0: Tak, dosłownie, dokładnie tak to oznacza. A gdybyśmy nie mówili o szewcu, tylko w ogóle o jakiejś osobie, to co to może oznaczać? Że ktoś, kto się zajmuje, tak, specjalizuje w jakichś rzeczach, to potrafi innym pomagać w ich realizacji, a sobie to tak chyba nie bardzo, co?
1: No.
0: No tak mi się wydaje, że to może być to. Dlatego oczywiście w twoją stronę teraz wędrują. Olbrzymie brawa, no i zaproszenia na spektakl Detektyw Pozytywka. Spektakl, który już w najbliższą niedzielę o 13:30 będzie gościł na deskach Teatru Groteska w Krakowie. Koniecznie proszę w przyszłym tygodniu do nas zadzwoń i opowiedz, jak było, dobra?
1: Dobra.
0: No to świetnie, a teraz czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy?
1: Mamę, tatę, siostrę, brata.

0: szkołę, pani wychowawczynię, pani ze świetlicy, panią, całe polskie radio dzieciom.
1: Super pozdrowienia.
0: Smoka Adasia i misia Michasia.
1: I krasnoludki.
0: Tak.
1: No, oczywiście. No i teraz lista jest pełna. Pięknie dziękujemy za te pozdrowienia skierowane w naszą stronę. My ciebie, Alicjo, też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jeszcze raz gratulacje ogromne za fantastyczną odpowiedź wcale i wyjaśnienie wcale niełatwego powiedzenia. No i życzymy ci udanego pobytu w teatrze na Detektywie Pozytywce. Na pewno będziesz się wspaniale bawiła. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia, do widzenia, do usłyszenia. I wam też, moi drodzy, mówię już do usłyszenia. Kończymy naszą radiową świetlicę. Marta Powałowska, Renia Żuchowska. Kolejna odsłona naszej świetlicy już jutro o godzinie 16. A teraz przenosicie się nad jezioro, bo tam na was czeka Justyna Majchrzak. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: Każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Właśnie mija 18.
4: Rodzinny koncert życzeń.
3: I witamy Was w to upalne, czerwcowe popołudnie, późne popołudnie, albo dla niektórych pewnie wczesny czerwcowy wieczór. A potrwa ten wieczór długo i długo jeszcze będzie za oknami jasno, nawet powiedziałabym, że pełen blask za oknami studia Polskiego Radia Dzieciom. Słońce wpada mi prosto do studia, powodując tutaj różne migotania, odbłyski, jakieś zajączki mi puszcza to słońce. No w każdym razie jest pięknie, letnio, no i cieszymy się tymi najdłuższymi dniami w roku, bo aż do 21 towarzyszyć nam będzie słońce. 21 i jednej minutki. Mnie już z wami nie będzie o tej porze, ani mnie, ani Darii Brzezińskiej, która towarzyszy mi w tym dzisiejszym spotkaniu. Ale możecie obserwować na przykład zachód słońca, albo siedząc sobie na balkonie, w balkonowej bazie, albo siedząc sobie przy oknie, albo na spacer wyciągnąć mamę, tatę, babcię, dziadka. Można, żeby pogapić się na to słońce i sprawdzić, czy rzeczywiście 21.01 chowa się za horyzont, czy może dopiero zaczyna się pomalutku zniżać ku horyzontowi. No i jednocześnie poobserwować kolory nieba tego zachodzącego słońca, albo przy tym zachodzącym słońcu. Podobno jeżeli barwy są zbliżone do czerwieni, do różu, do nawet takiego intensywnego fioletu, to oznaka, że jutro też będzie pogoda. Raczej pewne, że jutro też będzie pogoda. Tak przynajmniej mówią prognozy pogody. Chociaż do rozpoczęcia wakacji zostały jeszcze 2 dni. Pełne 2 dni, rozumiecie? Masa czasu. Żartuję sobie oczywiście. W każdym razie zostały 2 dni do rozpoczęcia wakacji. To pomyślałam, że dzisiaj, już dzisiaj zabiorę Was nad jezioro i stąd właśnie poprowadzę rodzinny koncert życzeń. No i jest i on, słuchajcie, chór żab się pojawił i będzie nam towarzyszył podczas całej audycji. Czy czujecie ten orzeźwiający chód, bijący od wody? No i czujecie, jak ta woda pachnie? Ten wieczór spędzimy w towarzystwie ważek, kaczek i innego wodnego ptactwa. Będą też wędkarze, tak się spodziewam. I żeglarze, bo to jezioro, nad którym się dzisiaj rozgościliśmy, jest żeglowne. I nawet jakaś grupka żeglarzy wyłania się zza drzew. Może wezmą nas na pokład?

zapamiętaj aż po grób. Z przodu statki mają dziób. Teraz możesz mi zaufać, że tył statku to jest rufa. W górze

to wielkie aż do gwiazd. Zapamiętaj, to jest maszt. Na nim reje są na linach i tam żagle.

0: i ster z mocnego drzewa.
1: No i ster z mocnego drzewa.
0: Żagiel główny to jest grot, dobre wiatry chwyta w lot. Lecz by statek szybciej płynął, inne żagle trza rozwinąć w górę.

0: reszta prosta jest jak drut.
1: Jak drut.
0: Z przodu sztaksle, w zęzie smród. Opsle, topsle, wandy, fały. Bardzo łatwe, prawda mały?
1: No ma.
0: W górze

Rodzinny koncert życzeń nadajemy dzisiaj z nad jeziora. W towarzystwie żab jesteśmy, w towarzystwie trzcin i ryb pluszczących się w wodzie. Może złota rybka jest wśród nich, kto wie. Nie będziemy na pewno niczego łowić, ale możemy wypatrywać, czy jakaś złota rybka nie pluśnie nam wśród tych drobnych jeziornych fal. Ma ktoś jakieś życzenie? Mówię tutaj do was, słuchacze Polskiego Radia Dzieciom. Życzenia są jak najmilej widziane w ciągu najbliższych 2 godzin, bo to jest rodzinny koncert życzeń, więc przypomnę jeszcze nasz numer telefonu 226452055. Jeśli ktoś ma ochotę jakąś piosenkę komuś zadedykować albo poprosić samemu o piosenkę, której dawno się nie słyszało, a chciałoby się usłyszeć i pośpiewać i potańczyć przy tej piosence, to właśnie to jest pora na takie życzenia. 226452055. A teraz się wyciszamy.

0: calm down, czyli wycisz się, uspokój się. No właśnie, jesteśmy w idealnym miejscu, żeby tak się troszeczkę wyciszyć, zwłaszcza, że końcówka roku szkolnego chyba już nie jest taka intensywna, ale dobrze sobie odpocząć o tej porze, kiedy po 18 jest na zegarze i możemy sobie posiedzieć wspólnie na pomoście albo na trawie, jak kto woli, i porozmawiać. Halo, halo, dzień dobry. Jest tam kto? O, nie ma nikogo. Halo, halo. Nie ma. Nie ma, a przed chwilą jeszcze ktoś był, słuchajcie. Ale w takim razie, skoro nie ma jednej słuchaczki, to powitamy za chwileczkę drugą słuchaczkę, która już się do nas odzywa. Uwaga, uwaga, czy już cię mamy? Dzień dobry, Oliwio.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, skąd do nas telefonujesz?
1: Wrocławia. Chciałabym powiedzieć o piosenkę, jakbyście mogli ją puścić, krawre, który aby, wy, a, v,
0: Takie prośby to my spełniamy od ręki, Oliwio. Krab Rave, czyli zabieramy was w takim razie na imprezę wśród krabów. Jakby ktoś nie wiedział, to one już na nas czekają i już postukują swoimi szczypcami, słyszycie? Taki rytm nam wybijają te kraby. Imprezka krabowa przed nami.

0: Tak, tak, to naprawdę my, naprawdę Polskie Radio Dzieciom tak gra, no bo tak gramy, jak dyktują nam nasi słuchacze. A to był akurat utwór Crab Rave, czyli rave krabów albo rejwujące kraby. Irlandzki DJ i producent muzyczny Noise Storm skomponował ten utwór i powiem wam, że kiedy wypuścił go 1 kwietnia, to wszyscy myśleli, że to jakiś żarcik prima aprilisowy, a potem jak zaczęli po pierwsze słuchać tego utworu, po drugie przy nim tańczyć, a po trzecie jak odkryli jeszcze, jaki teledysk towarzyszy temu utworowi, sprawdźcie sami, kraby wyglądają tam jak ludzie bawiący się w klubie albo na dyskotece, no to wszyscy już zrozumieli, o co chodzi w tym utworze Crab Rave. Bardzo możliwe, że kiedyś jeszcze u nas zagości w audycji, która nazywa się...
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: 226452055, a do nas dodzwonił się, albo nawet dodzwonili się, halo, halo, dzień dobry, kto to taki?
2: Olek i Natalka.
0: Cześć Olku, cześć Natalko, jesteście już w domu, jesteście w samochodzie, jedziecie tutaj do nas nad jezioro, co robicie w tej chwili?
2: Jedziemy samochodem.
0: Do nas, nad jezioro?
2: Nie.
0: A szkoda, bo my tutaj dzisiaj jesteśmy nad pięknym, błękitnym jeziorem. Bardzo spokojne jest to jezioro, powiem wam, o tej porze dnia i przy takiej pogodzie. No mam nadzieję tylko, że żadna burza nie przyjdzie jakoś wieczorem, ale mam nadzieję, że do końca audycji będzie tak pogodnie, jak jest teraz. Co tam u was słychać tuż przed wakacjami? Jak się macie?
2: Bardzo fajnie.
0: A macie jakieś plany równie fajne, wakacyjne?
2: Jedziemy na kolonie.
0: Dokąd?
2: Do Okonin.
0: Nie wiem, gdzie to jest. To są okolice gór.
2: Okonin Pomorski.
0: Bory Tucholskie? Tam tata podpowiada, że to Bory,
3: tak,
0: Tucholskie?
3: Tak, podpowiadam, że to Bory Tucholskie.
0: Ojejku, dzień dobry wieczór, panie tato, i dzień dobry wieczór raz jeszcze naszym słuchaczom. No to piękne to będą wakacje i kolonie. Byłam kiedyś na koloniach w Borach Tucholskich, mieszkałam w miejscowości Komorza Mała. Obok Komorzy Wielkiej, jakby ktoś pytał. Jest Komorza Mała. I pełno tam było jezior i lasy piękne i mam nadzieję, że wam też będzie dobrze w tym miejscu. A odezwiecie się do nas z wakacji? Na przykład pocztówka z wakacji może do nas przyjdzie?
2: Może.
0: Zostawiacie furteczkę sobie. Dobrze, proszę bardzo. Jeżeli będziecie mieli chwilę czasu i jakąś taką wolną chwilkę, to można do nas przysyłać pocztówki z wakacji. Będzie taka akcja jak co roku w Polskim Radiu Dzieciom. No a teraz poproszę o dedykację, o pozdrowienia i będzie piosenka. Powiedz

0: Klementyna.
1: No, wspaniale, będzie ją gościć. Jak zawsze będzie się kąpać, prawda?
0: Tak.
1: Myć te swoje parzydełka specjalnymi mydełkami. A kogo pozdrawiacie?
0: Ja pozdrawiam całą moją rodzinę. Pozdrawiam nauczycieli i koleżanki i kolegów z klasy. I całe Polskie Radio dzieciom.
1: Dziękujemy.
0: Ja pozdrawiam Polskie Radio dzieciom, krasnoludki, Misia, Michalka, Smoka, Adasia, całą klasę, całą szkołę. No i cały świat.
1: Wspaniale. Pozdrowienia przekazane. A pan tata kogo pozdrawia?
2: Ja pozdrawiam wszystkich rodziców, którzy nie mogą doczekać się wakacji.
1: I wyjazdów na kolonie swoich dzieci?
2: W domyśle też, tak.
1: Też, tak. Ale też wyjazdów wspólnych, prawda?
2: Oczywiście.
1: Na wakajki, gdzie można, właśnie, można wreszcie odpocząć. No to ja życzę, żeby też te wakacje dla pana taty i dla wszystkich panów tatów i panów mamów, pań mamów, przepraszam, przyszło jak najszybciej. A do tych życzeń dołączam piosenkę wybraną przez naszych słuchaczy, przez Natalkę i Olka. I życzę wam dobrego wieczora. Pa, pa!
0: Pa, pa.

Przed chwilą Natalka i Olek składali życzenia i pozdrawiali między innymi swoich nauczycieli. No to może ktoś z nauczycieli się do nas odezwie i powie, czego życzy swoim uczniom z kolei na czas wakacji. A może wy zastanowicie się i czego najlepiej życzyć nauczycielom na te 2 miesiące, które już za chwileczkę się rozpoczną, nawet nieco ponad 2 miesiące to będą wolnego. No, będzie przy okazji możliwość, żeby pozdrowić swoją wychowawczynię albo swojego wychowawcę. Proszę bardzo, nie ma najmniejszego problemu. No i czego im życzyć? Wypoczynku na pewno, prawda? Bo też pewnie są zmęczeni pracą, zmęczeni gonitwą, zmęczeni poprawianiem klasówek,

i no wszystkim pewnie przygotowywaniem się do lekcji. Przecież też nauczyciel musi się przygotować do lekcji. Nie mniej niż wy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czego im życzymy? 226452055 na wakacje. No i poza tym, kogo chcielibyście pozdrowić? My tutaj dzisiaj siedzimy z Darią nad jeziorem. Już nie będę wam reklamowała tego jeziora, bo każdy z was pewnie kiedyś był nad jakimś, więc wiecie doskonale, jak tutaj szumią trzciny, jak tutaj pluska fala w zasięgu naszego wzroku. Ho, ho, ho, aż po horyzont to jezioro się ciągnie, a za horyzontem widzę linię lasu. No i w ogóle ten las nas okala. Piękne miejsce, mówię wam. Takie już prawdziwie wakacyjne. A to co takie?

0: No i poleciał ten mały śmigłowiec, czyli piękna turkusowa ważka, która na chwilę nas odwiedziła w audycji, która nazywa się...
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: Kto wie, może to jezioro nazywa się Szurpiły. A skąd mi przyszła do głowy taka nazwa? Nie, nie, to nie z wyobraźni, to nie z głowy, czyli z niczego, tylko z mapy mi przyszła do głowy ta nazwa. Szurpiły to jest jedno z jezior na Pojezierzu Suwalskim, a dzisiaj przyjechali do nas właśnie koledzy z Podlasia, mieszkańcy niewielkiej miejscowości Jeleniewo, właśnie tam na Pojezierzu Suwalskim, nad jeziorem Szurpiły. Leży Jeleniewo. Trzeba nad to jezioro iść przez las, iść, a potem po prostu rozłożyć koc i plażować. No to co? Kto pierwszy się odezwie? Jesteście w Polskim Radiu Dzieciom, przed mikrofonem Polskiego Radia Dzieciom. Kto będzie pierwszy?
2: Cześć, jestem Hela. Pozdrawiam moją mamę, tatę, siostrę, brata i jeszcze drugą siostrę. I bym chciała piosenkę apca pacy, a, aha, aha.
3: Chciałam ja, czułanę, nędą, game, nędą.

No właśnie, tak było też w tej audycji przez chwilę. Polskie Radio Dzieciom i audycja, w której można 226452055 pozdrawiać za naszym pośrednictwem kogoś albo na przykład prosić o piosenkę dla siebie. Taką piosenkę, jaką lubicie, jakiej lubicie słuchać i jak słyszymy, ta rozpiętość muzyczna waszych gustów jest olbrzymia. Od Meduzy Klementyny po piosenkę zatytułowaną Apaty, Apaty. Apaty, czyli apartament chyba, tak? Czyli mieszkanko w wykonaniu Bruno Marsa i Rose. Tak nazywał się duet śpiewający tę piosenkę. Na zegarze w 6:30. A co o 6:30? Pomyślałam sobie, że teraz będzie zupełnie innego rodzaju brzmienie. Brzmienie, które kojarzy się z jeziorem, z wakacjami i z odpoczynkiem pod namiotem.

Są tacy, którzy znają tylko kilka chwytów długo grających na gitarze. Ja do nich należę. Nie jestem w tym najlepsza. Ale za to na grzebieniu gram jak nikt, tylko nie mam teraz grzebienia, żeby wam pokazać, jak się gra na grzebieniu.

0: A powiem wam, że umiem, tylko trzeba jeszcze mieć do tego bibułkę. Jak się ma bibułkę i grzebień, no to można wyczarować muzykę. A ja teraz odzywam się do Jeleniewa. Mam nadzieję, że Jeleniewo nas słucha, Jeleniewo na Pojezierzu Suwalskim, bo tutaj są wasi koledzy, którzy mają pozdrowienia.
1: Pozdrawiam

0: wie i nie mam żadnej piosenki.
1: Czyli możemy coś wybrać dla ciebie?
0: Tak.
2: To ja, Filip, jeszcze pozdrawiam Piotrka.
1: To w takim razie dla wszystkich, których pozdrowiliście panowie, piosenka, którą wybrałyśmy my z Darią, to będzie Andrzej Lampert i Droga 6 i 6. No panie Andrzeju, naprawdę? Tak nam pan zrobił takiego psikuska? Bardzo poproszę, żeby pan jeszcze raz do nas wrócił i żeby zagrał nam piosenkę Droga 6 i 6, bo panowie na nią czekają. Zapowiedziane to musi się odbyć w takim razie. Będzie pan z nami? Halo, halo, panie Andrzeju. Pan Andrzej chyba wsiadł w samochód, słuchajcie, i odjechał od nas na dobre, no ale chyba wróci.

Andrzej Lampert w piosence o drodze 6 i 6, czyli Route 66. Tak się nazywa ta droga po angielsku. Jest to legendarna trasa w Stanach Zjednoczonych. Długa na prawie 4000 kilometrów, dawno, dawno temu otwarta, łączyła Chicago z Los Angeles i kiedyś to była kultowa droga. Każdy chciał nią pojechać, każdy chciał zahaczyć o jakieś motele po drodze, wypić gdzieś kawę, zjeść kawałek ciasta z wiśniami i jechać dalej, bo ta droga kojarzyła się z wolnością. Taką wolnością, jaką już niedługo wy będziecie się cieszyli podczas wakacji. No dzisiaj droga 6 i 6 już nie jest tak uczęszczana, przegrała konkurencję z innymi trasami, ale podobno odradza się i nadal zaczyna przyciągać, albo raczej znów zaczyna przyciągać kierowców, żeby poruszali się właśnie tą drogą wśród prerii, wśród

pustkowi, z majaczącymi w oddali górami i wielkimi miastami, które mija się po drodze. Taka rzeczywiście wolność. A my też już za chwileczkę wolnością prawdziwą będziemy się cieszyć, bo wakacje tuż za rogiem. Dzisiaj przypomina nam o tym to jezioro, nad którym jesteśmy. Jakby ktoś nas szukał, to można nas tutaj znaleźć. Siedzimy sobie z Darią na pomoście. Kocyk też jest przygotowany i jakaś kolacyjka na nas czeka, ale to dopiero po godzinie 20 będziemy się nią raczyć. A tymczasem ciszej mam mówić. Dobrze. Okej. Ale słuchajcie, na sąsiednim pomoście siedzi sobie taki pan i właśnie pogroził mi palcem. Wiecie czemu, nie? No właśnie, ten pan wędkuje, a ja podobno za głośno mówię. A rzeczywiście głos nad wodą niesie się daleko, daleko. A tutaj ryby, które słyszą nas pewnie i trochę się płoszą pod wpływem naszego... Ale pan wypuszcza te ryby. Tak, pan... O, jakaś mucha. Przydałaby się na przynętę, ale nie będę jej łapać. Dobrze. To w takim razie my się teraz wybierzemy na ryby. A z kim najlepiej na ryby? Jak myślicie? No z kim? Z kim byście poszli na ryby?

0: pozdrawiamy wszystkie babcie, wszystkich dziadków, do których już niedługo przyjadą wnuczęta, żeby spędzić z nimi może kilka dni, a może kilka tygodni nawet. O, będą wakacje i dla dziadków, i dla wnucząt. Wybieracie się w takie dalekie strony, żeby odwiedzić swoich bliskich, dawno niewidzianych? Można do nas odezwać się w tej sprawie już teraz, na przykład przekazać życzenia i pozdrowienia dla babci i dziadków 226452055, ale za chwilę będzie też jeszcze jedna okazja, żeby do nas zadzwonić. A ta okazja nazywa się...
1: Muzyczne kalambury!
0: Ręka do góry. Kto się z nami bawi w muzyczne kalambury? Nie tylko moja ręka podniosła się w górę i Darii, ale jeszcze czyjaś. Marta Hoppe, nazywana Żabą Zieloną, jest z nami w studiu i chyba ma dla was zagadkę.
2: Cześć, to ja, Zielona Żaba, czyli Marta Hoppe, mam dla was zagadkę. Słuchajcie uważnie, bo mam nadzieję, że skumacie, o co mi chodzi. Kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum. No, ciekawa jestem, czy już wiecie i kumacie, co ja wam wykumkałam.
0: No co wykumkała Żaba Zielona, czyli Marta? Kto wie, 226452055. Możecie pokumkać teraz z żabą i przypomnieć sobie słowa tej piosenki i tytuł tej piosenki, jak

0: Ahoj Przygoda to oczywiście zespół Mamy Śpiewamy. No i od razu ta piosenka przypomniała mi, że Ahoj Przygodo, zawoła Marta Powałowska. Już w najbliższą sobotę będzie można Martę spotkać w Łebie. Słowiński Park Narodowy czeka i na was. Może ktoś już będzie na wakacjach nad morzem i będzie chciał podejść do naszego plenerowego studia, dołączyć do Marty i jej ekipy eksploratorów, badaczy, poszukiwaczy przygód, dołączyć do tej grupy, no i wziąć udział w akcji Ahoj Przygodo. To wszystko też będzie na antenie Polskiego Radia Dzieciom, czyli jak włączycie radio w sobotę i w niedzielę, to też będziecie mogli podsłuchiwać, co tam się dzieje takiego w plenerze. A tymczasem uwaga, uwaga, ja przypomnę, że my czekamy cały czas jeszcze na rozwiązanie naszej zagadki. Zagadki, która nazywa się Buzyczne Kalambury oczywiście, i zadzwoniła do nas Honoratka. Cześć Honoratko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witaj Honoratko. Jak ci się podoba nad naszym jeziorem?
1: Fajnie.
0: Prawda? Pięknie jest. I chłodno wreszcie, bo jednak woda daje taką ochłodę i przyjemne orzeźwienie. A dzisiaj było bardzo gorąco. Zgadzasz się?
1: No.
0: W Warszawie było ponad 30 stopni. A ty gdzie mieszkasz, Honoratko? W jakiej części Polski? W Kielcach. No to mamy do siebie jakieś 120 kilometrów może, czyli całkiem niedaleko. I też było, jak mówisz, gorąco. No to jezioro jest idealnym miejscem. A jeszcze jak można sobie tutaj porozmawiać, posłuchać muzyki i popluskać i pokumkać. Pokumkamy razem z Martą? Co ty na to, Honoratko? Dobra, to Marto, poprosimy cię raz jeszcze o wykumkanie piosenki, a potem Honoratka powie, co to za utwór. Kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum

0: Honoratko, potrafiłabyś dokumkać dalej? To ja chyba wiem, że ty wiesz, jaka to piosenka. Co to za piosenka?
1: Była sobie żabka mała.
0: No tak, oczywiście. Klaskacze pojawili się w najbardziej odpowiednim momencie ze wszystkich dobrych momentów. No i jeszcze Marta ma jakąś informację dla nas. Uwaga!
2: Brawo, ale się cieszę, że ktoś odgadł tytuł tej piosenki. Jednej z moich ulubionych, powiem szczerze, lubię sobie nucić w samochodzie i mam nadzieję, że będziemy też mogli jej posłuchać w piątki, bo już niebawem od pierwszego wakacyjnego piątku, a będzie to 3 lipca, będziemy razem grać w zielone i na pewno trochę pokumkamy, na pewno trochę o zielonym porozmawiamy. Czekam na Was już o 10:00. Kum kum, zapraszam, Marta Hoppe, Zielona Żaba.
0: To było zaproszenie na wakacyjną audycję, jedną z wielu wakacyjnych audycji, które pojawią się już od najbliższej soboty i będą do końca wakacji Wam towarzyszyły. Honoratko, znajdziesz czas w czasie wakacji na słuchanie Polskiego Radia dzieciom?
1: Tak.
0: Mam nadzieję. A jakie masz plany na ten wakacyjny czas?
1: Na bycie u babci.
0: Proszę bardzo. To w takim razie już teraz babcię pozdrawiamy chyba, prawda?
1: Tak.
0: A babcia jak ma na imię?
1: Babcia Tesia.
0: To w takim razie pozdrawiamy twoją babcię bardzo serdecznie i życzymy ci wspaniałych wakacji u babci. I powiedz babci, że jest takie radio jak Polskie Radio Dzieciom. I nie zapomnij o nas tam, gdzie będziesz, dobrze?
1: Dobrze.
0: A teraz będzie piosenka specjalnie dla ciebie. Czy to może być piosenka o tej małej żabce? Którą przed chwilą wykumkała Marta Hoppe. To ja w takim razie kumkająco się z tobą żegnam. Kum kum!
1: Pa pa!

To Małgosia Lewińska śpiewała piosenkę, której wersję chyba wszyscy znacie, a przed chwilą wykumkała ją Marta Hoppe, prowadząca audycję Gramy w Zielone. Mam nadzieję, że będziecie z Martą grać w zielone. My tutaj w studiu mamy dużo zielonego. Są podświetlone na zielono ściany i są maskotki w kolorze zielonym. Ale przy mikrofonach palą się lampki czerwone. Kto był w naszym studiu, ten doskonale wie, a kto nie był, to może zajrzy. Będziecie mieli w końcu morze, ja jezioro, a wy morze. Wolnego czasu oczywiście. I będziecie może mieli po drodze również Warszawę i nasze studio w budynku Polskiego Radia, jeśli tylko przytrafi wam się taki przystanek w podróży jak Warszawa, to zapraszamy was tutaj do nas bardzo serdecznie. Będzie można wszystko zobaczyć, wszystko sprawdzić, wszystkich poznać, chyba że będzie ktoś na wakacjach właśnie, bo my też będziemy się troszeczkę wymieniać. Odpoczynek się należy i nam. Chociaż ja właśnie go mam, ten odpoczynek oczywiście nad jeziorem. Będziecie mogli tutaj do nas zaglądać. Zapraszamy i zgłaszajcie się. No właśnie, może jeszcze podam adres mailowy, bo do nas można albo dzwonić, albo można...

0: można do nas pisać. dzieci@polskieradio.pl. Pod ten adres można przysyłać zgłoszenia, informacje, że chcecie do nas zajrzeć, kiedy, o której, proszę bardzo, odzywajcie się, albo odzywajcie się w sprawie piosenek, które chcielibyście u nas usłyszeć. 226452055. Dzwonić do nas też można. A teraz będzie, uwaga, uwaga.
1: Bye!

0: smyczki, bębny, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.
0: Tak, chcesz ją.

dłużej kryć, pocałuj ją i...

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
6: A na zegarze minuta po 19:00.
7: Rodzinny koncert życzeń.
6: Dzisiaj z nad jeziora. Jeziorne opowieści, jeziorne klimaty, jeziornych łodek i szum trzcin. To wszystko nam towarzyszy. No i chóry żab, które już zaczynają się odzywać. Co prawda jeszcze się nie zmierzcha, chociaż cienie kładą się coraz dłuższe i za 2 godziny tutaj pewnie zapadną zupełne ciemności. Chociaż nie, bezchmurna noc równa się księżycowa noc, a księżyc zbliża się do pełni, jest już taką piękną połóweczką. Więc myślę, że będzie tutaj dawał swoje blaski i będzie błyszczał na tafli tego jeziora. 226452055. Przypominam numer telefonu do studia, plenerowego studia Polskiego Radia Dzieciom, a gdyby ktoś nie miał odwagi do nas się odezwać telefonicznie, to mamy też taki adres dla nieśmiałków: dzieci@polskieradio.pl. Kogo chcecie pozdrawiać? Komu chcecie przesłać piosenkę? I jaką piosenkę? Piszcie. A my teraz będziemy pluć pestkami czereśni.

0: Lubię czereśnie, lubię wiśnie, lubię wszystkie owoce, które mają pestki, a wszystkie prawie mają pestki. A wy dziewczyny lubicie czereśnie?
1: Tak.
0: A najadłyście się już czereśniami tego lata, czy jeszcze troszeczkę musicie spróbować to tych, to tamtych?
1: Jeszcze troszeczkę musimy spróbować.
0: Ja też tak uważam, wiesz, że na przykład tych żółtych już trochę zjadłam, ale tych ciemnych, czerwonych to jeszcze tak do końca nie próbowałam.
1: Ja zjadłam te ciemne, czerwone.
0: I jakie są w smaku?
1: Dobre.
0: Słodkie?
1: U mojej babci... dobre są.
0: Po prostu dobre. U babci rosną na drzewie?
1: Tak.
0: Ale jesteś...
1: Jest dojrzały.
0: Ale jesteś...
1: Babcia zrywała.
0: Ojejku, jaka jesteś szczęściara. Nie wiem, kto to mówi. Czy to mówi Łucja, czy to mówi Jagna? Która z dziewczynek?
1: Łucja.
0: A Jagna też tam jest, prawda? I też lubi czereśnie.
1: Tak, lubi.
0: No teraz możemy się wreszcie cieszyć czereśniami, truskawkami, malinami i różnymi innymi pysznymi owocami. Dziewczynki, a co wy będziecie robiły w czasie wakacji, które już za chwileczkę się zaczynają?
1: Pojedziemy...
0: Dokąd?
1: Pojedziemy do Sobiszewa na babci działkę i może też będą... I może...
0: Jeszcze na pewno się załapiecie na czereśnie. Sobieszewo. To jest ta wyspa, prawda?
1: Tak.
0: To jest wyspa niedaleko Gdańska. Wspaniała wyspa. Ptasi raj. Tam mieszka dużo ptaków na tej wyspie. Więc będziecie jak w raju na tych wakacjach. A widzisz, no tak. Wszystko się zgadza. Kiedy jedziecie do babci? Już za chwileczkę? Już po zakończeniu roku szkolnego?
1: Tak.
0: Wspaniale. To możemy już teraz pozdrowić babcię, prawda? Niedługo się babcia z wami zobaczy, a wy z babcią, to pozdrówcie w takim razie też serdecznie babcię od Polskiego Radia Dzieciom. A teraz jaką piosenkę chciałybyście usłyszeć?
1: Golden.
0: Tę piosenkę o nieustraszonych pogromczyniach demonów?
1: Tak.
0: To ja wam coś powiem na ucho, że w Polskim Radiu Dzieciom będziemy mieć też wakacje z duchami. Lubicie się bać czasami?
1: Tak.
0: No, jeśli się bać, to tylko z nami i z wakacjami z duchami, ale mi się zrymowało. To już teraz was zapraszam, a piosenka Golden, proszę bardzo, startuje. Pa, pa.
1: Czy mogę kogoś pozdrowić?
0: Oczywiście, pozdrawiaj.
1: Ja chcę pozdrowić Polskie Radio Dzieciom. Całą moją rodzinę i moją siostrę. Jeszcze moje koleżanki i cały świat.
0: Ojejku, jakie wielkie pozdrowienia. Zwłaszcza ten cały świat zawsze mnie fascynuje. Ale myślę, że nas słucha, prawda, ten cały świat?
2: A ja mam siostrę, tata, tę mamę, babcię. Całą naszą rodzinę.
3: I cały świat.
0: I jeszcze pan tata. Panie tato, czy
3: tak.
0: Druga córeczka się schowała do szafy? Bo tak brzmiała, jakby była w szafie albo pod kocem.
3: Nie, jest nieśmiała, ale to się ośmieliła.
0: Bardzo się cieszymy, że się ośmieliła. A gdybyście mieli na trasie Warszawę, to my bardzo serdecznie zapraszamy do naszego studia.
3: Ja z wielką chęcią.
1: Ja też.
0: To co, możemy sobie powiedzieć nie tylko do usłyszenia, ale do zobaczenia.

0: Rodzinny koncert życzeń.
1: W każdą środę między godziną 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom można do nas dzwonić 22645 2055. Można do nas pisać dzieci@polskieradio.pl. Można do nas wpadać, tak jak zrobił to nasz słuchacz z Jeleniewa.
2: Mam na imię Janek, pozdrawiam moją mamę, tatę, siostrę, brata, kolegów z klasy Bartka i Wojtka.
3: A może jakieś koleżanki pozdrowimy?
2: Nie. I jakąś piosenkę poproszę.
1: No to my wybieramy w takim razie dla naszego słuchacza Janka z 4. klasy.

0: To piosenka z filmu Mustang z Dzikiej Doliny dla Janka i wszystkich, których pozdrawiał.
1: Bajkowy super hit!
0: Rodzinny koncert życzeń do godziny 20, czyli jeszcze przez 44 minuty, jaka ja jestem dokładna i precyzyjna, nie mogę wyjść z zadziwienia, tym bardziej, że tutaj jest tyle rozpraszaczy, słuchajcie, te pluskające fale jeziora i te rechoczące, może ze mnie tak rechoczą te żaby, nie wiem, i te szumiące trzciny, i słuchacze, którzy się przysiadają na pomost. Halo, halo, dzień dobry, Tadziu.
2: Dzień dobry.
0: Cześć. Jak się dzisiaj czujesz?
2: Dobrze.
0: Tak myślę. Ja też się czuję bardzo dobrze. A nie zgrzałeś się za mocno dzisiaj?
2: Nie.
0: Masz jakiś sposób na ochłodę?
2: Tak, mam.
0: Zdradzisz nam?
2: Tak.
0: To mów.
2: Napicie zimnej wody.
0: Proszę bardzo. Tak, rzeczywiście dużo wody trzeba pić, zwłaszcza kiedy jest tak gorąco. A żeby ta woda jeszcze była smaczniejsza, bo nie wszyscy lubią taką wodę, to co można tam zrobić, Tadziu?
2: O, nie wiem.
0: Można by na przykład wrzucić parę truskaweczek?
2: Tak, można.
0: I plasterek cytryny?
2: Tak.
0: I listek mięty?
2: Tak.
0: No to już mamy prawie, słuchaj, lemoniadę.
2: Tak.
0: Proszę bardzo, wyczarowana lemoniada. Tadziu, dzwonisz do nas, żeby pozdrowić pewnie kogoś, co?
2: Tak.
0: No to kogo chciałbyś pozdrowić?
2: Tatę, mamę, cały świat i Polskie Radio dzieciom.
0: O, nas też, naprawdę?
2: Tak.
0: O, fajnie.
2: I siostrę.
0: A siostra ma na imię?
2: Anielka.
0: No to pozdrawiamy ciebie, Tadziu, Anielkę i wszystkich tych, których ty pozdrawiasz. Słyszałam, że chcesz piosenkę, której na razie nie mamy. Musimy dopiero ją wprowadzić do naszej muzycznej szafy grającej. Ale chciałabym ci zaproponować, słuchaj, piosenkę, która ucieszy pewnie i ciebie, i może nawet Anielkę. A Anielka ile ma lat?
2: 8.
0: 8. A oglądacie taką bajkę o Biedronce i Czarnym Kocie?
2: Tak, tak.
0: I co? Mogłaby być piosenka Miraculous?
2: Tak.
0: No słyszę, że Anielka aż się zachwyciła. To w takim razie my gramy, a wy śpiewacie, dobra?
2: Dobrze.
0: Pa, pa, do usłyszenia.
3: Tak na co dzień jestem Marinette. Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym życiem. Ale skrywam w sobie coś, o czym nie wie nikt. To moja tajemnica.

0: Rodzinny koncert życzeń.
1: Nieśmiałki mogą pisać, dzieci@polskieradio.pl, a śmiałki mogą telefonować 226452055 i wszyscy są mile widziani i zapraszani do tej audycji, która w każdą środę między godziną 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom. Dzień dobry, Filipie. Czy jest tam Filip? Aha, tutaj się schował. Hop, hop, jesteś tutaj, Filipie? Filipie, czekaj, czekaj, może się gdzieś ukrył za pniem sosny. Filip, gdzie jesteś? Nie widzę cię i nie słyszę, co gorsza. A mieliśmy się usłyszeć telefonicznie, a Filipa nie ma. Bawi się z nami chyba w chowanego, w szukano się bawi. Nie wiem, jak się u was nazywa ta zabawa, u mnie się bawiło w chowanego, ale szukano to też była taka nazwa na tę zabawę. Bardzo lubiłam zresztą w szukanego się bawić i miałam kilka wspaniałych kryjówek na moim podwórku. Hop, hop! Widzę, że Filip też sobie znalazł super kryjówkę. W ogóle go nie widać, w ogóle go nie słychać. Może on ma, słuchajcie, takie zdolności mimikry. No, naprawdę, jest taka umiejętność, którą posiadają niektóre zwierzęta. Mimikra, czyli zdolność przystosowania się do otoczenia. No, wiadomo, że mistrzem w tym są kameleony, pewnie się domyśliliście, no ale różne ptaki, różne owady, różne ssaki też potrafią się dostosować swoim ubarwieniem, swoją pozycją, swoim ułożeniem ciała do otoczenia i czasami są zupełnie niewidoczne, tak jak Filip. Ależ on się schował, naprawdę. Może ktoś go widzi. Jak ktoś widzi Filipa, to może do nas zadzwonić. 226452055. A my teraz, uwaga, uwaga, położymy się na trawie. Jak ktoś chce, może obok mnie się położyć na pomoście. Ty też możesz, Filip, się położyć, gdziekolwiek jesteś, na gałęzi może. I pogapimy się trochę na chmury. Co wy na to?

0: Nad naszym jeziorem bezchmurne niebo, błękitne, ale i tak miło było się pogapić w to niebo. I zdaje się, że ktoś gapi się razem z nami. Halo, halo, kto to taki?
1: Apolonia, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Apolonio.
1: Jeszcze Teos i mój brat Teos. Przywitaj się. Dzień dobry.
0: Cześć, ale miło was słyszeć. A kto prowadzi auto, Apolonia czy Teoś?
1: Tata,
0: przepraszam.
1: Tata, przylatywa Adam.
0: Panie Adamie, chyba ma pan wesołą wesoło tam w tym samochodzie, co?
2: Bardzo wesoło.
0: A daleko jeszcze macie?
1: Nie.
2: No, jeszcze 15 minut będziemy w domu.
0: W domu? Ja myślałam, że już na wakacje jedziecie.
1: Nie, bo ja chodzę jeszcze do szkoły. A dopiero jedziemy przed świętami.
0: Rozumiem, czyli jeszcze zakończenie roku, to chyba w piątek będzie, prawda, Apolonio?
1: Tak.
0: A Teoś chodzi do przedszkola czy do szkoły?
1: Do przedszkola, mam 5 lat.
0: 6 lat, no to już prawie szkoła.
1: Nie, za 5 lat.
0: Ach, pięć lat.
1: Nie, ma 5 lat.
0: Panie tato, pan to tam ma rzeczywiście wesoło.
1: Za 4 miesiące będzie miał 6.
0: A, no tak. Czyli za chwileczkę urodziny będą, Teosia.
1: Tak? A ja jedę na Polonię.
0: Naprawdę?
1: Tak, do rabki. Za sześć dni.
0: Świetnie. I to będą twoje pierwsze kolonie, Apolonio?
1: Tak.
0: No, to w takim razie gratuluję ci tej decyzji i mam nadzieję, że znajdziesz tam sporo nowych przyjaciół i że będziesz się świetnie bawiła w tej rabce. A co Teoś będzie robił w tym czasie, jak Apolonia będzie na pierwszej kolonii?
1: Będzie chodził do przedszkola. Nie, będzie chodził do przedszkola, tato.
2: No, zgadza się.
1: No tak, ale też będę... No, czwartki chodzę na wychowankę do babci.
0: Rozumiem. No i będziesz słuchał pewnie Polskiego Radia dzieciom. Co wy na to?
1: Tak.
0: Tak, tym bardziej, że my mamy... O, ile mamy nowych audycji. Słuchajcie, tu nowa, tam nowa. I jeszcze jedna nowa audycja. Będą wakacje z duchami i różne inne wspaniałe pomysły. Będzie można...
1: Uwielbiam duchy i Harry'ego Pottera.
0: No to będzie można w poniedziałki po godzinie 18 do nas dzwonić i słuchać strasznych opowieści i opowiadać straszne opowieści.
1: Fajnie
0: będzie, na pewno. A potem będzie można bezpiecznie pod kocykiem we własnym domu albo u babci odpoczywać i spać, żeby obudzić się razem z nami. Słuchajcie, czy wy macie ochotę kogoś pozdrowić?
1: Tak! Ja bym chciała... Moją najlepszą przyjaciółkę Kasię, Bruna, Franka, Miłosza, Maję, Nikodema, Franka,
2: Kogoś z rodziny, czy nikogo z rodziny?
1: Jora, tak. I Dominika, tak.

0: Teocia, mamę i Polskie Radio Dzieci.
1: Cieszymy się. Też się załapaliśmy na tę listę, panie tato, jak fajnie.
0: A ja z tobą zrobić wszystkich moich kolegów z przedszkola, całe radio dzieciom i krasnoludzki.
1: O, tak, one już się oddaliły, już chyba udały się na nocny spoczynek, żeby jutro od rana towarzyszyć Martynie Chuderskiej.
0: Jeszcze pozdrowię babcię, dziadka, wujka, ciocię i Felę. Jeszcze...
2: Powiedzieli, że kolegów pozdrowi, że koleżanki pozdrowi.
0: I jeszcze Mariankę oraz i jeszcze Tomasza i Ludwika i Filipa i Kawerygo i tatę mamę i Eurenia i jest ta Polonia. I mogą by jeszcze dodać
1: moją
0: koleżankę Julkę i mojego kota. Moje kotkę Manię.
1: Talenty.
0: Jeszcze Mania.
1: Wielkie talenty towarzyskie macie chyba. A jaką piosenkę chcielibyście usłyszeć na tę końcówkę drogi?
0: Jako piedziasty.
1: To jest piosenka z filmu Wajana?
2: Nie, Wojanka.
0: Wojana.
1: Czy my mamy taką piosenkę?
2: Jako piedziasty, tylko piedziasty.
0: Jako piedziasty.
1: Wojanka. Rozumiem. Daria mówi, już wiem, o co chodzi. Ona jest po prostu jak taki...
2: Strzała.
1: Właśnie, jak strzała, wie, o co chodzi, ale nie mamy tej piosenki. Słuchajcie, ale ponieważ tam było, widzę blask, to może zagramy piosenkę Blask, Błyszczeć, przepraszam, z filmu Wajana.
0: Oczywiście.
1: Uwielbiamy
0: ją.
1: Tak. Maciej, tak?
0: No to ja bym chciał... Nie. Ja bym chciał usłyszeć... Ja bym chciał piosenkę usłyszeć Muminki.
1: Muminki też się mogą pojawić, słuchaj, ale może następnym razem, a teraz byśmy zagrali tę piosenkę z filmu Wajana, Błyszczeć, on śpiewa, czyli Maciej Maleńczuk będzie śpiewał tę piosenkę i mam nadzieję, że dobrze wam się będzie...
0: A pani ma piosenkę na przykład Handrix?
1: Była już Handrix, była. Było Golden. No tak, no ale już poleciała w poprzedniej godzinie, więc myślę, że nie będziemy powtarzać, natomiast piosenka Błyszczeć będzie.
0: I będzie Wajana.
2: I będzie, weźmiemy i to. Bierzemy, co dają.
1: To my dajemy, a wybierzcie. I jedźcie bezpiecznie do domu. Pa, pa.
2: Pa, pa, miło. Pa, pa.

0: piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć, jak na szyjnik po babuni iskrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są, głupie gonią co się świeci,
1: jak dzieci.
0: Ou, już mnie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci.
1: Bufę.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby pół Bóg i pół główek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka?

0: bajkowy superhit prosto z filmu Vaiana i Maciej Maleńczuk w roli głównej. A ja tak rozglądam się, czy tutaj jest wystarczająco, no jest wystarczająco dużo miejsca, bo lądowisko teraz trzeba zrobić. Uwaga, uwaga, nadlatuje Martyna Sojka.
1: Muzyczny wehikuł czasu.

0: Wyobraźcie sobie jezioro o poranku. Tafla wody delikatnie odbija pierwsze promienie słońca. Dziś zabiorę Was w niezwykłą podróż przez świat natury, ukazany za pomocą muzyki.
1: Przenieśmy się do
0: 1972 roku, kiedy to Olivier Messiaen, wybitny francuski kompozytor, wynalazł instrument o nazwie Ocean Drum, czyli bęben oceaniczny. A instrument ten powstał na potrzeby jego utworu orkiestrowego Des Canyons y Qualets, od kanionów ku gwiazdom, i zainspirowany był indiańskim bębnem wodnym. W tym instrumencie ukryto małe metalowe kuleczki. Kiedy instrument porusza się, kuleczki toczą się po jego wnętrzu, naśladując brzmienie wody i fal. Czy słyszycie, jak woda delikatnie pluska? A może przypominało to łódkę kołyszącą się przy pomoście? Dzięki temu instrumentowi możemy usłyszeć wodę nawet wtedy, gdy jesteśmy od niej bardzo daleko. Słońce wzeszło jeszcze wyżej. Teraz jego promienie odbijają się od tafli jeziora. Woda błyszczy tysiącami małych światełek. Takie migotanie doskonale potrafi opowiedzieć harfa.
1: Przenieśmy się do czasów
0: starożytnych, ponieważ harfa jest jednym z najstarszych instrumentów świata. Jej historia sięga kilku tysięcy lat wstecz, do terenów Azji Mniejszej i Mezopotamii. To właśnie tam ludzie napinali struny na łuku i odkryli, że każda z tych strun może wydawać dźwięk o innej wysokości.

0: Harfa od wieków pobudza wyobraźnię. Kompozytorzy wykorzystywali jej możliwości, by tworzyć niezwykle muzyczne obrazy i nastroje. A my dziś możemy wyobrazić sobie harfę jako instrument ukazujący brzmienie wody i jeziora. Nad jeziorem rosną także wysokie trzciny. Gdy przychodzi wiatr, zaczynają wyraźnie szumieć. Ten szum może przypominać nam między innymi taki instrument.
1: Przenieśmy się do...
0: Japonii, bo to właśnie tam powstał flet bambusowy o nazwie shakuhachi, nazywany także japońskim fletem prostym. Dawno temu grali na nim mnisi, którzy podczas gry

0: Uczyli się skupienia i spokoju. W szakułaczy istotne jest nie tylko granie dźwięków, ale także i oddech. Dlatego jego brzmienie wydaje się niezwykle bliskie naturze. Ocean Drum pokazał nam dziś wodę. Harfa opowiedziała nam o migoczącym świetle na tafli jeziora, a shakuhachi przyniósł szelest trzcin i cichy oddech wiatru. Gdy następnym razem znajdziecie się nad jeziorem, zatrzymajcie się na moment. Być może usłyszycie nie tylko fale i wiatr, lecz całą orkiestrę natury, która gra swój niepowtarzalny koncert każdego dnia.
1: Muzyczny wehikuł czasu.
2: No, bardzo, bardzo dziękujemy Martynie Sojcu za te opowieści, żebym tylko zapamiętała tę nazwę. Shakuhachi.

Chciałbym mieć taką sieć, by w nią wpleść życia treść, by nią kraść księżycowe światło albo róż rannych złóż. Taką sieć chciałbym mieć, by w nią wpaść i nie wypaść łatwo. Chciałbym trwać, żeby znać zapach łąk, czułość rąk, w ustach mieć kosmyk twoich włosów, dłonie spleść, oczy.

Chciałbym dać ci jasne sny, ranne mgły, wonne bzy, nocne ćmy, ptaki i zwierzęta, letni sad, świat bez wad, stary płot, ptasi lot, wszystko co pamięć zapamięta. W pustych drzwiach staje Bach, strząsasz rąk, daje ton, gra nam pieśń na sopelkach lodu. Pragnąłbym znaleźć rym, śpiewać z nim, słońca hymn, sławić cud.

Bariabapam. Chciałbym mieć taką sieć, schwytać w nią nudę złą, blaskiem ją rozpromienić w jasność, potem nieść dobrą wieść, zmienić lęk w piękny dźwięk, taką sieć chciałbym mieć na własność. Mógłbym też, jeśli chcesz, w strofach skryć życia nić, wtedy już zawsze będziesz ze mną. Może świat za 100 lat będzie trwał, tak bym chciał złowić go.

Michał Bajor tak pięknie wyśpiewał, a towarzyszyła mu orkiestra, ale chyba to nie była Orkiestra Polskiego Radia, bo Orkiestra Polskiego Radia jest już na wakacjach i życzymy im dobrego odpoczynku i niech wracają do nas po 2 miesiącach. Wtedy wrócimy i my z tymi koncertami, które tak bardzo lubicie. Koncerty z cyklu Alfabet Orkiestry. A ja jestem z Darią dzisiaj nad jeziorem. Co tam się pluska? Rybia łuska, taka zła.

Wygłupiasz się. Pomału. Powiem krótko. Czułych chwil nie żałuj. Spełnię twe życzenia. Szybko. Powiem tak.

0: Może to jest ten moment? Rafał Brzozowski spełnia teraz życzenia. No to my poprosimy panie Rafale, Złota Rybko, o wakacje.
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: Plusnął płetwą pan Rafał, powiedział: wasze życzenie jest dla mnie rozkazem, no i będą wakacje, wyobrażacie to sobie? Już za chwileczkę, już za momencik, już od piątkowego popołudnia będziecie cieszyć się wakacjami. I teraz uwaga, uwaga, będzie ważny komunikat. To jest ostatnie wydanie rodzinnego koncertu życzeń. Naprawdę. Ostatni przed wakacjami oczywiście, bo w czasie wakacji zmienimy się w letni koncert życzeń i nadal będziemy się spotykać w każdą środę między 18 a 20. A dzisiaj wpadły do nas dzieci z Jeleniewa, z czwartej klasy, żeby nie tylko nas odwiedzić, ale jeszcze żeby poprosić o piosenki. A kto to taki teraz?
2: Cześć, nazywam się Petra i pozdrawiam moją całą rodzinę i kolegów. Chciałabym piosenkę Nic dwa razy się nie zdarza. W wykonaniu Sanach.

Właśnie sobie wymyśliłyśmy z Darią, żeby korzystając z tego, że jesteśmy w takim pięknym jeziorem i noc zapowiada się ciepła, to żeby tutaj spędzić noc aż do rana. Tylko potrzebujemy jakiegoś dmuchańca, żeby nie leżeć na tej twardej desce. Nie mogę. Po mostu. Dobrze, Daria mi zaraz pomoże dmuchać tego pana tygrysa, żeby było nam wygodnie spać, a wy posłuchajcie piosenki o nim. Uwaga!

0: przyleciał czyżyk.
1: Chcę z panem zagrać w kółko i krzyżyk. Będzie zabawa na cały park.
0: I znów

I zrobił się taki malutki, jak ogórek marynowany. A ptaki uciekły pomiędzy liście, bo nie wiedziały oczywiście,

0: Pan Ludwik Jerzy Kern napisał te słowa, a zespół Mamy Śpiewamy napisał muzykę i wykonał tę piosenkę. 2 minuty zostały do godziny 20, co oznacza, że jeszcze ponad godzina jasnego dnia. Dopiero o 21 z jedną minutką zajdzie słońce, ale my już teraz żegnamy się z wami. Przypominam, że to było ostatnie wydanie przed wakacjami audycji.
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: Wracamy za tydzień z letnim koncertem życzeń, a dobranoc mówią wam Daria Brzezińska i Justyna Majchrzak. Śpijcie dobrze.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.

0: Franeczku, nadszedł czas na kolejną opowieść. Jesteś gotowy?
1: Tak.
0: No to super. Ale zawsze, zanim rozpocznie się nasza opowieść, wybieramy, kto jest naszym bohaterem. Dzisiaj też tak będzie. No to zastanówmy się. Chłopiec czy dziewczynka?
1: Chłopiec.
0: A może dziewczynka?
1: Chłopiec.
0: To niech będzie chłopiec. A imię tego chłopca brzmi Albert. Powiedz mi, Franiu, czy ty znasz jakiegoś Alberta?
1: Nie, w moim przedszkolu nie ma.
0: Nie ma w twoim przedszkolu chłopca o imieniu Albert. No, ale będziesz znał bohatera. Bohatera naszej opowieści, które właśnie takie ma imię. A to, co przytrafiło się naszemu bohaterowi, jest naprawdę niesamowite i niezwykłe. I związane jest z miejscem, które uwielbiają wszystkie dzieci. Ty chyba też, kotku? Podpowiem ci. Ciekawa jestem, czy zgadniesz, co mamy na myśli. Miejsce to jest domem dla wielu zwierząt. Wiesz, co to jest?
1: Nie.
0: No to kolejna podpowiedź. Kiedy się tam wybieramy, to jest zawsze wspaniała przygoda i niesamowita wyprawa. Można wówczas zobaczyć mnóstwo dzikich zwierząt, których nie byłoby możliwości spotkania, gdyby nie to miejsce. Czy wiesz już, co to za miejsce?
1: W zoo.
0: Tak, masz rację. Chodzi mi o zoo, czyli ogród zoologiczny. To jest takie miejsce rzeczywiście, gdzie mieszka bardzo dużo niesamowitych i niezwykłych, a nawet rzadko spotykanych zwierząt. Wspomniałam, że ty bardzo lubisz zoo, lubisz wyprawy do zoo. To prawda?
1: Tak, ale mama powiedziała tylko jedno. Może Albert bał się chodzić do pająków.
0: Dobrze, to jest świetny pomysł. A dlaczego akurat pomyślałeś o pająkach?
1: No bo ja nie boję się pająków i je lubię.
0: Boisz

0: się pająków, a jednocześnie je lubisz. A dlaczego się, kochanie, boisz pająków?
1: No bo gdy byłem mały, to trochę się bałem, a gdy urosłem, to się nie bałem.
0: A dlaczego je lubisz?
1: No bo urosłem, a dorosli lubią pająki psesies.
0: No tak, zapomniałam o tym fakcie, rzeczywiście. No dobrze, zatem będzie to historia o Albercie, który odwiedził zoo, a tam spotkał się ze stworzeniami, których się przestraszył. Czyli?
1: Pająki.
0: Tak. Kiedy Albert dowiedział się od rodziców, że wybierają się do zoo, był przeszczęśliwy. Bardzo dużo słyszał o tym miejscu, wiedział doskonale, że mieszkają tam najróżniejsze zwierzęta, a wiedział to stąd, że kilka dni wcześniej w przedszkolu właśnie taki temat był omawiany. Wtedy też Albert dowiedział się o kilku zasadach, o których trzeba pamiętać, wybierając się do zoo. Ciekawa jestem, Franiu, czy ty wiesz, o jakie zasady mi chodzi. Taka pierwsza, najważniejsza i podstawowa mówi o tym, że...
1: Nie można nie głaskać.
0: Masz rację. Nie wolno zbliżać się do zwierząt. Nie wolno ich głaskać, tak jak zauważyłeś. To są zwierzątka dzikie i one bardzo chętnie nam się pokazują. Możemy je obserwować i oglądać, ale jednak nie powinniśmy się do nich sami zbliżać. Co jeszcze jest bardzo ważne, kiedy wybieramy się do zoo? O czym powinniśmy pamiętać?
1: Bo nakarmić dzikich zwierząt.
0: Tak, to jest bardzo mądre to, co powiedziałeś. Zwierzątka w zoo dostają swoje jedzenie od opiekunów i mają tego jedzenia naprawdę tyle, ile potrzebują. Dlatego zdecydowanie, kiedy odwiedzamy zoo, nie wolno nam pod żadnym pozorem dzielić się swoimi kanapkami czy też przekąskami z mieszkającymi tam zwierzakami.
1: Bo zatem to może mnie zaskoczyć.
0: Tak, masz rację, ponieważ nie zawsze to, co nam smakuje, ludziom i co dla nas jest dobre, jest także dobre dla zwierząt. Bardzo słuszna uwaga.
1: Gepardy lubią mięso, ale one jedzą surowe mięso, a ludzie nie.
0: A właśnie, na przykład taka różnica na przykładzie gepardów, którą nam teraz powiedziałeś, jest bardzo słuszna. Takich zasad, kiedy wybieramy się do zoo, jest zdecydowanie więcej, ale nie o nich dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, chociaż te dwie, o których wspomnieliśmy, Franiu, są rzeczywiście niezwykle ważne i zawsze powinniśmy sobie o nich przypominać, kiedy wybieramy się w to magiczne miejsce. Albert bardzo się cieszył na wizytę w zoo. Już nie mógł się doczekać, kiedy nadejdzie sobota i wraz z rodzicami oraz rodzeństwem uda się do ogrodu zoologicznego. Aż nadszedł ten dzień. Mama spakowała przekąski do plecaka, tata zabrał lornetkę, a rodzeństwo również z radością i uśmiechem na ustach nie mogło się doczekać, kiedy wyruszą w trasę. Bo musisz wiedzieć, Franiu, że nasz bohater Albert miał starszego brata i starszą siostrę. Oni już kiedyś byli w zoo. Wiedzieli, jak zoo wygląda i jak należy się tam zachowywać oraz kogo można tam spotkać. Ale Albert nie. To było jego pierwsze wyjście do zoo, pierwsza taka wizyta. Dlatego wypytywał swoje rodzeństwo nawet wcześniej o to, czego może się spodziewać i o różne inne ciekawostki. Dowiedział się wtedy naprawdę ciekawych rzeczy. To jeszcze bardziej sprawiło, że chciał już być na miejscu. I stało się. Dotarli do zoo całą rodzinką. Franiu,

Franeczku, synku, zasnął. No nic, o tym, co wydarzyło się w zoo, opowiem następnym razem. Śpij słodko.

0: Są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
0: Są też długie, jak bagietki.
1: Są i krótkie, jak skarpety.

0: są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Drogi słuchaczki,
1: drodzy słuchacze,
0: przenieście się teraz
1: do tej niezwykłej krainy.
0: Krainy pomiędzy.
1: Pomiędzy jawą
0: a snem. Zamknijcie swoje oczy. O tak. Delikatnie. Bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie.
1: Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili. Trwajcie w tej chwili. Teraz.
0: Teraz wsłuchajcie się w swój oddech. Jak nabieracie powietrze i je wypuszczacie. Nabieracie
1: i wypuszczacie. I teraz stańcie się tacy maleńcy, aby wasze tchnienie, wasz oddech był w stanie was unieść.
0: Był w stanie was ponieść.
1: Niech was uniesie.
0: Niech was poniesie.
1: Spójrzcie, któż to taki czeka na was już za oknem.
0: Daje o sobie znać, kołysząc gałązkami, które delikatnie stukają o szyby okien.
1: Ten, co to porwał późną jesienią liście z drzew do tańca, po czym je porzucił. A teraz śpiewa pomiędzy nimi swe wietrzne pieśni z dalekich krain.
0: Tak, śpiewa między młodymi, wiosennymi listkami. Niech ten wiatr wiosenny, czerwcowy, bezpieczny, otulający, niech was poniesie. Niech was powieje tam, gdzie statek z żaglami z chmur. Niech was powieje tam, gdzie ocean i muzyka fal. Teraz.
1: Wow. Słuchajcie się w muzykę miejsca. Tak. Każde miejsce ma swoją muzykę. Las, gęsta puszcza, mokradła, góry, szczyty gór, czy też rzeka, strumień, potok, czy też miasto, miasteczko, wieś. Każde miejsce ma swoją muzykę. Sala, w której jesteście, pokój, w którym się bawicie, sypialnia, w której śpicie. Wszystko ma swoją muzykę.
0: Tutaj otacza nas muzyka delikatnych fal sennego oceanu. Niech zatem statek z żaglami z chmur popłynie. Popłynie na wyspę, na której drzewo jest wielkie. Drzewo,

którego wnętrzu ostatnio skończyła się nasza przygoda. Przygoda, do której czas powrócić. Zatem już za chwilę znajdziemy się we wnętrzu drzewa wielkiego, prastarego drzewa. 3, 2, 1. Teraz? Wow. Gwiezdne świetliki oświetlają nam wszystko to, co w drzewie. Wszystko to, co w tej wielkiej sali. Ktoś by mógł pomyśleć, że we wnętrzu drzewa jest mało miejsca. Jest ciasno i wąsko. Nie. Tutaj niczym wielka sala królewska, w której król na tronie przyjmuje poddanych. Przyjmuje delegacje z dalekich krain. Sala tronowa. Droga Bello, być może właśnie każde drzewo ma swoją salę tronową. Miejsce najważniejsze. Wnętrze. No tak, bo wnętrze drzewa jest najważniejsze. Wnętrze twoje, twoje i twoje jest najważniejsze. Twoje serduszko jest najważniejsze. I my w sercu drzewa teraz jesteśmy. Świetliki gwiezdne oświetlają nam drogę. Słychać delikatny wiatr, który znalazł tu swą bezpieczną przystań, miejsce, w którym może odpocząć, odetchnąć od wiecznej wędrówki. Słychać również krople wody. Krople wody, które spadają z góry. Ale nawet nie widać miejsca, z którego spadają, z którego opadają. Tak tu jest wysoko. Tak wysoko. Słychać krople wody, które delikatnie, powoli ociekają po ścianach drzewa. W którąkolwiek stronę byśmy nie spojrzeli, końca nie ujrzymy, ale słychać wędrówkę wody. Woda również wędruje, łączy się ze sobą, łączy się w coraz to większy strumień, aż ten strumień staje się potokiem, a potok wpada do wodospadu. Chcesz powiedzieć, Bello, że musimy iść za dźwiękiem wody, za muzyką wody? Tak, tak. Idźmy za muzyką wody, którą coraz wyraźniej słychać. Rzeczywiście, słyszycie. Zatem tak jak kropla z kroplą się łączą, jak krople wszystkie do siebie lgną, aby stać się potokiem. Tak i my teraz połączmy się wszyscy i idźmy, idźmy, kierujmy się w stronę źródła muzyki. W stronę muzyki wodospadu, który gdzieś tam na nas czeka. Czy odnajdziemy tutaj właśnie we wnętrzu tego prastarego drzewa cebulkę,

0: kulkę kwiatu, którego od tak dawna szukamy?
1: Tego wszystkiego dowiemy się już następnym razem. A teraz...

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie polskiej

we włosach mają liście i krople jarzębiny, piżamki wyszywane w jabłuszkach.

0: Dlatego to wystarczający powód, żeby nie zasnąć. Skoro nocą gwiazdy się na niebie złocą, to ja chcę to zobaczyć. I już!
1: W górze tyle.

0: Rodzice chcą was uśpić, a sami będą patrzeć w gwiazdy? A poza tym, czy kiedykolwiek jak ładnie zasnęliście, to obok łóżka leżała rano gwiazdka? Czas dotrzymywać słowa, kochani rodzice.
1: Słuchacie polskiego

0: promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czy

0: Czego potrzebuję od ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży?
1: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
0: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z twojej pomocy.
1: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
0: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
1: Proszę, dbaj też o siebie.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
5: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. To jest podcast Mama do kwadratu Emocje. I o emocjach właśnie w kontekście podwójnego rodzicielstwa w tym podcaście rozmawiamy. A dzisiaj ze mną Alicja Markiewicz, mama 2,5-letnich, a właściwie prawie 3-letnich bliźniaczek, bo ten czas szybko leci. Autorka profilu Matka Boska od Bliźniąt i jak sama mówi, kobieta o wielu obliczach. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, witam.
5: Kiedy był ten moment, gdy poczułaś, że zrodziła się w tobie, kobiecie, no właśnie ta postać matki?
6: To jest trudne bardzo pytanie, bo to jest tak, że każdy etap i ciąży, i czekania na ciąży, i po porodzie, i porodu, i każdy etap towarzyszenia dziewczynkom jest takim w sumie odradzaniem się na nowo, mam wrażenie, w tej roli mamy. Tata się mój kiedyś mnie zapytał, czy poczułam się mamą wtedy, kiedy dziewczynki do mnie zaczęły mówić mamo, ale myślę, że to było wcześniej. Ale takiego momentu to nie mam. Bardzo dużo mi dała ta właśnie Matka Boska od Bliźniąt, która się pojawiła jako taka persona, takie nazwanie, takie określenie tego, co ja czułam, ale nie potrafiłam tego nikomu opowiedzieć. I to był taki mój sposób na to, żeby to macierzyństwo i sobie wytłumaczyć, i mojemu mężowi, i mojej rodzinie, i moim znajomym. Bo pewnie sama wiesz, że podwójne macierzyństwo, czyli takie, kiedy się ma dwoje dzieci na raz, to jest coś innego niż jak się rodzi takie jedno małe bobo, jak to mówią moje dziewczyny. I też tak jak to, co ty robisz o bliźniakach i miałaś takie poczucie, że potrzebujesz o tym porozmawiać, potrzebujesz spotykać podobne mamy, podobnych rodziców, podobne rozmawiać o tych tematach, to ja miałam też taki niedosyt, że jakbym była na jakiejś bezludnej wyspie, jako ta mama z tą dwójką, no nie takich malutkich, bo one ważyły 2900 i 2600, więc były takie dosyć dorodne. Ale że nadal mało jest w przestrzeni publicznej i literackiej, i radiowej, i w tych magazynach wszystkich parentingowych i tak dalej, że jest po prostu o tych bliźniakach nie ma nic. Więc ja czytając o macierzyństwie takim na przykład pojedynczym, ja nie potrafiłam tego odnieść do siebie. Jakby ja miałam wrażenie, że ja czytam o zupełnie innym doświadczeniu. I też może dlatego trudno było mi to macierzyństwo podwójne zrozumieć, bo ja nie potrafiłam sobie tego jakoś, nie wiem, ułożyć, wytłumaczyć. Też zmagałam się z depresją poporodową i z takim poczuciem lęku. Miałam też okropne bóle głowy. Myślę, że to było też związane z tym, że

0: że to macierzyństwo mi po prostu tak, wiesz, zalało w taki sposób bardzo, nie chcę powiedzieć niespodziewany, ale...
1: Ja uważam, że po prostu to jest sytuacja, której nie da się sobie wyobrazić i przez to następuje to zaskoczenie, no bo jednak wiadomo, no jesteśmy w ciąży, wiemy przecież, że urodzimy te dzieci, ale jednak to wszystko, co się dzieje dookoła i ta intensywność jest niewyobrażalna.
0: Tak, ja sobie ostatnio nawet rozrysowałam w ogóle coś, czego nie potrafiłam sobie ułożyć. Tak myślę, i kurczę, przecież to jest takie banalne, że najpierw jak dziewczyny były w ciąży, to były, mimo że były w dwóch workach owodniowych, bo tak jak mówi się po bliźniaczemu, ile miały kosmówek, ile miały owodni. Więc one były dwuowodniowe, dwukosmówkowe i dwujajowe, więc każda miała ten swój worek, ale były jednak w jednym brzuchu, nie? Więc ja je traktowałam jako ciążę mnogą, ale tego nie było widać z zewnątrz, nie? Więc wszyscy jakby, ja to czułam, ale nadal to było jakby takie ja versus one, ale w jednym jakby układzie, tak? Potem one się urodziły i były, czy jakby w ciąży były jednością, tak? Ja to tak sobie, wiesz, jakby tłumaczyłam. Potem jak się urodziły, to byłam ja kontra one dwie, ale nadal razem. Tylko, że jakby oddzielone już troszeczkę od siebie. Teraz to jest w ogóle taki układ dziwny, bo jestem jakby ja, jedna i druga, ale też jedna względem drugiej i każda ma ze mną inną relację i między sobą mają inną relację. Jakby to wszystko się tak pomnożyło i trudno jest, jak sama wiesz, ogarnąć to umysłem, bo o ile moje ciało na przykład super zniosło ciążę, ja mogłabym w ciąży z dziewczynami to chodzić, ja w ogóle nie chciałam rodzić. Ja mówiłam, że się super czuję. No pod koniec już było trochę trudno, bo było gorąco, to był czerwiec, ale przytyłam tylko 16 kilo. W ogóle chodziłam z kijkami po Lesie Bielańskim, praktykowałam jogę, bo jestem też instruktorką jogi, więc stawałam na głowie, nie miałam żadnych tam zakazów, wszystko było super. Jakby w ogóle nie było problemu, ale o ile ciało to ogarnęło z takiego poziomu biologicznego, mimo że to były 3 serca do ogarnięcia, a nie jedno, to było 6 płuc, czyli 3 pary płuc, a nie jedno, i ten układ krwionośny, oddechowy, hormonalny, no to wszystko było na jakby zwiększonych obrotach. Ciało to uniosło, ale ta głowa, mam wrażenie, że była przyzwyczajona do tego, że jakby ma się urodzić jedno dziecko, nie? I nagle orientujesz się, że jest ich dwóch. I ta głowa jakby nie nadążała za ciałem, nie? Miałam taki dysonans, takie, tak jak w rozwoju teraz dziewczyn, nie? Że one na przykład zaczynają chodzić, albo nie wiem, zaczynają mówić i ten rozwój fizyczny nie idzie równolegle z rozwojem na przykład psychicznym czy emocjonalnym i są te skoki rozwojowe, tak. Gdzie po prostu, okej, zaczęło chodzić, zaczęło pełzać, zaczęło biegać, ale po prostu daje ci tak do wiwatu, bo krzyczy, płacze, nie wiem, nie chce jeść i tak dalej, nie? To ja tak się czułam właśnie, że wszystko dookoła mówi o tej ciąży pojedynczej, nikt nie mówi o ciąży podwójnej w takim wymiarze, w jakim ja bym chciała i po prostu ja nie wiem, co ja zrobię. Jakby, wiesz, to było takie trudne, że o ile właśnie to ciało z moim lekarzem prowadzącym ogarnęliśmy i w ogóle ta ciąża jakby super, ale ta głowa nie wiedziała, co zrobić i te emocje nie wiedziały, co zrobić i to było takie chyba najtrudniejsze w tym wszystkim.
1: Bo to jest trudne. Ja też wielu rzeczy, o których myślę, które czuję, nawet nie potrafię wyrazić słowami, ale bardzo się cieszę z tych rozmów, bo ja czasami słyszę te rzeczy, które sama chciałabym powiedzieć, ale właśnie jakoś nie potrafię ubrać tego w słowa. A wy, moje gościnie, bo zazwyczaj tutaj przychodzą dziewczyny, potraficie. I to jest piękne i też bardzo wzruszające, ale też takie krzepiące, że właśnie mamy to swoje stado osób, rodziców, kobiet, matek, które siebie rozumie, bo no to jest, tak jak powiedziałaś, coś niby podobnego, a jednak zupełnie innego. Powiedziałaś o

0: tym, że to bycie podwójną mamą, mamą bliźniąt jest takie właśnie intensywne. I napisałaś na swoim profilu Matka Boska od bliźniąt między innymi tak. Niech doba trwa 40 godzin i urosną mi jeszcze dwie ręce, bo teraz spraw na głowie mam po prostu dwa razy więcej. A czasami to ja mam wrażenie, że to jest trzy razy więcej albo cztery razy więcej, no bo przecież jeszcze my jesteśmy w tym wszystkim.
1: Tak, ostatnio rozmawiałam ze znajomą, która powiedziała, że w miłości i we współpracy rzeczy się mnożą, a nie sumują. I jeżeli na przykład, podała taki przykład, jak się orze pole, że jak pole orze jedna osoba, to zajmuje to pewien czas, ale jak są do tej pracy zaangażowane dwie osoby, to nie pracują dwa razy szybciej, tylko trzy razy szybciej. Więc dla mnie to jest też to, co mówisz, że ta dwójka dzieci naraz to niekoniecznie jest właśnie taka podwójność, tylko wręcz potrójność czasami, bo jest właśnie ta od razu relacja między nimi, tak? Czyli jesteś ty, jest jedno dziecko, jesteś ty, jest drugie dziecko, ale też między tymi dziećmi jest jeszcze też relacja. I ja mam wrażenie, że na przykład wychodzenie na dwór, no to jest zakładanie dwóch kombinezonów, nie? Założysz jeden, założysz drugi, patrzysz, pierwszy już jest zdjęty.
0: Chcesz... Podglądasz moje życie?
1: Tak, przerabiam to właśnie. Równolegle. Chociaż teraz dziewczyny mają fazę, że chcą wszystko same i ubierają się same i ja nie mogę w niczym pomóc. I to też trwa po prostu, bo jedna się ubiera szybciej, druga się ubiera wolniej. Ta już chce wychodzić, a ta jeszcze zapina tam jakiś suwaczek do końca, tu coś. Więc ta doba naprawdę powinna być dłuższa, bo to wychodzenie z domu chociażby trwa po prostu dłużej. Tych rąk do przytulania, mi brakowało ich na samym początku, bo jak one płakały równocześnie i to nieważne, czy były zsynchronizowane, czy nie, ale chodzi mi o to, że one potrzebowały tej bliskości i ja mam takie poczucie, że ja nie dawałam im tyle tej bliskości, ile mogłabym dać, gdyby była tylko jedna.
0: Że, no to na pewno, na 100%.
1: Tak, i to jest takie poczucie, że no nie rozdwoisz się. Jakby to ciało ogarnęło tą ciążę, ale już nie urosły mi te dodatkowe ręce, żeby je dwie bujać, tak? Bo jednak mama no jest tylko jedna. Teraz mają taką znowu fazę, bo one zaraz kończą za 3 miesiące, 3 lata, że to jest tylko moja mama. I to jest, to mi rozdziera serce po prostu na kawałki, bo ja mówię, że ja jestem waszą mamą. I nie, każda chce mnie mieć na wyłączność. Też cię to czeka za chwilę.
0: Wiesz co, moje dziewczyny jeszcze tak dobrze nie mówią, bo wiem, że twoje już mówią całymi zdaniami, moje tam jakieś pojedyncze słowa, ale wyrażają to ciałem. Na przykład, wiesz, jest walka o to, kto usiądzie u mnie na kolanach. I jak próbuję zrobić tak, żeby na jednym kolanie była jedna, a na drugim druga, to się złoszczą. Nie chcą tak.
1: Oczywiście, że nie. U mnie jest to samo.
0: I ty powiedziałaś, że właśnie przydałoby się, żeby wyrosły dodatkowe ręce, które nie wyrosły. No i to serce też jest jedno. I na początku, chociaż może to nie jest tylko na początku. No w każdym razie jest tak, że nie mamy dwóch serc. I jest taki smutek, żal, przykrość, że właśnie gdy obie potrzebują nas w tym samym momencie, no to nie jesteśmy w stanie się rozdwoić.
1: Nie. Też dziewczyny lubiły, jak się je przytula przy zasypianiu i zazwyczaj z Krzysiem, z moim mężem, po prostu usypialiśmy je we dwoje. Jedno miało jedną na rękach, drugie miało drugą na rękach i się zamienialiśmy. Jednego dnia jedna, druga, drugiego dnia druga. Ale były też sytuacje, kiedy ja byłam sama i usypiałam je sama. I one obydwie chciały się przytulać, tak jak się przytulały zawsze. I nie potrafiłam tego robić, tak żeby któraś nie płakała, chociaż jedna zasypia szybciej, druga zasypia dużo później, więc tu też są różne dysproporcje, ale to nieistotne. I ja po prostu w pewnym momencie powiedziałam im, jakby też na głos powiedziałam to i to mi też przyniosło taką ulgę. Mówię, dziewczyny, musimy tutaj znaleźć sposób, żeby to się udało, bo ja jestem jedna, wy jesteście dwie. I tu jest ta dysproporcja. Ja się śmieję, że one od początku mają przewagę liczebną i nie wygrasz z tym.

0: I też to jest ciekawe, bo ja dokładnie rok temu, 21 marca, wrzuciłam pierwszy post na Matkę Boską od bliźniąt, więc bardzo się ucieszyłam na zaproszenie dzisiaj.
1: Jubileusz.
0: Tak, dokładnie, pierwsze urodziny. I zaczęło się od księżyca, bo księżyc krąży tak wokół Ziemi i dziewczyny pokazywały ten księżyc paluszkami i ja miałam takie poczucie, że ten świat nie jest przystosowany do tej podwójności, że ten świat może jakby nie wie o niej, nie rozumie. I zaczęłam się zastanawiać, co by było, gdyby te księżyce były dwa. Krążące, jak to nazwałam w tym tekście, jak dzieci wokół matczynej spódnicy. Tak? Czyli co by było, gdyby nagle były dwa księżyce? Czy to by jakaś grawitacja inaczej działała? Czy to na niebie inaczej by wyglądało? No pewnie tak, ale szłam sobie po prostu ulicą gdzieś przy domu i miałam takie jakby, że to ten świat zewnętrzny się nie zgrywa się z tym moim światem, że to jest zupełnie coś innego. Już pomijam kwestię huśtawki na przykład na placu zabaw. One jak były małe, to się mieściły w jednej, takiej z barierką, ale już się nie mieszczą. Więc ja wiem, że to są problemy pierwszego świata, że jest tylko jedna huśtawka, no ale to jest realny problem, bo one obydwie chcą naraz się huśtać, tak? Bujać się. One też przy okazji uczą się tego, że jest jakaś kolejność, że któraś musi poczekać, że właśnie mama jest tylko jedna, że ta huśtawka jest jedna, a one są dwie. I to dla nich też jest trudne, bo myślę, że jeżeli nie ma się tej siostry czy brata w tym samym wieku, który ma te same potrzeby w tym samym czasie, to tych problemów, tych jakby kwestii do rozwiązania po prostu nie ma, bo ta mama przychodzi i przytula, a tu mama przychodzi i przytula kogo najpierw? Tą, która się głośniej drze, że tak powiem, i tak krzyczy. U mnie Ninka miała taki objaw trochę wcześniej, jak się urodziła, czyli wiotkość krtani, którego się jakby w żaden sposób nie leczy, on po prostu przechodzi. Ale ona przez pierwsze 6 miesięcy nie płakała po urodzeniu, za to płakała Zoja 2 razy głośniej, to znaczy jakby za siebie i za siostrę. I pamiętam do tej pory tą noc, kiedy dwoje dzieci zaczęło mi płakać naraz i ja zgłupiałam. Ja nie wiedziałam, co się dzieje, bo jedno płakało.
1: Stereo się włączyło.
0: Tak, dokładnie.
1: Powiedziałaś bardzo pięknie i bardzo obrazowo właśnie o tych różnych połączeniach relacyjnych w domu. No bo jeszcze jest tata, ty w sumie powiedziałaś mama i córki i między nimi, a jeszcze jest tata i relacja między tobą a mężem, między nimi a tatą. No więc jest to ostra łamigłówka. Jak zachować uważność na wszystkich, w tym na siebie, no właśnie, żeby mieć chociaż trochę oddechu, chociaż trochę przestrzeni na siebie, no i po prostu, żeby nie sfiksować, no bo to jest czasami tak przekraczające i tak przebodźcowujące, że no człowiek dochodzi do ściany.
0: Tak, to jest bardzo trudne. Nie mam złotej rady, bo za każdym razem, myślę, sprawdza się coś innego.
1: A pisanie jest dla ciebie takim wentylem trochę?
0: Od niedawna, dopiero od tak naprawdę roku, mam w ogóle siłę, żeby pisać. I najpierw to był sen. Po prostu sen, czyli taka regeneracja i zadbanie o siebie. I każda minuta, kiedy dziewczyny spały, albo były z nianią na spacerze, albo z Krzysiem na spacerze, albo, nie wiem, moja mama z tatą, czy moja siostra gdzieś tam je oglądali, to wtedy ja po prostu spałam. I nie było żadnego, nie wiem, żadnych fitnessów, żadnego jogowania, nawet mimo, że miałam swoją szkołę jogi i praktykowałam codziennie i w ogóle bez jogi nie potrafiłam funkcjonować. To wyczerpanie fizyczne, jakby zdałam sobie sprawę, że dopóki ja sama się nie zregeneruję po ciąży, która, tak jak mówiłam, przeszła super, ale jednak 2 łożyska, 3 serca, 3 pary płuc było obciążające i to bardzo poczułam po porodzie, to nie było miejsca na to, żeby jeszcze coś wytworzyć, bo pisanie jest trochę taką ciążą i porodem, mam poczucie, że w ogóle twórczość jest takim procesem, który najpierw się dzieje w środku, a dopiero później wydobywa się na zewnątrz. I moja psychoterapeutka

0: mówiła, że powiedziane jest lepsze od pomyślanego. Ja pójdę dalej, że napisane jest najlepsze z tego wszystkiego. Czyli takie, kiedy to, co czujesz, to, co myślisz, to, co mówisz, zapisujesz w jakiejkolwiek formie. To nie musi być od razu wiersz, to nie musi być od razu esej. Pamiętam, w liceum mieliśmy taką nauczycielkę, która zachęcała nas do pisania fragmentów. I ten fragment został ze mną do dziś. To znaczy, te teksty, które można przeczytać, czasami to są takie po prostu urywki, albo ja z urywków tworzę jakiś cały tekst. Więc to pisanie, żeby zachować taką, żeby trochę nie sfiksować, nie zwariować, dopiero od niedawna jest czymś, co powoduje, że ja czuję się lepiej. Bo wcześniej byłam po prostu wyczerpana.
1: A ile trwa twoja droga do pracy? Bo wiem, że piszesz właśnie w trakcie drogi do pracy.
0: Tak, bardzo lubię pisać w kolejach mazowieckich, w pociągu i później przesiadam się do metra. Jadę około 40 minut z przesiadką i z dojściem do stacji i zawsze poluję na miejsce siedzące. Więc już mam też wyczajone godziny, kiedy w pociągu jest po prostu mniej osób, bo ma krótszą trasę. I nie dlatego, żeby siedzieć, tylko dlatego, żeby siedzieć i pisać. I to jest też taki czas, kiedy wiem, że mam tylko 15 minut na przykład w pociągu, albo tylko 15 minut w metrze. I nie wiem, jak to się dzieje, ale wtedy przychodzą najlepsze pomysły. Kiedyś, jak pisałam, bo jestem z zawodu też copywriterką, nie tylko instruktorką jogi, to wchodziłam pod prysznic i pod prysznicem przychodziły mi pomysły, albo szłam biegać i jak biegałam, to też przychodziły mi pomysły na teksty. Teraz prysznic trwa bardzo krótko w moim przypadku, bo nie mam niego po prostu czasu na jakieś takie kąpiele długie. Biegać już dawno nie biegam, ale zobaczyłam też, że pociąg jest na tyle i metro jest na tyle komfortowym miejscem do pisania, że nikt ode mnie niczego w tym czasie nie chce. Ktoś prowadzi ten pociąg za mnie, czyli to nie jest samochód, który ja muszę prowadzić, tylko ktoś się jakby zajmuje mną, czyli pan tutaj maszynista albo pani maszynistka, jest konduktor, konduktorka i oni ogarniają te pociągi i te składy, a ja sobie siadam i po prostu mogę zrobić to, na co nie mam czasu, a co we mnie kipi. Ja rok temu poprosiłam taką moją, myślę, że mogę to już nazwać, tą naszą relację, przyjaciółkę Lenę Klejc, o to, żeby pomogła mi wydobyć ze mnie te teksty, które tam są. I ja publikowałam na Matce Boskiej od bliźniąt 2 razy dziennie, bo ja miałam tyle tego naprodukowanego w głowie, że to pączkowało tak, jak się odcina głowy, wiesz, smokom czy jakimś potworom antycznym. Odcinasz jedną głowę, odrastają 4 i potem te 4 odcinasz i jeszcze im odrastają 4. Jakby ja nie zdawałam sobie sprawy, że przez 2 lata, bo ja zaczęłam pisać o tym macierzyństwie bliźniaczym, jak dziewczynki miały 2 lata, że tego tyle się tam skumulowało i Lena pomogła mi to ułożyć w cykle, czyli w takie jakby grupy treści, tematów, bo to jest też niesamowite, że taka synchroniczność się pojawiła w moim życiu. Wszędzie są bliźniaki, jak motocykle po prostu. Bliźniaki są wszędzie, jak motocykle. Nawet pani wychowawczyni u dziewczynek w przedszkolu jest bliźniaczką. Panowie, którzy nam wstawiali drzwi do mieszkania, jak się przeprowadzaliśmy, jeden z nich ma bliźniaki. Lekarka ostatnio, jak zachorowałam na grypę w styczniu, miała bliźniaki. Pani laryngolog. Zaczepiają mnie ludzie na ulicy, mówiąc, że mają bliźniaki albo że są bliźniakami. Tak, i to jest też taki znak dla mnie, że wszechświat mnie wspiera i pokazuje mi, że ja nie jestem w tym sama. Bo to jest zupełnie inna rozmowa. Nie musisz tłumaczyć.
1: Przechodzisz od razu do konkretów, do historii.
0: Tak, a nie ojej, czy to tak, czy to bliźniaki? A takie same? Ja mówię, nie, inne. Aha, no szkoda, że nie parka.
1: Tak, tak.
0: no to jeszcze dwóch chłopców. Ja mówię, nie, no świetnie.

0: Nie, no. Tak. To chyba mój mąż musiałby urodzić. Więc te teksty powstawały... Ja na początku w ogóle nie pisałam wierszy, tylko po
1: te
0: prostu
1: fragmenty?
0: Takie fragmenty, takie opowieści właśnie o księżycu, o tym, że one, że miałam poczucie, że one, że dziewczynki są jak jajka w gniazdku, które tak wysiadywałam. I później nagle to się zaczęło układać w jakieś takie wiersze. Ja tak jak wspomniałam, jestem copywriterką z zawodu i dla mnie tekst, krótki tekst, czyli nie wiem, hasło, nazwa, to jest jak, ja to nazywam, zrobienie z dzbanka herbaty znowu esencji takiej, z samej torebki. I mam wrażenie, że te teksty takie bardziej poetyckie są właśnie taką esencją zebraną z rozcieńczonego roztworu herbacianego. I z jednej strony to jest bardzo trudne, bo wymaga precyzji, ale z drugiej strony jest bardzo łatwe, bo mogę to napisać w pociągu. I też moja przyjaciółka mówi, że jej się to dobrze czyta, bo jest to krótkie. Ona ma 4 dzieci, teraz rok temu urodziła swoje 4. dziecko. I ona mówi, że właśnie te krótkie teksty, takie bardziej poetyckie, są na tyle krótkie, że ona może je przeczytać między zmienianiem pieluchy, a karmieniem i tam różnymi innymi sprawami. A jednocześnie są bardzo esencjonalne, więc myślę, że poezja to jest idealna literatura dla mam. Właśnie z tego względu, że jest krótka, że jest esencjonalna i nie musisz się zaczytywać. Ja nie mam czasu, żeby czytać powieści. Przyznaję się, kiedyś czytałam bardzo dużo, teraz nie czytam w ogóle, ale może to jest właśnie to, że ta poezja gdzieś tam nagle się pojawiła i stała się z jednej strony taką formą wyrazu, a z drugiej strony takim też wołaniem, hej, jestem tu, czy ktoś ma podobnie.
1: Myślę, że to też taki piękny sposób na łapanie chwil, to są takie zdjęcia słowne, powiedziałabym, z tego podwójnego macierzyństwa. Napisałaś taki tekst: złap stabilność w ciągłej zmianie, nieruchoma w wiecznym ruchu. Znajdź porządek w bałaganie, połóż dłonie na swym brzuchu. I tak sobie myślę, że macierzyństwo w ogóle jest takim byciem w ciągłym ruchu, a już w tej konfiguracji mama i bliźniaki trzeba się przyzwyczaić do wiecznej zmiany.
0: Tak. Nie wiem, czy interesujesz się astrologią.
1: Nie, ale chętnie posłucham.
0: Ale ja bardzo lubię astrologię i w ogóle takie symboliczne różne rzeczy, przez to, że też obserwuję taką synchroniczność i lubię takie znaki. I moje dziewczynki to są bliźniaki spod znaku bliźniąt.
1: O, wow.
0: Więc bardzo nie chciałam mieć dwóch skorpionic, więc celowaliśmy tak, żeby były przynajmniej letnie, wiosenno-letnie. I znak bliźniąt jest najbardziej ruchliwym znakiem ze wszystkich. To jest komunikacja, to jest mówienie, to jest właśnie taka...
1: ekspresja?
0: Tak, to jest... wieczny ruch, tak? To jest wieczna zmiana, to jest właśnie to. Ja jestem koziorożcem, czyli jestem ziemistą, bardzo taką uziemioną osobą, bardzo spokojną, mam przynajmniej na zewnątrz, bo w środku mniej, ale chodzi mi o to, że one są taką trochę moją przeciwnością albo uzupełnieniem, nie wiem, pewnie jednym i drugim, że jeszcze trudniej jest mi je ogarnąć, bo one bardzo dużo mówią cały czas, bo one wiecznie uciekają w dwie strony równocześnie, a ja mam poczucie, że jestem taką wiesz, rośliną albo takim drzewem, taką lipą posadzoną w miejscu i ja nie nadążam, po prostu ja nie nadążam. To jest też ciekawe, że w ogóle pomysł na Matkę Boską od bliźniąt powstał w takim czasie, kiedy prowadziłam warsztaty z kreatywności na podstawie książki Julie Cameron, Droga Artysty. I tam jest 12 tygodni, w których się pisze poranne strony, są różne zadania i się po prostu pisze. Jakby nie zastanawiasz się, co powstanie. I na tych warsztatach mieliśmy kameralną grupę i był tam Kazimierz,

0: już emerytowany pan z taką przyszłością, powiedzmy, biurową, który przyszedł, bo lubi pisać, lubi literaturę, sztukę. I ja tak opowiadałam też o tych bliźniakach, bo każdy z nas się dzielił swoimi historiami różnymi i dziewczynki miały wtedy 8 miesięcy, czyli były malutkie. I miałam te soboty dwie godziny dla siebie, i żeby wyjść w ogóle do ludzi na zewnątrz. I Kazimierz mi powiedział takie zdanie, to pochodzi z jakiegoś świętego z chrześcijaństwa, ale teraz nie pamiętam skąd. Rozkwitaj tam, gdzie cię zasadzono. I to mi dało do myślenia, że ja nie muszę wychodzić daleko na zewnątrz, tylko mogę skupić się na tym, co mam, a teraz mam bliźniaki. I właśnie, że może rozbroję, rozpracuję najpierw to. I jak już naprawdę nie miałam sił, któregoś dnia tak siedziałam, pamiętam, na fotelu, jedna poka w łóżeczku, drugą trzymałam w ramionach i ja już nie miałam siły też płakać, to pomyślałam, że halo, nie, czy ktoś jest w ogóle tutaj dookoła, a miałam wokół siebie męża, była moja mama, był mój tata, niedługo później mieliśmy nianię. Czy jest ktoś, kto po prostu usiądzie obok i powie, jakby jestem obok, czuję to, co ty, myślę to, co ty, nie musisz mi nic tłumaczyć, po prostu jestem przy tobie, bo wiem, z czym się mierzysz. I przyszła ta Matka Boska od bliźniąt, jako taka matka, której ja właśnie nie muszę już nic tłumaczyć, bo ona wszystko wie. Taka matka, do której mogę się zwrócić z litaniami, bo ja też zaczęłam pisać litanie i ilustruję je sztuczną inteligencją, która mi tworzy obrazy Matki Boskiej z dwoma dzieciątkami. Z takimi prośbami o wybaczenie, że właśnie w czasie drzemki ja śpię, a nie, nie wiem, ćwiczę albo, nie wiem, prasuję ubranka albo nie wiem, co robię. Także to jest takie wołanie o pomoc, wołanie o zrozumienie. I jak napisałam te pierwsze teksty, to poczułam ogromną ulgę, której nie dała mi terapia, której nie dała mi rozmowa z moimi przyjaciółkami, które też mają dzieci i starsze, i w wieku moich dziewczynek. Jakby pierwszy raz, czytając swoje teksty i widząc je na papierze, czyli właśnie niepomyślane, niepowiedziane komuś, tylko napisane, jakby oddzielone ode mnie, jakby urodzone, to poczułam, że się uwalniam z czegoś, że zaczynam to rozumieć, że zaczynam to w ogóle jakoś chwytać. I to przestawało być takie trudne. Więc to jest też ciekawe, że ostatnio dwie moje obserwujące, nie mam ich dużo, ale są wszystkie wspaniałe i dużo jakby komentują i dają taki feedback. Dwie dziewczyny, które mnie obserwują, powiedziały, że zaczęły pisać dzięki temu, że mnie czytają. I też zadałam kiedyś takie pytanie, bo miałam takie coś, że ojej, ja tutaj tak piszę takie teksty, a może to powinnam edukować, może powinnam, wiesz, dać jakąś wartość. I między innymi ty, ale też inne dziewczyny napisały, że chcecie po prostu zobaczyć, jak to jest, kiedy ktoś ma podobnie. I że te teksty nazywają to, co wy myślicie, co gdzieś właśnie jak taki księżyc orbituje wokół waszej głowy, ale jest na tyle trudne do uchwycenia, że to nie zostaje nazwane, tylko pozostaje w takim jakby w takiej jakby chmurze, a ten tekst przez to, że to nazywa, to się staje mniej trudne, takie łatwiejsze i mniej straszne. I pomyślałam, że może właśnie po to jest ta Matka Boska od bliźniąt, ten profil i to moje pisanie, żeby powiedzieć tym wszystkim mamom, które mają bliźniaki, hej, jesteśmy tu.
1: Dla mnie czytanie twoich tekstów to czasami jest takie uziemienie moich myśli i emocji, bo czasami jest tak, że na przykład odwożę dzieci do żłobka i już od samego rana jest taka draka, że jak one już są w tym żłobku, a ja siadam w samochodzie, to jestem tak zmęczona i załamana w ogóle tym, jak okropnie wyglądał ten poranek, że wydaje mi się, że ja mam najgorzej na świecie i nikt tak nie ma. I później wpadam sobie na przykład na twoją Matkę Boską od bliźniąt, czytam twój tekst i to nie jest tak, że ja cieszę się, że inni też mają źle, ale czuję się współnależna.

0: przynależna do jakiejś grupy.
1: Tak, ja mam też teraz kolegę w pracy, któremu urodził się synek miesiąc temu. Jeden synek. I tam rozmawiamy, jak to było i tak dalej. I on mówi, że no, jak się ten mały budzi, to on wstaje i ta żona wstaje i są tacy zmęczeni.

0: I to samo. A on tak mówi, nie, nie, to niemożliwe. Ja po jednym już jestem nieprzytomny. I on mówi, no, możliwe, jakby to tak jest. I tak sobie też zdałam sprawę, że taka rozmowa właśnie o tym bliźniaczym macierzyństwie jest taką, takim czymś niewytłumaczalnym, nieprzetłumaczalnym, tak jak rozmawiasz z kimś, kto, nie wiem, nie ma dzieci, a z kimś, kto ma, jak rozmawiają ze sobą, to te doświadczenia są nierównoważne jakby. I tak samo jak ktoś ma jedno dziecko, jak ma dwoje w podobnym, znaczy w tym samym wieku, tak, z różnicą minuty czy kilku minut. To jest tak jakby opowiadać komuś, jak jest na Antarktydzie i pokazywać mu to wszystko i mówić, wiesz, bo jak jest ten lód takiego koloru, tam, nie wiem, białego z takim odcieniem, to trzeba zrobić to i to. Ale ty nie jesteś na tej Antarktydzie, ty nie byłaś tam w ogóle, nie wiesz, o co chodzi z tym śniegiem i w ogóle jak, po co ci ten jakiś, nie wiem, kilof do tego lodu. Jakby to są zupełnie inne pojęcia, więc cieszę się, że to moje pisanie jest takim uziemieniem i ten ostatni tekst był efektem mojej 15-minutowej praktyki jogi i medytacji po bardzo długim czasie, takiej mojej własnej praktyki, kiedy miałam naprawdę... dziewczynki były w przedszkolu i miałam chwilę na to, żeby zrobić to. I tak poczułam, że to, że ty jesteś stabilna jako mama, że ty jesteś uziemiona, mimo że to wszystko dookoła się zmienia i te dzieci tak latają, jedna w prawo, druga w lewo, jedna rzuca się na ziemię, a druga ucieka, to chodzi właśnie o to, żeby być tym słońcem, które, tą ziemią w sumie, tak? Matką ziemią, która jest w centrum, która jest taką uziemioną, taką stabilną przestrzenią, bo wtedy to wszystko jest łatwiejsze, to wszystko się jakoś ułoży. I to położenie dłoni na własnym brzuchu to jest takie zaufanie też sobie i temu, że ten brzuch urodził dzieci i je jakby wydał na świat. I też to, że ty jako mama wiesz i sobie poradzisz i dobrze jest mieć kogoś, kto zrozumie i pocieszy i z kim możesz pogadać, ale jak ty będziesz stabilna, jak ty będziesz uziemiona, jak ty będziesz spokojna, to dzieci lepiej będą spać. To jest też niesamowite, że to usypianie trwa krócej, kiedy ja na przykład spokojniej oddycham albo właśnie jestem po, nie wiem, chwili takiego wycieszenia w sypialni sama przed usypianiem dzieci. Więc ten ostatni tekst bardzo się różni od pierwszych tekstów, które pisałam rok temu i sobie dzisiaj je przypomniałam, jadąc tutaj metrem i pociągiem. I to jest też ciekawe, jak w ogóle proces pisania się zmienia i zachęcam do tego, nie tylko mamy bliźniąt, ale w ogóle mamy, żeby robić sobie, tak jak to nazwałaś, takie pocztówki słowne, bo zdjęć to pewnie każda z nas ma setki tysięcy w telefonie. Filmików tak samo. Ale żeby opowiedzieć to słowami, spróbować to nazwać, spróbować to opisać. I naprawdę mówię to po sobie i okazuje się, że dwie kolejne osoby to potwierdzają, bo zaczęły to pisać, że to pisanie jest taką też formą autoterapii, takiego wspierania samej siebie.
1: Słuchaj, ja jutro zaczynam urlop, więc kto wie, nie zaklinam się, że na pewno mi się uda. Nie twierdzę, że komukolwiek to pokażę.
0: Nie musisz.
1: Ale zacznę pisać. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Cieszę się, że razem świętujemy pierwsze urodziny Matki Boskiej od bliźniąt. A Alicja Markiewicz dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu Emocje. Dzięki.
0: Dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu Emocje.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

much i w słońcu tańczący kurz i cień twój codziennie dłuższy, a drogę przesłania mgła, gdy z psem idziemy przez las błyszczący wilgocią lustek.

Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake,

Thank you. Thank you very much. That was good.

of cotton silk. The great unknown, I'm in another time zone.